0: początku, że my ludzie też mamy echolokację. I potrzebne są też kursy orientacji przestrzennej, żeby wiedzieć, jak się poruszać. I my jako fundacja jesteśmy w stanie też konkretnym beneficjentom zapewnić takie szkolenia.
1: No bo ta orientacja przestrzenna, to pewnie Państwo też będą mieli takie odczucie, to wydaje się taki podstawowy problem osób z niepełnosprawnością wzroku, żeby się móc po prostu poruszać gdzieś. Nie jest to takie proste. Jeśli ktoś urodził się niewidomym, to pewnie będzie już sobie to jakoś wyrabiał z wiekiem. No ale czasem ta niepełnosprawność też pojawia się w jakimś momencie. Wtedy zapewne jest trudniej.
2: Oczywiście, że tak. Osoby starsze, które tracą wzrok, muszą podjąć rehabilitację w późniejszym wieku. Ktoś, kto urodził się, to dla niego ten świat już jest taki jedyny, który zna, autentyczny, i on się czuje w nim na pewno znacznie bezpieczniej. Natomiast właśnie nasza fundacja dba o to, żeby osoby, które potrzebują takiego wsparcia, je od nas otrzymały. Mm-hmm.
1: Na ile technologia wychodzi naprzeciw w tej chwili? Ile możemy, w jaki sposób możemy sobie pomóc za pomocą tych najnowszych technologii, jeżeli mówimy o osobach z niepełnosprawnością wzroku?
0: W wielu kwestiach. No, technologia jest trochę takimi oczami osób niewidomych.
1: Ale są jakieś takie, rozumiem, specjalne aplikacje, które nie wiem, nawigują?
0: Tak, są aplikacje, które nawigują, są osobne aplikacje do tego, żeby rozpoznawać rzeczy, żeby rozpoznawać kolory, gdzie można się połączyć z wolontariuszem, który może coś podpowiedzieć. Jest w wielu kwestiach technologicznych sporo rozwiązań. To na pewno do nawigacji mamy aplikację Navigo, mamy aplikację Be My Eyes, która nie jest do nawigacji, natomiast ona świetnie rozpoznaje, co jest przedstawione na zdjęciach. Służy ona niewidomym do tego, żeby albo właśnie zobaczyć, co było pokazane na zdjęciu, albo żeby chociaż otwierając szafę i dobierając kolor spodni do koszuli, rozpoznać sobie, co założyć.
1: No to jest bardzo przydatne, a takie możliwość, też Pani o tym wspomniała, połączenia się z wolontariuszem, czyli to wolontariusz będzie mi na przykład wyjaśniał, co w jakimś miejscu się znajduje. Czyli powiedzmy, ja jestem w sklepie, chciałabym wybrać jakieś produkty, ale ich nie widzę, kontaktuję się z kimś, kto patrzy za mnie, jak rozumiem.
0: Tak, można do tego użyć tej aplikacji. Ja sama jestem jako wolontariusz w aplikacji Be My Eyes i do mnie zadzwonił pan, który miał problem z tym, że nie mógł włączyć telewizora. Nie wiedział po prostu, co się wyświetla na ekranie. No dzięki temu, że skierował odpowiednio telefon, ja wiedziałam, co jest na jego ekranie, mogłam powiedzieć, co tam się znajduje. I doszliśmy do wniosku, że po prostu dekoder jest gdzieś tam odpięty i już sobie poradził.
1: Ja tak myślę, że w ogóle jak przychodzą do Was osoby niewidzące czy niedowidzące, to trzeba się nimi zająć, tak myślę, tak holistycznie. I nie wiem, jak z psychiką sytuacja wygląda, ale podejrzewam, że jakieś wsparcie psychologiczne często jest potrzebne.
2: Tak, na pewno jest takie wsparcie potrzebne, jeżeli beneficjenci nam zgłaszają takie informacje albo no, po prostu wypływają w trakcie naszego wspólnego egzystowania, to mamy wiele projektów, które zakładają możliwości dania im takiego wsparcia, czy to praca w grupie, czy indywidualna z ekspertem. W fundacji na stałe pracuje psycholog. Na przykład dwa dni temu właśnie pani miała z nami zajęcia takie grupowe, w małych grupach, podzielone na dwugodzinne bloki o samoocenie i sobie wspólnie pracowaliśmy, ale są także zajęcia indywidualne, kiedy ktoś no, potrzebuje otworzyć się już tak przed psychologiem sam na sam, to też takie możliwości są. Wtedy często spotykam się już w gabinetach tych psychologów i sobie pracują długoterminowo. To jest 10 czy 20 sesji dla danego beneficjenta.
1: Wspomniała Pani też o integracji, czyli tutaj też ważna jest pewnie integracja osób, które problemu ze wzrokiem nie mają z osobami, które mają, tak żebyśmy lepiej się rozumieli. Ja pamiętam też kiedyś takie akcje polegające na organizowaniu kolacji w ciemności. To bardzo dawało duże rozeznanie też w potrzebach osób, które nie widzą i później się okazywało właśnie, że nie można widelcem trafić do ust, że to wcale nie jest takie łatwe, że znalezienie swojej własnej filiżanki na stole będzie problemem. Także rozumiem, że tego typu współpraca, integracja też to się przydaje.
0: Tak, na pewno teraz sporo powstaje takich miejsc, gdzie pokazuje się świat z perspektywy osób niewidomych i to jest ciekawe tego doświadczyć. My prowadzimy taką formę integracji w fundacji, ponieważ po prostu zrzeszamy osoby bez żadnych niepełnosprawności, niewidome, słabowidzące i sobie razem wspólnie realizujemy projekty.
1: Mhm. A jak wiele instytucji, na przykład u nas w Łodzi, jest otwarta na taką współpracę? Wiem, że Uniwersytet Łódzki na przykład dosyć dobrze sobie tutaj radzi z tematem. Chyba coraz więcej instytucji. To jest tak dobrze oceniane w ogóle, żeby to tak ociepla wizerunek, że tak powiem, także firmy, żeby być otwartym, żeby wiedzieć co i jak.
0: Zdecydowanie nasze muzea są bardzo fajnie dostosowywane, nasi łódzcy muzealnicy w bardzo dostępny i przyjazny sposób oprowadzają naszych beneficjentów, czy to Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Włókiennictwa. Zwiedzamy wiele muzeów w Łodzi i poza Łodzią i naprawdę jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, z tej otwartości, z tego dostosowania i z tej dostępności.
1: No to tutaj zaczynamy od tej psychologii, troszeczkę wsparcia takiego. Później trzeba się otworzyć, zadbać o tą orientację przestrzenną, o takie codzienne radzenie sobie w różnych sytuacjach. Pewnie ważna jest też praca, to żeby nie rezygnować z aktywności. Być może zachęcić, bo u nas wiele osób z niepełnosprawnościami w ogóle nie podejmuje pracy w naszym kraju.
2: Na pewno są organizowane różnego rodzaju kursy i szkolenia, chociażby z nowych technologii, które pomagają naszym beneficjentom wykorzystać to doświadczenie w późniejszej pracy. Pokazujemy im no, też różne zawody, chodząc do poszczególnych instytucji, czy teraz organizując, właściwie co roku jest organizowana ta wielka konferencja Rehab for the Blind. Tam też jest dwudniowy w Warszawie cykl wszelkiego rodzaju kursów i szkoleń, gdzie mogą poznać w zasadzie wszystkie zagadnienia życia. Nie tylko nowe technologie, ale też mogą się skupić i na zdrowiu, i na problemach społecznych, i na sporcie, i na własnych hobby. A jeszcze wracając do tego, co mówiliśmy wcześniej, nie tylko muzea, mam wrażenie, że całe miasto otwiera się właśnie na tą dostępność. Nie tylko Uniwersytet Łódzki, ale i Politechnika, i Akademia Sztuk Pięknych. Wszystkie te, nawet Akademia Medyczna, wszystkie te uczelnie starają się zapewnić dostępność i równość w edukacji i w możliwości rozwoju późniejszego zawodowego.
1: Mhm. Skoro wspomniała Pani o konferencji dużej, to tam w programie tej konferencji ja doczytałam informację o blind tenisie i zastanawiam się, na czym to może polegać. Jak w ogóle uprawiać sporty, będąc osobą niewidomą?
0: No tutaj akurat dużą rolę gra słuch. Piłeczka do blind tenisa jest w środku, jest plastikowy element, który wydaje taki dźwięk jak grzechotka. Mhm. Więc zapraszamy serdecznie 26 maja na konferencję do Biblioteki Wojewódzkiej Publicznej i będzie można doświadczyć sobie takiego sportu.
1: Czyli osoby widzące też mogą sobie zagrać? Czy mogą osoby widzące z niewidomymi zagrać?
2: Oczywiście, że tak. Często, żeby bardziej poznać ten świat, to mamy też czarne opaski i osoby widzące mogą takie opaski założyć, żeby wyłączyć ten zmysł wzroku, a bardziej rozbudzić zmysł słuchu. To takie opaski, w których jak się
1: na
2: podróżuje,
1: oczy, tak?
2: Tak, na oczy często się na przykład śpi, prawda? Przy zapalonym świetle.
1: Kiedy to ja podejrzewam, że osoba w czarnej opasce słabo sobie da radę w blind tenisa, podejrzewam.
0: Warto spróbować.
1: Warto spróbować. No dobrze, to powiedzcie, co w takim razie jeszcze na tej konferencji będzie można doświadczyć, czego jeszcze będzie można doświadczyć?
2: Na pewno zaczniemy konferencję wystawą, do której zaprosiliśmy właśnie wszystkie instytucje kultury w Łodzi, uczelnie wyższe oraz instytucje, które w sposób wyraźny pomagają właśnie głównie osobom niedowidzącym czy niedowidzącym, ale także innym osobom, które pracują po prostu nad dostępnością. Więc będziemy mieć Uniwersytet Łódzki, Politechnikę, Akademię Medyczną, Akademię Sztuk Pięknych, wszystkie muzea z Łodzi, nawet dzisiaj Muzeum Farmacji dołączyło. Będziemy mieć DOS, będziemy mieć Fundację Dbam o Zdrowie, będziemy mieć nasze wydawnictwo Trzecie Oko, ponieważ też bardzo dużo wydajemy książek, zarówno w czarnodruku, jak i w brajlu, czy tyflografiki, więc chcemy też zaprezentować te pozycje. Będziemy mieć jakiś salon optyczny, staramy się też, żeby pojawiła się klinika okulistyczna, czyli wszystko to, co jest potrzebne tym osobom do codziennego życia, do łatwiejszego życia. Bo może powiemy, na czym polega właśnie no, cała ta nasza reha for blind. Ona zarówno odbywa się w 16 wojewódzkich miastach, czyli wszędzie tam, gdzie mamy swoje oddziały, jest zwana wtedy lokalnia, reha lokalna i składa się z trzech takich ważnych wydarzeń. Pierwszym to jest konferencja, która właśnie teraz będzie miała miejsce 26 maja i o której zaczęłyśmy mówić, a zaraz też może Marta dokończy tutaj, jak dalej będzie wyglądał ten program. Później odbywa się rehabilitacja i później odbywa się jeszcze integracja. I 5 września w ramach integracji chcemy zorganizować w Łodzi właśnie bieg w ciemno. Będzie odbywał się na stawach Jana.
1: 5 września?
2: 5 września, tak.
1: No to
2: tak.
1: Do 5 września mamy to jeszcze podejrzewam, czasu, że zdążymy jeszcze zaprosić. Tutaj nie ma, że tak powiem, też nie widzimy problemu, jeśli chodzi o bieganie osób niewidzących.
2: Zrobimy to w taki sposób, te osoby biegają same, często właśnie też na słuch biorą udział w różnych zawodach, natomiast tutaj chodzi nam o integrację, czyli nie chodzi nam tylko o osoby niewidome, z którymi my na co dzień pracujemy, czy niedowidzące. Chodzi nam bardziej o budowanie świadomości, możliwość poznania i wzmacniania empatii w środowisku łódzkim, dlatego tutaj bardzo mocno chcemy zareklamować tę imprezę w taki sposób, że zapraszamy wszystkich. Będzie to zarówno właśnie bieganie w parach, czyli osoby widzące mogą założyć sobie taką opaskę, tak jak rozmawiałyśmy o tym, żeby nie widziały i będą frotką czy jakąś inną gumką połączone z asystentem, będą biegły razem w duecie i osoby niewidome również będą biegły w takim duecie.
1: Aha.
2: Czyli jakby troszeczkę chcemy pokazać, w jaki sposób osoba niewidoma czy niedowidząca, korzystając z asystenta, może też dokonywać rzeczy takich samych jak wszyscy inni.
1: Mhm. To wracając jeszcze do tej konferencji. Pani Marto, jeszcze pani tutaj uzupełni nam ładnie.
0: Tak.
1: Zachęci.
0: Chciałabym zachęcić oczywiście do udziału też poza częścią wystawienniczą. Zaraz po jej zakończeniu rozpocznie się część merytoryczna, gdzie będą wystąpienia prelegentów. Jednym z nich będzie trener blind tenisa, o którym już wspominaliśmy, oraz mistrz blind tenisie. Wspólnie wygłoszą przemówienie. Będzie koordynatorka dostępności na Uniwersytecie Łódzkim. Będzie ekspert z PFRON-u mówiący o świadczeniach różnych, które można uzyskać, o wsparciu. Będzie rozstrzygnięcie konkursu IDOL. Tutaj będziemy doceniać instytucje i osoby, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, szczególnie wzroku. A na sam koniec spotkania, myślę, że bardzo piękny element, czyli koncert zespołu Alternatywne Spojrzenie. Alternatywne Spojrzenie, ponieważ jest to zespół 8 muzyków niewidomych, którzy zagrają dla nas koncert, aranżacje piosenek kabaretowych. Będzie można usłyszeć skrzypce, gitarę, kachon, melodykę, piękne wokale, także zapraszamy.
1: No to można akurat wysłuchać, nie tylko zobaczyć. A ja myślę, że słuchanie muzyki bez jakichś takich rozpraszaczy daje jakąś taką szczególną możliwość rozsmakowania się. Ja czasem jak słyszę dobrą muzykę, to wolę sobie zamknąć oczy. Ale rozumiem, że tutaj ten występ też będzie przygotowany przez osoby niewidzące, tak?
0: Tak.
1: No to jeszcze raz zapraszamy w takim razie. Dzień Matki, tak można nietypowo spędzić. Zapraszamy w takim razie osoby i widzące, i niewidzące. Integrujmy się i zwróćmy uwagę też nawzajem na swoje potrzeby. Nauczmy się funkcjonować razem, do czego zachęcały Marta Kołodziejczyk i Marzena Czerwińska-Murgan z Fundacji Szansa. I obie panie są tyflospecjalistkami. Bardzo dziękuję. Ja się nazywam Liza Berkowska i też mówię do usłyszenia.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje, były dyrektor zarządu dróg i transportu w Łodzi, Grzegorz Nita. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ostatni raz jak pan u nas był, był pan jeszcze dyrektorem do spraw inwestycji w Łódzkich Inwestycjach, teraz jest wiceprezesem. Gratulować tego awansu, czy niekoniecznie, bo więcej obowiązków?
3: Myślę, że to zależy od punktu siedzenia, tak? Spojrzenie na to, ale myślę, że dobrze mi jest w tym miejscu, w którym jestem.
1: To spoglądam na mapę łódzkich remontów i już widzimy, że rozpoczęcie budowy nowej trasy tramwajowej w nowym centrum Łodzi, od węglowej tramwajowej przez Aleję Gromanów w kierunku wiaduktu na Kopcińskiego, który ma być zdemontowany, się opóźni. O 3 miesiące prawdopodobnie, bo jeden z oferentów odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej. Przetarg zwyciężyła firma Trakcja, ale jeden z oferentów, który jest niezadowolony z wyników, odwołał się właśnie do KIO. Niedawno rozstrzygnięto przetarg na Aleksandrowską, tam także na torowisko. Również zwycięzcą jest Trakcja. Czy czeka nas powtórka i czy to jest już jakiś standard, że będziemy musieli doliczać ten kwartał na postępowanie nie przetargowe, tylko poprzetargowe przed KIO?
3: Nie wiemy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja w przypadku Aleksandrowskiej, natomiast no generalnie w tej chwili sytuacja w całym kraju tak wygląda i praktycznie na wszystkich inwestycjach dużych, takich ponad kilkadziesiąt milionów złotych, że praktycznie w każdym przetargu są te odwołania.
1: No bo jest to co walczyć, to no, są duże pieniądze.
3: Tak, ale no wszystkie te odwołania i to wszystko wpływa na to, że się to opóźnia. Także no niestety, ale nie mamy na to wpływu, a też jest kwestia terminów Krajowej Izby Odwoławczej, bo one są bardzo odległe. To jest 2 do 3 miesięcy, gdzie trzeba czekać na rozstrzygnięcie. Więc później jeszcze mamy zgodnie z przepisami kontrolę uprzednią Urzędu Zamówień Publicznych przed podpisaniem umowy, która też potrwa przynajmniej około miesiąca, więc musimy liczyć, że to 3 do 4 miesięcy, zanim będziemy mogli podpisać umowę.
1: Czyli jedna i druga inwestycja raczej ruszy po wakacjach.
3: No, wszystko na to wskazuje, tak. No oczywiście co do Aleksandrowskiej, tutaj nie mamy jeszcze takiej pewności, bo jeszcze nie minęło 10 dni, ale chyba mija, o ile dobrze pamiętam, we wtorek chyba 26 maja i wtedy będzie wiadomo, czy będzie odwołanie, czy nie będzie. I tak samo przy następnych przetargach, które za chwilę będziemy rozstrzygać, tak, na ulicę Srebrzyńską i na Żgowską, Warszawską również.
1: A dużo macie takich przypadków? Może pan powiedzieć, czy to jest na przykład połowa przetargów rozstrzygniętych, gdzie są potem te odwołania do KIO?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o odwołania, to one dotyczą tych dużych zadań, tak? W przypadku mniejszych, rzędu tam kilku czy kilkunastu, czy nawet więcej milionów, bo teraz ostatnio na przykład mamy postępowanie, które jeszcze nie jest rozstrzygnięte, ale za chwilę będzie, no to tutaj nie wiemy, jak będzie sytuacja wyglądała. Dała jeszcze też na milionową. Tam też jest spora kwota, bo to jest prawie 40 milionów. Ale w przypadku tych takich kilkanaście milionów, czy nawet więcej, bo tak jak w przypadku czy zakładowej, czy biegunowej, gdzie to już były kwoty powyżej 20, tam nie było odwołań.
1: Spoglądam na stronę łódź.pl/remonty i widzę, gdzie się spotkamy z drogowcami w te wakacje. Cieszkowskiego, Falista, drugi etap Franciszkańskiej, Olsztyńska, Rataja, Rondo Redkińska, Rydla, Sowińskiego, Strykowska, Śnieżna. Drugi etap Wielkopolskiej, Złota. Coś pominąłem?
3: No tak, jeszcze będzie Wróblewskiego przede wszystkim.
1: Na tym odcinku
3: Tak, ten odcinek
1: Jana
3: od Jana Pawła do Politechniki. Będzie też Pojezierska. Podzielona na 2 odcinki. W tym roku pierwszy odcinek od Włókniarzy do Jana, a w przyszłym roku następny do ulicy Zgierskiej. No tak jak już wspomniałem, milionowa. Tylko, że w tym roku będzie to remont tego odcinka między Piotrkowską a Kilińskiego, a pełna przebudowa w przyszłym roku tego drugiego odcinka od Kilińskiego do Rydza Śmigłego i skrzyżowanie z Sosnową. Bo tam mamy takie niewdzięczne to skrzyżowanie, będzie przebudowane na rondo.
1: Nie każda z tych ulic, które wymieniliśmy, jest ważnym punktem na tej trasie Łodzi. Nie przez każdą z tych tras codziennie przejeżdżają tysiące samochodów, ale suma małych utrudnień powoduje często duży problem. Wytrzymamy, bo myślę, że kierowcy, jak sobie o tym pomyślą, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w okolicach tych ulic, już zaczynają planować dłuższe wakacje.
3: No, tutaj mogę tylko zaapelować o cierpliwość i wyrozumiałość do naszych mieszkańców, no bo te remonty na pewno będą jakąś tam uciążliwością. Staramy się to układać tak, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale przy tej skali no nie da się niestety uniknąć utrudnień. Ale będziemy starali się robić to tak, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Tutaj współpracujemy ściśle z Biurem Inżyniera Miasta i Zarządem Dróg w tym zakresie. No i tak to będziemy układać, żeby, tak jak powiedziałem, jak najmniejsze były utrudnienia, ale z drugiej strony no, te potrzeby remontowe są tak duże, że no, po prostu jeżeli jest taka możliwość, że są na to finanse, to trzeba to wykorzystać, tak? Bo później przez długie lata będziemy mieli dużo mniejsze natężenie tych remontów. No bo będziemy mieli większość ulic wyremontowanych.
1: Pan powiedział, że skala jest duża i rzeczywiście, jak sobie spojrzymy, to mówimy o remoncie prawie 100, około 100 tak. ulic, 82 ulice w ścisłym mieście, tak. prawie 25 utwardzanych gruntówek. Tak. Jaki jest stopień realizacji tego planu rocznego?
3: To znaczy w tej chwili jesteśmy, myślę, że tak gdzieś w granicach około 30 w tej chwili procent. Z tym, że większość mamy już umów podpisanych, także dlatego tutaj nie widzę jakiegoś wielkiego zagrożenia, żeby się tego nie dało zrealizować, bo po prostu czekamy tylko na rozpoczęcie kolejnych prac. Mamy już terminy też mniej więcej ustalone, kiedy będą się kolejne rozpoczynały. Także no, tak to będzie wyglądało.
1: Szczecińska otwarta wcześniej Szczecińska, niż zaplanowano, tak, już najbliższą niedzielę.
3: Szczecińską otwieramy teraz w weekend. Także tutaj będzie spore ułatwienie. No, kończymy pracę na Kaczeńcowej, tym przedłużeniu i też latem chcemy ją otworzyć. Kaczeńcową i wtedy rozpoczniemy kolejny etap prac związanych już z Rąbieńską, tak? W okresie letnim.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceprezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita, były dyrektor Zarządu Dróg i Transportu. Mijają 3 lata od powstania spółki Łódzkie Inwestycje, 2 lata od momentu, w którym ta spółka przejęła większość kompetencji dotyczących prowadzenia remontów w mieście, organizowania tego. Czy ten model się sprawdził według pana? Mając porównanie z latami poprzednimi, kiedy to ZDIT czy też ZIM to wszystko prowadził?
3: Myślę, że powoli to tak zaczyna wyglądać, że się sprawdza ten model. Tutaj jest kwestia też tego, że troszkę inaczej jest to zorganizowane. Mianowicie jako spółka mamy tutaj własne kompetencje, jeżeli chodzi o projektowanie. Każdy remont, nawet najzwyklejszy, jest poprzedzany opracowaniem quasi projektu, takiej koncepcji. Mamy swój zespół projektantów, duży praktycznie we wszystkich branżach. Tak samo jeżeli chodzi o nadzór nad inwestycjami. Nie zlecamy tego nadzoru na zewnątrz, tylko mamy własnych inspektorów nadzoru z uprawnieniami, też praktycznie we wszystkich branżach i nadzorujemy to poprzez ten skład osobowy. I w związku z tym no, na pewno mam większy komfort w zakresie tego, w jaki sposób to jest dopilnowane.
1: A udaje się zrealizować te 3 założenia, które miały towarzyszyć tej zmianie, że remonty będą prowadzone szybciej, lepiej, taniej?
3: Znaczy, co do ostatniego, to tutaj na to wpływu nie mamy, bo to już rynek reguluje, jaka ostatecznie cena jest za wykonanie danego remontu czy przebudowy. Natomiast jeżeli chodzi o proces przetargowy i tak dalej, no to tutaj też w przypadku odwołań i tak dalej, no to też nieraz coś się przedłuża. Ale jeżeli chodzi o etap przygotowawczy, to przez te 2 lata wypracowaliśmy taki model, że zakres zadań, które będą realizowane w roku następnym, czy w ciągu najbliższych 2 lat, jest określany mniej więcej w połowie roku poprzedniego i wtedy mamy czas na przygotowanie, także ten proces jest dużo sprawniej w tej chwili prowadzony.
1: Panie prezesie, czy pana jako mieszkańca niepokoi to, co się dzieje na ulicy Piotrkowskiej? Chodzi oczywiście o te słupki wjazdowe, przypomnijmy, W pierwszej połowie maja jeden z tych słupków przewrócił się po bliskim kontakcie z dostawczakiem, ale nie kontakcie czołowym, tylko bocznym. Ten samochód wymijał inny pojazd, napierał na ten słupek się położył i oczywiście to jest jeden z dopuszczalnych scenariuszy, że ten słupek się kładzie, tylko to jest ekstremalna sytuacja. Pan pamięta, kiedy były stawiane te poprzednie słupki i montowane. No tam nie zdarzyło się tak, że słupek się położył. Parę samochodów nawet zawisło na tych słupkach.
3: Tak, pamiętam te pierwsze słupki. Były one montowane za czasów, kiedy ja zarządzałem akurat tym obszarem. Co do tych obecnych, trudno mi jest cokolwiek tutaj jednoznacznie powiedzieć, bo nie znam szczegółów. Natomiast no, jako mieszkańca na pewno mnie to niepokoi, tak, że taka sytuacja miała miejsce i to tuż po zamontowaniu. Trudno powiedzieć, szczegółów nie znam. Nie wiem, czy została sprawdzona dokładnie dokumentacja powykonawcza z przebudowy Piotrkowskiej sprzed ponad 10 lat, czy w tym miejscu ten słupek powinien być. Trudno mi jest powiedzieć, tak?
1: Mówimy o inwestycji za prawie 6 milionów złotych. To...
3: Proszę Państwa, to też jest kwestia taka. Te 6 milionów wydaje się to astronomiczną kwotą, tak? Natomiast no, biorąc pod uwagę zakres tego zadania, to nie jest zbyt duża kwota. Oczywiście czym innym pozostaje kwestia wykonania samej realizacji i nadzoru, tak? I tego, co powiedziałem, tak? Ale nie znając szczegółów, nie chcę tutaj w jednoznaczny sposób się na ten temat wypowiadać. Mam nadzieję, że sytuacja zostanie opanowana, słupki będą zamontowane prawidłowo przez tego wykonawcę bez dokładania do tego pieniędzy i że będą spełniały swoją funkcję.
1: Wiceprezes spółki Łódzkie Inwestycje, były dyrektor zarządu Drogi Transportu Grzegorz Nita. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się, miłego dnia i weekendu. Do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Humanitarna flotylla z pomocą dla Strefy Gazy, która w ostatnich dniach zmierzała w kierunku enklawy, tak jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych konwojów, także została zatrzymana przez izraelskie służby. Świat obiegł także film, na którym widać klęczących aktywistów z opuszczonymi głowami oraz skrępowanymi rękoma, pomiędzy którymi przechadza się minister do spraw bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir, wyśmiewający ich oraz wyzywający od terrorystów. Tymczasem w cieniu konfliktu w Iranie trwa dramat mieszkańców Gazy. O ich sytuacji rozmawiałem z Draganią Nadazdin, szefową polskiego oddziału organizacji Lekarze Bez Granic. Przejrzałem depesze dotyczące Strefy Gazy z ostatnich dni i właściwie jeśli nie codziennie, to co dwa, góra trzy dni pojawiają się wiadomości o kolejnych zabitych osobach. Czasami to są dwie osoby, trzy osoby, czasami osiem, dziesięć. No i ofiary to są Palestyńczycy, mieszkańcy Gazy. Formalnie, jak wiemy, obowiązuje rozejm, no ale jak widzimy z tych doniesień, ludzie nie przestają ginąć. Mniejsza jest tylko skala. Jak sytuacja w Gazie wygląda z Państwa perspektywy?
2: Z tego, co wiemy, to do takich ataków dochodzi de facto mimo tak zwanego zawieszenia broni. Wiemy to z pierwszej ręki, patrząc też na to, że chociażby w poniedziałek 17 maja 11 rannych osób zostało przywiezionych do szpitalu Al-Aqsa i wówczas trzeba było im szybko pomóc, natomiast przynajmniej trzech Palestyńczyków wtedy zginęło. My przyjęliśmy w naszym szpitalu polowym w Deir el-Balah, przyjęliśmy trzech pacjentów spośród tych 11 i doprowadziliśmy do tego, że ich sytuacja się ustabilizowała, byli są pod naszą obserwacją. Natomiast to jest jeden z tych incydentów, ataków, do których cały czas dochodzi mimo zawieszenia broni. My oczywiście jako organizacja, która jest w Gazie, jest w Strefie Gazy, jest w Palestynie od bardzo dawna, byliśmy przez obecni, pomagaliśmy cywilom przez cały ten czas, od kiedy rozpoczęli się bardzo masowe działania odwetowe Izraela po ataku 7 października 2023 roku. I też widzimy cały czas, że nie tylko działania wojenne, działania militarne mieli niszczący wpływ na całą Strefę Gazy, ale również systemowe blokowanie pomocy humanitarnej, co doprowadziło w zeszłym roku do bardzo ostrego kryzysu niedożywienia w Strefie Gazy. I my tak naprawdę skutki tego, że pomoc humanitarna nie była wtedy w ogóle opuszczana przez bardzo długi czas, teraz też jest bardzo ograniczana, to widzimy też skutki tego niedożywienia na dzieciach, na niemowlątach poniżej 6 miesiąca życia.
1: Pani dyrektor, to jeszcze do tych wątków, także tego, w jakich warunkach organizacje humanitarne obecnie funkcjonują w Strefie Gazy, nie tylko Lekarze Bez Granic, jeszcze chciałem wrócić, ale może słowo jeszcze o tych incydentach, tak zwanych incydentach, no po prostu ludzie giną, ludzie są zabijani. W jakich okolicznościach dochodzi do tych tragedii? Bo my mówimy o ludności cywilnej.
2: Mówimy o ludnościach cywilnych. I tutaj, tak jak wspominałam, 17 maja przyjęliśmy trzech pacjentów, którzy zostali zaatakowani i byli spośród 11 osób, które dotarli do szpitala Al-Aqsa, a potem zostali przetransportowani do naszego szpitala polowego, te trzy osoby. Natomiast to jest moment, w którym zginęło przynajmniej trzech Palestyńczyków. I takie ataki, które uderzają cywilów i uderzają w infrastrukturę humanitarną cały czas de facto mają miejsca na całym obszarze Gazy, mimo tak zwanego zawieszenia broni. Chociażby też to, że 11 maja nasze zespoły w północnej Gazie musieli po prostu uruchomić taką odpowiedź na to, że doszło do masowego przypływu osób rannych po tym, jak izraelski czołg zranił przynajmniej 12 osób, i spośród nich było dziecko, i spośród nich była też kobieta w ciąży. Więc ja mówię tylko o takich sytuacjach, które nasze zespoły doświadczyli na własne oczy. To są wydarzenia, tak jak mówię, to są wydarzenia tylko i wyłącznie z tych kilku ostatnich dni. Natomiast mimo tego, że wszystkie strony w konflikcie powinni respektować to zawieszenie broni, bo po prostu widzimy, że te ataki zdarzyły się i zdarzają się mimo ogłoszonego zawieszenia broni.
1: Ale czy to zawieszenie broni jest z Państwa punktu widzenia naruszane przez jedną stronę, czy też przez obie strony? No bo wiemy, że w Strefie Gazy Hamas nadal funkcjonuje, nadal działa, nadal kontroluje część tego terytorium.
2: Znaczy, mi tutaj, jeżeli chodzi o te dwa incydenty, o których wspominałam, bo to też jest dla nas bardzo ważne, że z każdym razem, kiedy możemy stwierdzić, kto zaatakował cywilów, to o tym mówimy. Tutaj nie było wątpliwości, że i 17 maja doszło do ataku, bo mówimy po prostu o ataku z powietrza, izraelskim ataku z powietrza. Kiedy to zaatakowano taką kuchnię społeczną w Deir al-Balah i wówczas właśnie zginęli te trzy osoby. Również nie mamy wątpliwości, że 11 maja doszło do ataku, którego, no tak jak mówię, mówimy o czołgu izraelskim, więc co do tego nie mamy wątpliwości. Za każdym razem, kiedy dochodzi do ataku na cywilów, no to o tym mówimy, kogo widzimy jako sprawcę, jeśli jesteśmy w stanie takie rzeczy stwierdzić. Musimy też patrzeć na to, że w przypadku Strefy Gazy, to mamy do czynienia z izraelskimi siłami, które tam mają de facto pozycję okupacyjną i całą odpowiedzialność, które jako siła okupacyjna mają w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego. Jeżeli chodzi o działania Hamasu, to mieliśmy taką sytuację jakieś 2-3 miesiące temu, kiedy w szpitalu Nasser, właściwie nie mówię, że to był Hamas, to był po prostu uzbrojeni ludzie, i musieliśmy wtedy zwrócić uwagę lokalnym władzom, że uzbrojeni osoby nie mogą być na terytorium szpitala, którego my wspieramy. Jeżeli się nie sytuacja nie zmieni, że my zaprzestajemy tam działać, i tak się zadziało. Dopiero potem wróciliśmy do tego szpitala, potem, kiedy już nas zapewniono, że możemy kontynuować działania według naszych standardów, które po prostu oznaczają, że na terytorium szpitala nie ma uzbrojonych osób. Natomiast jedna rzecz jest dla nas ewidentna, tutaj po prostu mówimy już o tysiącach i tysiącach osób w Strefie Gazy, które zginęli. Mówimy również, że tego jesteśmy niestety też świadkami, o narastającej przemocy również na zachodnim brzegu, gdzie palestyńscy mieszkańcy absolutnie nie mogą liczyć na ochronę ze strony sił izraelskich przed osadnikami izraelskimi, a wręcz przeciwnie, dochodzi również do ataków ze strony izraelskich sił wobec palestyńskich mieszkańców.
1: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Szefowa Polskiego Oddziału Organizacji Lekarzy Bez Granic, Dragenia Dażdin, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Gdy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia, na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złą

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Sobota, 23 maja, czas na wiadomości, które przedstawi Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry. Historyczny dzień dla polskiego lotnictwa i bazy w Łasku do podłódzkiej jednostki.

0: nasz reporter Adam Łużyński.
1: Samoloty wylądowały w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dzięki technologii stealth mają niską wykrywalność. To daje znaczną przewagę, mówi ekspert do spraw obronności z portalu Defense24 Michał Stela.
2: Federacja Rosyjska nie posiada porównywalnego myśliwca, a on jest w stanie przeniknąć za naszą wschodnią granicą w sposób niepostrzeżony.
1: Samoloty F-35, które wylądowały w bazie w Łasku, to maszyny w najnowszej, dostępnej wersji. Ich systemy pokładowe są wspomagane przez sztuczną inteligencję.
0: Wczoraj dostarczono pierwsze 3 samoloty F-35, do końca roku będzie ich 11, a łącznie Polska kupiła od amerykańskiego sojusznika ponad 30 tych maszyn. Uwaga kierowcy i pasażerowie łódzkiego MPK. Dziś w Łodzi odbędzie się Rossmann Run, co oznacza duże utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych zmieni trasy, a pierwsze utrudnienia dla pasażerów MPK rozpoczną się po godzinie 10. Uważać powinni także kierowcy, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu.
3: W godzinach 10:24 zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ulicy Kilińskiego od Narutowicza do Tuwima oraz Aleja Rodziny Poznańskich i Aleja Rodziny Szajblerów na wysokości Dworca Fabrycznego.
0: Tomasz Śliwiński sugeruje także, by kierowcy korzystali z nawigacji, która pomoże ominąć utrudnienia, a więcej na www.radioloc.pl. Pokonuje kilometry na rowerze i zbiera pieniądze dla małego Maxa. Znany youtuber Łatwogang ruszył z kolejną akcją charytatywną. Jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska, by zebrać pieniądze na leczenie 8-letniego Maxa chorego na rzadką chorobę mięśni. Potrzeba jeszcze 12 milionów złotych. Na początku akcji youtuberowi towarzyszył mały Max z rodzicami.
4: Mama myślała, że nie będę chodzić, a jestem w takiej dobrej formie, że nie widać mnie, że mam taką chorobę.
5: Liczymy, że dzięki tutaj Łatwogangowi, temu co się dzieje, damy radę i no i będzie dobrze.
4: Na 100% będzie sukcesem.
6: Trzymaj się, Maksiu. Wsiadam na rower tutaj, jadę do Gdańska, zbieramy pieniądze, liczę, że zbierzemy. Idę spać, zawracamy, zbieramy jak najwięcej pieniędzy.
5: Dla Maksa wszystko, naprawdę. Jest wspaniałym dzieckiem i dla niego to musimy to zdobyć po prostu.
0: A po przejechaniu 150 km na koncie zbiórki Łatwogang zebrał już ponad 3,5 miliona złotych. Unia Skierniewice świętowała awans. Podopieczni trenera Kamila Sochy już przed tygodniem zapewnili sobie możliwość gry na zapleczu Ekstraklasy. Wczoraj fetowali sukces z kibicami, wznosząc w górę paterę za triumf w drugiej lidze. A wszystkiemu przyglądał się Michał Malinowski.
7: Beniaminek drugiej ligi zrobił coś niesamowitego, awansując do pierwszej ligi i to w znakomitym stylu. Choć w ostatnim meczu na własnym stadionie Unia przegrała 2-3 z wciąż walczącą o baraże chojniczanką Chojnicę, to jednak nie miało to wielkiego wpływu na to, co działo się po końcowym gwizdku, mówi trener Kamil Socha.
8: Fajnie by było cieszyć się po zwycięstwie, ale czasem tak to jest. Cel został osiągnięty i ten mecz tak naprawdę już nie miał takiego wielkiego znaczenia.
7: Radości nie było końca, była euforia na stadionie, był przejazd otwarty autobusem na skierniewicki rynek, ale przyznać trzeba, że na to wszystko piłkarze Unii solidnie zapracowali i z dumą mogli słuchać słów piosenki We Are The Champions, bo tych mniej cenzuralnych, choć dobrze oddających to, czego dokonali, nie będę przywoływał. Michał Malinowski, Radio Łódź.
0: Za tydzień zakończenie drugoligowych rozgrywek, a absolutny debiut w pierwszej lidze czeka Unię pod koniec lipca. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
9: Osiem stopni na termometrach teraz mamy, temperatura odczuwalna to już 9, więc powoli to nam będzie dzisiaj rosło, bo temperatura maksymalna w dzień od 22 do 23 stopni, więc naprawdę ciepło, zachmurzenie małe i umiarkowany wiatr będzie słaby i północny. Sprawdźmy jeszcze teraz, gdzie jest najcieplej. Na krańcach zachodnich i północnych tu już nawet około 12, od 10 do 12 stopni, w centrum naszego województwa około 7, a na wschodzie około 8 stopni, więc no dzisiaj dzień zapowiada się naprawdę dobrze.
10: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
9: Najlepszy początek soboty, najlepszy początek weekendu w towarzystwie Radia Łódź. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Przez najbliższe 4 godziny będę Państwu towarzyszył w ten sobotni poranek. Początek czwartego już weekendu maja. Program realizuje Patrycja Wojśnis. Jesteśmy z Wami do 10:00.

To Aerosmith i Janis Got a Gun na dobry początek dnia, najlepszy początek dnia z Radiem Ucia. Ja sprawdzam teraz kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj 23 maja, czyli 143 dzień 2026 roku. Słońce wstało o 4:29, a zajdzie o 20:35. Długość dnia to 16 godzin i 5 minut, także już naprawdę coraz więcej tego światła w dzień mamy od wczoraj, a właściwie od dzisiejszej nocy. W województwie łódzkim mamy takie zjawisko jak białe noce, więc warto wieczorami wyjść na zewnątrz i spojrzeć w niebo. No może w centrum Łodzi to nie będzie tak bardzo widoczne zjawisko, ale gdzieś na przedmieściach, na takich terenach bardziej otwartych zdecydowanie będzie można zobaczyć, że nawet nocą jest już jaśniej. Ale wracając do kartki z kalendarza, to imieniny obchodzą dzisiaj Iwona, Michał oraz Emilia, Jan, Julian, Lucjusz, Szymeon, Dezyderiusz, Eufrozyna, Dezydery i Dezyderia. Wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta to Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, Dzień Teścia, Dzień Spedytora i Światowy Dzień Żółwia. I jeszcze przysłowie na dziś: gdy w maju żołądź dobrze okwita, dobry rok zakwita i gdy się w maju pszczoły roją, takie roje w wielkiej cenie stoją. Tak wyglądają przysłowia na dziś. I jeszcze cytat dnia: kochać i być kochanym to tak, jakby z obu stron grzało nas słońce. To są słowa Davida Viscota. A my teraz posłuchajmy słów Paolo Nutiniego.

To utwór Skaczy Aleksander Szalonek, który zadebiutował w 2023 roku singlem Dzikie Psy. No młody artysta, musicie państwo przyznać, ale dobrze gra. No to sprawdźmy teraz, czym żyje województwo łódzkie, o czym my możemy przeczytać w prasie dzisiaj. Między innymi o tym, że w Łasku wylądowały myśliwce F-35. Tutaj teraz posiłkuję się oczywiście naszym portalem radioloc.pl, do którego serdecznie państwa zapraszam. Odwiedzenia. Myśliwce F-35 już w Łasku. Szef MON powiedział, że to wielki dzień dla Polski. W 32. bazie lotnictwa taktycznego wylądowały pierwsze 3 myśliwce. Docelowo w województwie łódzkim ma być ich aż 16. Sprawdźmy jeszcze, co powiedział minister. Te myśliwce zostały symbolicznie przywitane przez kierownictwo właśnie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wojskowych dowódców. Wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że to wielki dzień dla Polski, Sił Zbrojnych RP, a także wszystkich Polaków. Pierwsze 3 F-35 wylądowały na lotnisku w Łasku w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego, która staje się dla naszych husarzy nowym domem. No właśnie husarze, bo tak mają mieć oficjalnie na imię od 12 czerwca, na wtedy planowana jest uroczyste takie ich przyjęcie właśnie w szeregi naszych sił zbrojnych. Przenosimy się teraz do Tomaszowa Mazowieckiego. Tutaj Tomaszowski Informator Tygodniowy informuje, że Miejski Zakład Komunikacyjny od 1 czerwca na trasę nad Zalew Sulejówski przywróci autobusy linii numer 2. Część dotychczasowych kursów zostanie przedłużona do przystanku Smardzewice, Zalew na ulicy Wodnej w tej miejscowości. W soboty i niedzielę w godzinach popołudniowych oferta będzie wzbogacona o dodatkowe kursy, a więc będzie można wybrać się nad zalew. No i jeszcze jeden temat. Sprawa, którą żyje opinia publiczna od 2023 roku, czyli wypadek na autostradzie A1. Były pracownik Sebastiana M. wczoraj zeznawał w sądzie w Piotrkowie Trybunalskim. W wyborczej czytamy, że ten pracownik zeznał, że jechał z szefem z prędkością 304 km na godzinę prywatnym autem, które potem brało udział w wypadku. Nigdy wcześniej nic takiego nie przeżyłem. Później też nie zeznał przed sądem właśnie były pracownik Sebastiana M., kierowcy BMW z wypadku na A1, w którym zginęły 3 osoby podróżujące samochodem Kia. To wszystko można przeczytać więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej, a ja niezmiennie zachęcam państwa do czytania portalu radioloc.pl.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: A my oczywiście gramy dalej i teraz Patrycja Kosiarkiewicz i Radosne.

To już 33 minuty po godzinie 6. Ja mam teraz ważną informację dla kierowców podróżujących między Warszawą a Łodzią, a właściwie między węzłami Skierniewice a Łowicz. Tutaj trwa naprawa dylatacji. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się pasem lewym, więc warto zdjąć nogę z gazu. Te utrudnienia powinny potrwać jeszcze przez kilkadziesiąt minut. Także tutaj bardzo proszę uważać.

To Błażej Króli, utwór Wszystko z krążka popiół wydanego w ubiegłym roku. Patrzę, co jeszcze dzisiaj w naszym programie do godziny 10. No naprawdę będzie dużo dobrej muzyki, między innymi T-Love, Lady Punk, ale też Stevie Wonder czy Taylor Swift, na przykład Krzysztof Zalewski, więc naprawdę tej dobrej muzyki dzisiaj jeszcze nie zabraknie, więc myślę, że warto zostać z nami. Powiemy też o wydarzeniu, przez które dziś na ulicach Łodzi będzie można zobaczyć za kilka godzin właściwie ponad 13 tysięcy biegaczy, bo jak sobota to oczywiście poranek dla aktywnych, więc o aktywności również Państwu coś tam powiem, a mowa oczywiście o 23 biegu ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Może ktoś z Was biegnie albo planuje kibicować, dajcie znać na studio@radioloc.pl. Można też zadzwonić 606-787-8788 albo wysłać głosówkę przez naszą stronę, do czego bardzo serdecznie zachęcam. A już teraz Modest Mouse i We Are Between.

8 minut zostało już niespełna do godziny 7. O pełnej oczywiście na naszej antenie wiadomości, a w nich m.in. o tym, że do Polski dotarły pierwsze 3 samoloty wielozadaniowe F-35, które dają nieporównywalną przewagę nad lotnictwem Federacji Rosyjskiej. Maszyny wylądowały na lotnisku 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samoloty są trudniej wykrywane przez radary. O tym więcej powiemy już za chwilę w wiadomościach. A jeśli chcieliby Państwo zobaczyć sam przylot myśliwców F-35 do Łasku, to warto odwiedzić nasze media społecznościowe. Na miejscu był nasz reporter Adam Łużyński, który to wszystko dla Państwa zrelacjonował. Także zapraszam na nasze media Facebook, Instagram, TikTok i LinkedIn. Tam znajdziecie właśnie nagranie z tego. Po 7 będzie też prognoza pogody i gramy dalej. Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Luname. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
5: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się już dziś w Zduńskiej Woli w Fundacji AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15.
6: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadius is dead. Chłopak z prowincji, wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadius is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
13: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
14: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
15: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
14: Tak wcześnie?
15: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
14: I co powiedzieli?
15: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
14: Bezcenne.
15: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
16: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest godzina 7. W studiu Małgorzata Błażewicza, to oznacza, że czas na wiadomości.
17: Pierwsze F-35 już w Polsce. Nowoczesne myśliwce wylądowały w bazie w Łasku pod Łodzią. Więcej patroli przy CKD w Łodzi po alarmie studentów. Miasto i policja zapowiadają działania po zgłoszeniach o niebezpiecznych sytuacjach w okolicy. Bez przełomów PKO. Radosław Piesiewicz nadal prezesem. Temperatura maksymalna do 23 stopni, wiatr słaby, północny. Uwaga kierowcy i pasażerowie łódzkiego MPK. Dziś w Łodzi odbędzie się Rossmann Run. To oznacza duże utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych zmieni trasę. Pierwsze utrudnienia dla pasażerów MPK rozpoczną się od godziny 10. Uważać powinni także kierowcy. A więcej o tym piszemy na www.

0: inteligencji i to są Gwiezdne Wojny.
1: Polska zakupiła ponad 30 samolotów wielozadaniowych F-35. Wszystkie maszyny mają zostać dostarczone do końca przyszłego roku, a zdjęcia F-35 są dostępne na www.radiolot.pl. Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie czują się bezpiecznie, a zwłaszcza studentki. Alarmują o niebezpiecznych sytuacjach w okolicy CKD. Pod wiaduktem przy przystanku Pomorska dochodzi do obscenicznych zachowań i przypadków ekshibicjonizmu. Samorząd domaga się monitoringu, lepszego oświetlenia i częstszych patroli policji. Studentki przyznają, że jadąc na zajęcia lub wracając z nich nie czują się bezpiecznie.
2: Strasznie iść sobie tutaj. Jeżdżę o takiej porze, że ludzie nie wychodzą z tramwaju razem ze mną, więc idę sama praktycznie.
3: Trafiłam na tego człowieka. No to jest pan, który się analizuje. Już tak akurat się odwróciłam tam do tego wiaduktu i on tam jakby jest taki dosyć pasywny, że on po prostu stoi i patrzy się na ludzi i nie wychodzi do nich czy coś.
4: Kręcił się tu jakiś chłopak i on pokazywał takiego, no co nie powinien, na tle takim właśnie seksualnym powiedzmy.
1: Urząd Miasta Łodzi poinformował reportera Radia Łódź, że niebezpieczny rejon zostanie objęty intensywniejszymi patrolami Straży Miejskiej. Również policja zapewnia, że zwiększy liczbę swoich patroli. Co do monitoringu, urzędnicy zachęcają studentów i okolicznych mieszkańców, by złożyli wniosek w tej sprawie do budżetu obywatelskiego.
5: Więcej na radiołódź.pl.
1: Bez przełomu w sprawie odwołania Radosława Piesiewicza ze stanowiska prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W trakcie posiedzenia zarządu nie udało się głosować wniosku, który dawałby zielone światło do odwołania skompromitowanego prezesa. Szczegóły zna Martyna Szymczakowska.
6: Odwołać prezesa może walne zgromadzenie PKOL, ale Radosław Piesiewicz się z tym nie zgodził i uniemożliwił głosowanie wniosku, wyjaśnia członek zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
7: Prezes przy współpracy z komisją rewizyjną podważali wszystkie nasze argumenty, pomimo tego, że Adam Konopka przeczytał opinię prawną, że mamy takie prawo do zwołania i do podjęcia takiej decyzji.
6: Prezes Polskiego Związku Piłki Ręcznej Sławomir Szmale zwraca uwagę, iż czara goryczy wobec zachowań Piesiewicza już dawno się przelała.
8: Bardzo ważne jest, aby środowisko było spójne, przede wszystkim było zaufanie. Tutaj to zostało naruszone.
6: W przyszłym tygodniu członkowie PKOL złożą w kancelarii komitetu formalny wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia. Ten musi być rozpatrzony w ciągu 30 dni. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Piłkarze Unii Skierniewice, którzy przed tygodniem zapewnili sobie awans na zaplecze Ekstraklasy, rozegrali ostatni w drugoligowym sezonie mecz przed własną publicznością. Choć gospodarze przegrali z Chojniczanką Chojnice 2-3, to i tak nie zmąciło to święta w Skierniewicach.
9: W przerwie zimowej przyszła nam taka myśl do głowy, że jest szansa i trzeba ją wykorzystać, bo krótko mówiąc, ona się może drugi raz nie trafić.
10: Nasze marzenia stały się rzeczywistością.
11: Radość, feta i historia, no napisanie z historii, to, że ci chłopcy zapisali się złotymi zgłoskami w historii skierniewickiego sportu.
12: Pierwsza liga, pierwsza liga,
1: Beniaminek ze Skierniewic sezon zakończy wyjazdowym meczem z KKS-em Kalisz, a już za niecały miesiąc Unia rozpocznie przygotowania do pierwszoligowych rozgrywek w sezonie 2026-2027. Więcej sportu po 8 w Radiu Łódź. Zapraszam.
13: Zerkam za okno na radiostacji i widzę niestety, że nam się troszkę zachmurzyło. Temperatura też nieco spadła, bo choć widzimy 8 kresek, to odczuwalna to już 7, a przypomnę, że jeszcze godzinę temu było to 9, więc no takie dzisiaj wahania będziemy mieli przez cały dzień, chociaż temperatura maksymalna będzie od 22 do nawet 23 stopni, więc myślę, że będzie można dzisiaj korzystać z tej pogody, ale w nieco późniejszych godzinach. Wiatr jest słaby, okresami umiarkowany, na ogół północno-zachodni, a jutro no niestety pogorszenie tej pogody, bo mamy przelotne opady deszczu prognozowane i miejscami także burze z lokalnym gradem, więc no dzisiaj myślę, że trzeba wykorzystać te kilkanaście, nawet te kilkadziesiąt stopni, kilkadziesiąt, no ponad 20.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Dzień dobry Państwu, o poranku. Jakub Jędrzejewski, kłaniam się. Patrycja Wojśnic, program realizuje. To najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Oczywiście najlepszy początek weekendu, ale też poranek dla aktywnych. Sądzę, że część z Was jeszcze w łóżkach, ale może ktoś już robi na przykład trening. Ja przyznam, że byłem 2 dni temu na squashu i szczerze polecam każdemu, ale no zakwasy cały czas dają mi się we znaki. Niemniej jednak tej aktywności nigdy za wiele. Oczywiście bardzo ją serdecznie Państwu polecam. Tak jak słyszeliśmy, dzisiaj pogoda może sprzyjać, jutro już trochę gorzej, więc zachęcam do

0: No i tak jak obiecywałem na naszej antenie, T-Love i utwór King. A myślę, że teraz jest 11 minut po godzinie 7 i to odpowiedni czas, aby zdradzić Państwu, co dzisiaj będzie można od nas otrzymać w nagrodzie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: No i już jest wszystko jasne. Mam dla Was dwa podwójne zapraszania do kina Helios na dowolny seans, a jedyne, co trzeba zrobić, to napisać kilka słów na temat dzisiejszego biegu w Łodzi ulicą Piotrkowską. Co sądzicie? Może biegniecie? Może kibicujecie? Dajcie znać, wysyłając maila na studio@radioloc.pl albo głosówkę przez naszą stronę radioloc.pl. Bilety do kina Helios czekają. A już teraz Duran Duran, Nile Rodgers i Free to Love.

Już 18 minut po godzinie 7. Jak na razie myślę, że w Łodzi i w ogóle w miastach w województwie łódzkim jak na razie jest bardzo spokojnie, ale dzisiaj w Łodzi oj będzie się działo, bo 13 tysięcy biegaczy opanuje Łódź. Największy Rossmann Run w historii. Właśnie blisko 13 tysięcy uczestników z całej Polski stanie na starcie 23. biegu ulicą Piotrkowską. To będzie największa edycja w historii Łodzi, jedno z największych wydarzeń biegowych kraju, a w związku z organizacją tej imprezy szykuje się zmiany w ruchu. Bieg główny na dystansie 10 km rozpocznie się o godzinie 19. Jego trasa będzie zamknięta dla ruchu w godzinach 18:21. Od 19 nie będzie można jej przecinać. Trasa prowadzi Aleją Rodziny Szajblerów. Tutaj mamy start. Następnie mamy Aleję Rodziny Gromanów, Aleję Rodziny Kindermanów, ulicę Tuwima, ulicę Sasdort, ulicę Kilińskiego, Tuwima, Sienkiewicza, Tymienieckiego, Piotrkowską, trasą WZ Górną, jezdnią odcinku Alei Mickiewicza do ulicy Żeromskiego, dalej ulicą Piotrkowską, ulicą Rewolucji 1905 roku, wschodnią Narutowicza Kielińskiego i placem Sałacińskiego. Tutaj już mamy metę. Oczywiście plac Sałacińskiego to jest ten plac przed głównym wejściem na dworzec Łódź Fabryczna, więc dzisiaj takie sportowe emocje nas czekają w Łodzi, a więcej o tym już za chwilę informacji jeszcze Państwu zdradzę. Tymczasem posłuchajmy Gepard i Bluszcz.

To Bluszczyk, utwór Gepard w Radiu Łódź, a teraz wracamy do tematu Rossmann Run 23 biegu ulicą Piotrkowską, bo to wydarzenie dzisiaj opanuje Łódź, a właściwie 13 tysięcy biegaczy opanuje Łódź. Już od godziny 10 należy się spodziewać utrudnień częściowo, kolejne utrudnienia od godziny 18, ale od 10 zamknięte będą ulica Kilińskiego między Narutowicza a Tuwima, a także Aleja Rodziny Poznańskich i Aleja Rodziny Szajblerów od Gromanów do Narutowicza, więc takich utrudnień mogą się spodziewać kierowcy. No i oczywiście pasażerowie MPK, bo takie utrudnienia też dzisiaj mamy tutaj zarówno dla pasażerów autobusów, jak i tramwajów. Od godziny 10 kilkanaście linii autobusowych już zmieni swoje trasy, a jeśli chodzi o tramwaje, to linia numer 4 od godziny 10 zmieni swoją trasę, bo przypomnę, że ta linia właśnie kursuje w okolicach Dworca Fabrycznego, a o Rossmann Run jeszcze dzisiaj Państwu powiemy.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę. To jest takie odjazdowe. Wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Psik 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
4: Nie Fr, tylko Fyry.
3: Fyry.
4: Mamo, no. To mamo, no.
3: Albo tak.
5: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
1: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
1: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
1: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które już w niedzielę 24 maja odbędzie się na stadionie Widzewa Łódź. Od 12 czekają na Was spotkania z gwiazdami, rozmowy o zdrowiu i aktywnym życiu, darmowe badania, koncerty, treningi, warsztaty oraz wielka międzypokoleniowa potańcówka. W tym także specjalna strefa Radia Łódź z mobilnym studiem radiowym. Odwiedźcie nas koniecznie. Widzimy się 24 maja przy stadionie Widzewa w Łodzi.
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
9: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się już dziś w Zduńskiej Woli w Fundacji AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15.
0: Po reklamie.
10: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Najlepszy początek dnia i najlepszy początek weekendu. To już czwarty weekend maja, dzisiaj 23 maja i 23 bieg ulicą Piotrkowską. Co sądzicie na temat tego biegu? Dajcie znać na studio@radioloc.pl, bo bilety do kina Helios czekają.

Tak jak wcześniej mówiłem, dzisiaj na ulicach Łodzi będzie można zobaczyć 13 tysięcy biegaczy, także duży bieg nam się szykuje. 23. edycja Rossmann Run. To wszystko dzisiaj nas czeka na ulicach Łodzi. A już teraz Lady Punky, Dudu.

To New Order i World in Motion na antenie Radia Łódź. Nie wiem, czy Państwo wiecie, pewnie tak, ale w tym roku Radio Łódź obchodzi 95. urodziny i z tej okazji organizujemy bieg jubileuszowy, który odbędzie się już 21 czerwca. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników takiej aktywności do dołączenia właśnie do naszego biegu. Wystarczy zebrać drużynę pięcioosobową, bo bieg to sztafeta. Każda osoba będzie biegła po kilometrze w parku Baden-Powella, czyli na radiostacji tutaj nieopodal siedziby Radia Łódź. Więc serdecznie zapraszam. Wystarczy wejść na stronę radioloc.pl w zakładce bieg. Tam znajdziecie wszystkie szczegóły naszego biegu. Można do nas dołączyć i świętować 95 lat Radia Łódź bardzo, bardzo aktywnie. Trasa biegu sztafetowego jest tutaj też bardzo dobrze pokazana na mapie. Samo wydarzenie rozpocznie się, tak jak już wcześniej mówiłem, odbędzie się 21 czerwca. Rozpoczęcie pracy biura zawodów zaplanowano na godzinę 10, a start głównego biegu sztafetowego na godzinę 13. Będą też biegi dla dzieci, więc zachęcam do odwiedzenia naszej strony, albo aplikacji i tam wszystkie szczegóły na temat tego biegu zdradzamy. Jest też link do zapisów, więc serdecznie zapraszam. A już teraz Hela Mirai i Makaron.

to Stevie Wonder i Part-Time Lover na antenie Radia Łódź. Powoli zbliżamy się do godziny 8:00, o pełnej oczywiście wiadomości, w nich między innymi o procesie w sprawie głośnego wypadku na autostradzie A1. Ten proces może się wydłużyć, ponieważ obrona Sebastiana M. oskarżonego podważa opinię biegłego. O tym więcej już za chwilę na naszej antenie. A teraz Taylor Swift i The Fate of Ophelia.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do siebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały...
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim kłębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się już dziś w Zduńskiej Woli w Fundacji AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15.
12: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
13: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź na zegarze 8. Czas na wiadomości w studiu Małgorzata Błażewicz.
15: Proces po tragedii na A1 w Łódzkiem coraz dłuższy. Pełnomocnik rodziny ofiar mówi o działaniach obrony, które mogą przedłużyć postępowanie. Nadal nie wiadomo, ilu dodatkowych amerykańskich żołnierzy trafi do Polski. Studentki boją się wracać z zajęć przy CKD w Łodzi. Samorząd studentów apeluje do władz o poprawę bezpieczeństwa wokół kampusu. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna do 23 stopni. Proces w sprawie głośnego wypadku na autostradzie A1 może się wydłużyć. Obrona Sebastiana M. podważa opinię biegłego. Mężczyzna jest oskarżony o spowodowanie we wrześniu 2023 roku na autostradzie w okolicach Piotrkowa śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Ważna w tej sprawie jest opinia biegłego wyznaczonego przez sąd. Wczoraj obrona ją zakwestionowała i wystosowała ponad 60 pytań, co przedłuży proces. Mówi Radio Łódź pełnomocnik rodziny ofiar adwokat Łukasz Kowalski.
16: Od samego początku obrona kwestionuje kompetencje biegłych, zakres umiejętności w zakresie sporządzonych przez nich opinii i wiarygodność tych opinii, więc jakby no nie jestem specjalnie zdziwiony.
15: Wczoraj przed sądem zeznawał były pracownik Sebastiana M. Mówił o podróżach służbowych, podczas których to oskarżony prowadził samochód wielokrotnie, jadąc z prędkością powyżej 200 km na godzinę. Świadek zeznał też, że kiedyś widział na prędkościomierzu nawet 304 km na godzinę. Sebastianowi M. grozi od pół roku do 8 lat.

0: Panią z rotacji jednej brygadowej grupy bojowej w Polsce stacjonowało około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Gdyby do tej liczby dodać 5 tysięcy zapowiedziane przez Trumpa, byłoby ich łącznie 15 tysięcy. Jeśli jednak w rachunkach uwzględnić 4 tysiące wycofanych, łączna liczebność wojsk amerykańskich w Polsce wyniosłaby 11 tysięcy. Pentagon nie odpowiedział na moje pytanie, która z tych sytuacji będzie mieć miejsce, odsyłając po informację do Białego Domu. Biały Dom w tej sprawie milczy. Większość mediów i polityków amerykańskich interpretuje deklarację Trumpa jako wycofanie się z wcześniejszej decyzji o redukcji, a nie zapowiedź wysłania dodatkowych wojsk. Donald Trump znany jest z tego, że swobodnie posługuje się liczbami i że nigdy nie przyznaje się do błędu. Ogłoszenie wysłania dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy pozwala mu na pokazanie się jako sojusznika Polski, zapominając o wcześniejszej decyzji podważającej ten sojusz. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Strach wokół kampusu studentów medycyny w okolicy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi dochodzi do niepokojących sytuacji. Studenci Uniwersytetu Medycznego relacjonują, że w rejonie przystanku Pomorska CKD pod wiaduktem mają miejsce ekshibicjonistyczne i wulgarne zaczepki ze strony mężczyzn w kierunku studentek. Samorząd studentów wystosował pismo do władz uczelni, urzędników oraz służb i domaga się zwiększenia liczby patroli oraz zainstalowania monitoringu i oświetlenia. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi zapewnia, że Straż Miejska zwiększy liczbę swoich patroli w tym rejonie.
2: W kwestii montażu dodatkowego monitoringu warto zaznaczyć, że dobrą praktyką są zgłoszenia takich projektów do budżetu obywatelskiego.
3: Skontaktowałam się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i będziemy próbować taki monitoring, chociaż na razie mówiliśmy o oświetleniu, w tym miejscu również zamontować tak podstawowe rzeczy, jakimi właśnie są monitoring i zwykła latarnia, nie powinny być robione z budżetu obywatelskiego, tylko ze środków własnych jednostki i o to będę zabiegać i walczyć.
1: Dodaje radna Rady Miejskiej w Łodzi Maja Włodarczyk. Policja również zapewnia, że zwiększy liczbę swoich patroli. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
4: A teraz wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
5: Zwycięstwem przed własną publicznością nad piłką ręczną Koszalin 29-23 szczypiornistki Piotrkowi przypieczętowały brązowy medal Mistrzostw Polski. Ostatni mecz w hali Relax oglądał nad komplet publiczności. Puchar za trzecie miejsce odebrała kapitan piotrkowskiej drużyny Karolina Sarnecka.
6: Myślę, że jesteśmy na kolejny sezon, może inaczej już nastawione mentalnie. Udało się po 17 latach ciężkiej pracy, bo była bardzo ciężka praca, żeby to wywalczyć. A co będzie w przyszłym sezonie, to jeszcze przyjdzie czas na to.
5: A najlepszą środkową rozgrywającą sezonu uznano Romanę Roszak, która odebrała okazałą statuetkę gladiatora.
7: Ja się cieszę, że piszemy tą historię, że jestem w tej historii. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj w szatni, że kto by powiedział we wrześniu, że tyle osiągniemy. Więc naprawdę każda z nas może być zadowolona, może być z siebie dumna i dobrze, że to wszystko tak to super dzisiaj się skumulowało i możemy świętować.
5: A prestiżowe gladiatory trafiły także do trenera Horatiu Paski, skrzydłowej Joanny Gadziny, kołowej Patrycji Nogi oraz bramkarki Piotrkowi Antony Cieślak w kategorii Odkrycie sezonu. Piłkarze Unii Skierniewice przegrali 2-3 z Chojniczanką Chojnice w meczu 33. kolejki drugiej ligi. Goście trzykrotnie obejmowali prowadzenie, a gospodarze gonili. Za pierwszym razem do remisu doprowadził Jakub Czarnecki. Drugiego gola dla Unii zdobył Kamil Sabiło, dla którego to było już 20. trafienie w sezonie. Na gola Chojniczanki nie udało się już jednak odpowiedzieć mimo gry w przewadze. Trener Unii Kamil Socha bardzo zadowolony jest z pełnych trybun stadionu przy ulicy Pomologicznej.
8: To jest coś, z czego my jesteśmy bardzo szczęśliwi i ten doping, który nas niósł, był niesamowity i my dlatego jesteśmy między innymi rozczarowani, że nie wygraliśmy tego spotkania, bo chcieliśmy to zrobić dla kibiców, ale czasami po prostu natury się nie oszuka i czasem tak to wygląda.
5: Unia Skierniewice już przed tygodniem zapewniła sobie zwycięstwo w drugoligowych rozgrywkach i awans do pierwszej ligi, a przypomnę, że jeszcze sezon wcześniej drużyna Kamila Sochy grała w trzeciej lidze. Piłkarze Warty Sieradz wygrali niezwykle ważny mecz w przedostatniej kolejce trzeciej ligi właśnie po bezbramkowej pierwszej połowie spotkania z Wigrami Suwałki. Goście pierwsi strzelili bramkę z rzutu karnego, ale wyrównał Bartłomiej Kręcichwost, a bramkę na wagę 3 punktów w doliczonym czasie gry zdobył Kasper Drzazga. Warta wciąż ma więc szansę, aby zagrać w barażu o awans do drugiej ligi. A kolejne wiadomości sportowe za godzinę.
9: I
4: Nieco nam się zachmurzyło na niebie nad Łodzią. Od rana mieliśmy piękne słońce, a teraz no gdzieś ono próbuje się przebić przez te chmury. Na termometrach 14 stopni, ciśnienie 1007 hektopaskali, więc nieco poniżej normy, ale generalnie nie jest źle. Temperatura

0: Temperatura maksymalna w dzień od 22 do 23 stopni, więc będzie ciepło, wiatr słaby, okresami umiarkowany, na ogół północno-zachodni. Jutro pogorszenie w pogodzie, także korzystajmy z tych 23 stopni dzisiaj.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 7 minut po godzinie 8. Witam się z Państwem, Jakub Jędrzejewski i Patrycja Wojśnis, która program realizuje. No i my czekamy na ten słoneczny dzień i tak też czeka utwór zaśpiewany przez Bruce'a Springsteena, Waiting on a Sunny Day.

0: Bruce Springsteen zaśpiewał nam w radiu Ci Waiting on a Sunny Day. No my również czekamy na ten słoneczny dzień, ale widzę, że to słońce gdzieś tam powoli przebija się przez chmury. A my wracamy teraz do sportowych emocji, bo już po raz czwarty uczniowie szkół specjalnych województwa łódzkiego rywalizowali w turnieju piłki nożnej. Na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Karpackiej w Łodzi było dużo sportowych emocji. Integracja, prawdziwa walka do ostatniego gwizdka. Na gospodarzem imprezy był zespół szkół specjalnych numer 2 w Łodzi z ulicy Karolewskiej, a z dyrektorem tej placówki, Sebastianem Zielińskim, rozmawiał Piotr Andrzejczak.
1: Jesteście organizatorem, gospodarzem turnieju piłki nożnej szkół specjalnych. Proszę powiedzieć, skąd wziął się 4 lata temu pomysł, żeby w ogóle zorganizować takie zawody?
2: Pojawiło się rzeczywiście to w głowach nauczycieli wychowania fizycznego, w głowie pana Krzysztofa, który jest tak naprawdę takim wiodącym organizatorem tego turnieju, aby postarać się zintegrować środowisko szkół specjalnych właśnie z całego województwa. Taki był zamysł. Z każdym rokiem tych szkół specjalnych, które dołączają do naszego turnieju, jest coraz więcej, co nas bardzo cieszy.
3: W tym roku spotkało się 14 drużyn. 9 drużyn z Łodzi, ze szkół specjalnych i 5 drużyn z województwa, z Sieradza, z Aleksandrowa, ze Zgierza, z Ozorkowa, Bełchatowa.
4: Krzysztof Zwoliński, nauczyciel wychowania fizycznego w zespole szkół specjalnych numer 2 w Łodzi.
3: Mamy uczniów od 6 klasy podstawówki do klasy 3 SPP, czyli do 24 roku życia, więc musimy połączyć charaktery, wiek, rywalizację w tych drużynach, ale dobrze się też bawić, więc to jest dla nas przyjemność i dla wszystkich nauczycieli, którzy tutaj są, to jest przyjemność prowadzić tych uczniów, tych zawodników i dobrze się bawimy.
5: Właśnie, myślę, że oni też się bawią doskonale tutaj, patrząc na to, jak się, co się dzieje na tych boiskach.
3: Tak, tak, widać, że po twarzach, że tutaj jest uśmiech, dobra rywalizacja oraz dobra zabawa przede wszystkim.
2: Turnieje piłki nożnej, wiemy jak wyglądają, one zupełnie inaczej wyglądają niż turnieje siatkówki, koszykówki, jest trochę inna kultura, więc to jest też jeden z takich celów, żeby pokazać i oswajać tą piłkę nożną wśród naszych uczniów, uczniów innych szkół specjalnych z Łodzi, z województwa, że rzeczywiście piłka nożna, posługujemy się fair play, kiedy rozwijamy swoje relacje, kiedy nie tylko piłka nożna jest formą sportu, ale również terapii, edukacji, wychowania, współdziałania, ale również właśnie uwrażliwienia wzajemnego na siebie, tak aby móc też jakoś tak empatycznie, nawet podczas tej gry, na siebie wpływać. Już nie mówię tu o rywalizacji, bo ta rywalizacja zawsze występuje, bo wiadomo, że no, gramy o pewne trofeum, ale tutaj my zawsze mówimy, że wszyscy są wygrani, ponieważ my oczywiście trenujemy na naszych salach gimnastycznych, także na naszych boiskach w szkołach, ale tutaj mamy no, typowe, piękne, duże boisko, więc to już jest wspaniała nagroda dla naszych uczniów, że mogą odnaleźć w takich warunkach bardzo profesjonalnych, z profesjonalnymi trenerami, no i oczywiście pod okiem swoich wspaniałych nauczycieli, którzy na co dzień uczniów oczywiście przygotowują i trenują.
5: Właśnie taka otoczka, myślę, też niezwykle ważna, że traktuje się ich poważnie.
2: To są uczniowie szkoły podstawowej, ale też zdarza się, że to są już uczniowie też pełnoletni, więc też naprawdę z wielkim szacunkiem, nie tylko dla tych młodszych, ale dla tych starszych, chcemy właśnie poprzez tą piłkę nożną, poprzez organizację tego turnieju, pokazać naprawdę, że można, że nie ma barier, tak? Że to, że ja mam problem, nie wiem, z poruszaniem się, to, że mam pewne deficyty, pewne dysfunkcje, które gdzieś tam uniemożliwiają mi grać w profesjonalnej drużynie, ale moje deficyty nie mają absolutnie wpływu na to, żeby rywalizować, zdrowo rywalizować, żeby tutaj grać na boisku i osiągać oczywiście efekty tego osiągnięcia na miarę swoich możliwości, czyli my poprzez te działania nie tylko właśnie mówię, terapeutyzujemy, tak, to jest taka forma rewalidacji, ale również staramy się w tych dzieciach bardzo rozwijać to poczucie własnej wartości, wzmacniać ich samoocenę, która, no właśnie, chociażby przez ten dzisiejszy dzień, ona się rozwija.
6: Max, Max, Max! Spokojnie! Dawaj wyżej, Gracek, teraz! Brawo!
5: Zmęczenie jest jakieś?
7: No, małe jest to zmęczenie. Pierwszy mecz wygraliśmy 2-0 teraz i walczymy dalej o finał.
5: A w ogóle warunki do gry dzisiaj macie no super.
7: Tak, mamy warunki. Nie pada, jest słoneczko, tylko strasznie ciepło i to męczy strasznie też.
5: No tak, ale lepiej, żeby było ciepło niż zimno, wiał wiatr i padał deszcz. No.
7: Tak, to też racja.
5: No to reprezentant gospodarzy, z jakimi ambicjami, z jakimi aspiracjami w ogóle przystępujecie do tego turnieju?
8: Z dobrymi. Mam nadzieję, że będzie finał. No i co? Będziemy walczyć. U nas w szkole to dużo osób chce jeździć. I dużo jest chętnych właśnie. Fajnie, dobrze. Wygraliśmy dwa mecze. Pierwszy 1-0 i drugi 3-0.
7: Trenujemy tak naprawdę od samego początku września. To są nasze tak naprawdę w tym roku szkolnym czwarte zawody. W pierwszych zajęliśmy pierwsze, na halówce drugie i na początku maja graliśmy u siebie i też drugie.
0: A zwycięzcą turnieju okazał się zespół szkół zawodowych specjalnych numer 2 w Łodzi. Gratulujemy.

To Krzysztof Zalewski, utwór Lepiej już było na antenie Radia Łódź. To utwór, który ma podwójny charakter, lekko taneczny rytm i taki gorzko, słodki przekaz. Dokładnie taki był zamysł właśnie Krzysztofa Zalewskiego. A my teraz gramy dalej. Born Again, czyli Lisa Fit, Doja Cat i Ray.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
7: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej i tyle panu powiem. O,
8: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
6: Zamach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Luname. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
10: Zaprasza Piotr Bielawski.
11: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
12: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się już dziś w Zduńskiej Woli w Fundacji AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15.
13: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
14: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już dzisiaj o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 31 minut po godzinie 8. Ja cały czas przypominam o naszym konkursie, bo do wygrania są 2 podwójne bilety do kina Heliosa. A żeby je zdobyć, to wystarczy napisać na studio@radiolot.pl. Jak spędzacie waszą sobotę? Może jakoś na przykład biegniecie albo kibicujecie uczestnikom 23. biegu ulicą Piotrkowską? Dajcie znać koniecznie studio@radiolot.pl. 2 podwójne bilety do kina Helios czekają. A już teraz Prince.

0: Why You Wanna Treat Me So Bad i Prince w Radiu Łódź. My oczywiście gramy Państwu takie dobre piosenki, będzie ich jeszcze więcej, obiecuję, ale dziś 23 maja i 23 edycja biegu ulicą Piotrkowską. Popularną Pietryną pobiegnie 13 tysięcy osób. To jest prawdopodobnie rekord Łodzi, jeśli chodzi o bieg. Jak mówią organizatorzy, ale też prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska, największy bieg w historii tego miasta.
1: Jeden z największych biegów ulicznych, na pewno jeden z najlepiej, jeżeli nie najlepiej ocenianych biegów na 10 km, to właśnie bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Bieg, który przede wszystkim skupia i miłośników tego sportu, tych, którzy są niejako zawodnikami, biegają zawodowo, ale przede wszystkim amatorów i wszystkich tych, którzy chcą fantastycznie spędzić czas. Tym razem w olbrzymim, że tak powiem, towarzystwie, bo 13 tysięcy, liczba naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Przede wszystkim doskonała forma promocji miasta, bo pokazujemy to, co najpiękniejsze, jak zmieniła się Łódź w ostatnich latach i możliwość przede wszystkim wczucia się w klimat tego miasta. Ja już teraz z całego serca gratuluję wszystkim tym, którzy staną na linii startu, ale i tym mam nadzieję, że wszyscy pokonają linię mety. Życzę Wam fantastycznych emocji i raz jeszcze gratuluję, a ze swojej strony zapraszam wszystkich łodzian do gorącego kibicowania, bo ten kolejny zawodnik, którym jest niebo, wątpliwie kibic, który stoi wzdłuż trasy przebiegu i wspiera i kibicuje, to jest naprawdę fantastyczny zawodnik, który wspiera nas w tym, żebyśmy pokonali swoje własne rekordy i swoje własne ograniczenia, bo często temu służą te biegi, żeby zmierzyć się z samym sobą.
0: No właśnie, my oczywiście bardzo trzymamy mocno kciuki za wszystkich uczestników, za te 13 tysięcy biegaczy, którzy dziś opanują Łódź, ale no bieg to niestety także utrudnienia dla kierowców i pasażerów MPK. Zamknięcia niektórych ulic mamy już od godziny 10, kolejne od godziny 18, bo bieg rozpocznie się o godzinie 19. O tym wszystkim przeczytacie na radioloc.pl. Tam dokładnie opisujemy, jakie utrudnienia czekają zarówno kierowców, jak i pasażerów. Możecie też wyrazić swoją opinię na temat tego biegu, pisząc na studio@radioloc.pl. A dla tych, którzy do mnie się odezwą, mam dwa podwójne zaproszenia do kina Helios. A już teraz Jesse Ware.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's all.

0: Jessie Ware tak pięknie nam zaśpiewała. Automatic utwór się nazywa, więc jakby ktoś chciał do niego wrócić, to właśnie tak można go znaleźć. Mówiłem już o utrudnieniach w związku z 23 biegiem ulicą Piotrkowską. Pierwsze z nich będą już od godziny 10. Tutaj mamy zamknięcie kilku ulic w okolicach Dworca Fabrycznego, a dojazd do dworca będzie możliwy tunelem od strony ulicy Uniwersyteckiej oraz Alei Rodziny Gromanów. Tych ulic zamkniętych przez bieg będzie kilka, ale te utrudnienia potrwają dopiero od godziny 18, bo mimo tego, że bieg z nazwy jest ulicą Piotrkowską, to jednak trasa wiedzie przez kilka innych ulic również. A jeśli chodzi o bieganie po ulicy Piotrkowskiej, no to ciekawe jest dość to, że słynne już słupki są na trasie tego biegu. One mają blokować wjazd samochodom, ale one na czas biegu pozostaną na swoim miejscu, bo część z nich jest zamocowana na stałe. Dyrektor sportowy biegu Jacek Chmiel twierdzi, że zadbano o to, żeby nikt się o nie nie potknął i że wszystko jest dopilnowane.
1: Obsada, którą mamy, bo to są zawodnicy praktycznie z całego świata. Mamy zawodników z Kenii, którzy będą próbowali pobić rekord trasy. Także myślę, że to będzie rekordowa nie tylko pod względem frekwencji impreza i edycja, ale też pod względem wyników. Nie będzie wiatru z tego, co kojarzę. Także temperatura około 18-19 stopni na 10 km, to mogę powiedzieć, że to jest perfekcyjna pogoda. Jeśli chodzi o trasę samą, ona jest ułożona odwrotnie niż w zeszłym roku, czyli startujemy w kierunku południowym i ulicą Piotrkowską, tą naszą główną częścią ulicy Piotrkowskiej, czyli od Piłsudskiego, od Mickiewicza do Rewolucji, będziemy biegli na północ. Peleton będzie rozciągnięty. Chciał tu nawiązać do słupków, które zawitały na naszą główną ulicę. Nie przypominam sobie, żeby podczas dos maratonu były jakieś głosy krytyczne, bo peleton też był rozciągnięty i sobie zawodnicy poradzili. Natomiast tutaj z tego względu, że mamy 13 tysięcy zawodników, przygotowali się tak, że będą wysokie tyczki przymocowane do tych słupków i z daleka zawodnicy będą widzieli, że jest przeszkoda z taką odpowiednią jeszcze iluminacją. Będą błyskające lampki, które będą informowały, że jest przeszkoda. Oprócz tego będziemy mieli wolontariuszy. Także myślę, że tutaj absolutnie nie popsuje to nastroju zawodnikom. Będzie to wszystko dobrze oznaczone.
0: I my również trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że tutaj zawodnicy napotkają na swojej drodze jak najmniej utrudnień. A jeśli chodzi o utrudnienia, to tutaj informacja ważna dla kierowców podróżujących autostradą A2 między Łodzią a Warszawą, konkretnie między węzłami Skierniewice a Łowicz, trwa naprawa dylatacji. Zablokowany jest pas lewy w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pasem prawym, a zatem warto uważać zarówno na A2, jak i dzisiaj podczas biegu ulicą Piotrkowską.

0: Pink zaśpiewała Never Gonna Not Dance Again. No a może ktoś w sobotni poranek taką taneczną rozgrzewkę sobie właśnie do tej piosenki urządził. Ja mam taką nadzieję, bo naprawdę można się przy tej piosence dobrze ruszać. A jeśli chodzi o aktywność, to 23 lata temu bieg ulicą Piotrkowską zaczynał od 200 osób, a dziś na starcie stanie ponad 13 tysięcy uczestników. Zdaniem wiceprezydenta Łodzi Adama Wieczorka to pokazuje, że Łódź stoi sportem.
1: Trasa, którą przygotowali organizatorzy, co roku zmieniana i korygowana w pewien sposób, pięknie oddaje te elementy miasta, które warto, żeby zapamiętać, że osoby, które przyjeżdżają do naszego miasta, mogą zobaczyć. Też bardzo ważny element, który podkreślamy jako miasto, tego typu biegów, tego typu wydarzeń, z punktu widzenia profilaktyki zdrowia. To nie jest tylko jednodniowe wydarzenie. Żeby wystartować i pobiec 10 kilometrów, czy przy innych wydarzeniach 20 kilometrów, czy jak przy naszym DOZ maratonie 40 ponad kilometrów, trzeba się przygotowywać, nie wstaje się z kanapy. To często są tygodnie, miesiące, dni spędzone na treningach, przez co buduje się zdrowotność i mieszkańców Łodzi, i wszystkich, którzy przyjeżdżają. Więc to nie jest tylko event, który trwa jeden dzień. To są przygotowania do tego eventu i wszystkim, którzy podejmują to wyzwanie i stają na linii startu, serdecznie gratulujemy, bo nie tylko walczą o wynik, ale również walczą o swoje zdrowie.
0: A żeby dobrze się biegało, kibicowało albo po prostu spacerowało po Łodzi, no to do tego wszystkiego potrzebna jest dobra pogoda. Pasjonat i popularyzator meteorologii Jarosław Turała ze Zgierza przedstawił prognozy na dziś.
2: Sama pogoda na tak dużą masową imprezę jest bardzo ważna. Na to, czy sami biegacze będą się dobrze czuć, również wpływa czy wiatr, czy wilgotność. W pogodzie będzie stabilnie, przede wszystkim słonecznie i przede wszystkim ciepło. Przewidziane jest zachmurzenie małe właśnie w godzinach między 18 a 21, małe i umiarkowane. Temperatura powietrza sięgnie 23 stopni, przy wilgotności około 40%, więc będzie to idealna pogoda. Będzie zachęcać do aktywności i do brania udziału w jakże tym wspaniałym i dużym wydarzeniu.
0: Potwierdzamy, rzeczywiście dzisiaj ta pogoda ma być w miarę dobra, na pewno lepsza niż jutro, bo już niestety jutro ma być lekka zmiana, mają być nawet burze z lokalną możliwością opadów gradu, więc myślę, że dzisiaj warto wykorzystać, nawet jeśli nie biegnie się w tym biegu ulicą Piotrkowską, to może samemu warto pobiec na przykład kilometr albo 5, albo 10. No w każdym razie ja zachęcam do każdej formy aktywności. Przypominam też, że już 21 czerwca, czyli za niecały miesiąc, bieg jubileuszowy 5 do setki z okazji 95. urodzin Radia Łódź. Zapisy cały czas trwają. Wszystkie szczegóły można znaleźć na naszej stronie i w naszej aplikacji. A już teraz Trefne Fanty i Blauka.

0: to Blauka i Trefne Fanty w Radiu Łódź. Pan Jan do nas się odezwał na studio@radioloc.pl. Napisał, że dziś niestety nie da rady wziąć udziału w biegu ulicą Piotrkowską, ale na pewno pojawi się i będzie bardzo mocno wspierał biegnących w biegu. My również wspieramy biegnących w biegu. Pozdrawiamy pana Jana i przesyłamy serdeczne gratulacje, bo to właśnie pan Jan wybierze się do kina Helios.
1: Sponsorem nagrody jest kino Helios. www.helios.pl.
0: Niespełna 7 minut zostało do godziny 9:00. O pełnej oczywiście na naszej antenie wiadomości, w nich m.in. o procesie Sebastiana M., który wczoraj miał miejsce przed Piotrkowskim Sądem. O tym więcej powiemy już za chwilę na naszej antenie. Będą też wiadomości ze świata sportu, po nich oczywiście pogoda i zostajemy razem do godziny 10:00, a jeszcze po 9:00 na naszej antenie 7 dni w Łodzi i w regionie, czyli polityczne podsumowanie tego tygodnia. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Wolna Sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
6: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12:00 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
8: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się już dziś w Zduńskiej Woli w Fundacji AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15.
0: Po reklamie.
9: Jest 9:00, tu Radio Łódź. W studiu Małgorzata Błożewicz, czas na wiadomości.
10: Pierwsze F-35 już w Polsce. Myśliwce wylądowały w bazie w Łasku. Rząd zapowiada przyspieszenie budowy schronów. Kluczowy ma być przyszły rok. Mieszkańcy Wieruszowa chcą lepszej kolei. Są plany rozszerzenia siatki połączeń. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Wiatr słaby północny. Pierwsze samoloty F-35 doleciały wczoraj do Polski i wylądowały w bazie w Łasku. Wielozadaniowe myśliwce piątej generacji będą pierwszymi tego rodzaju maszynami na wschodniej flance NATO. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że samoloty bojowe zmienią oblicze polskich sił zbrojnych.
11: Pierwsze trzy F-35 wylądowały. Wylądowały w Polsce na lotnisku w Łasku w 32. bazie lotnictwa taktycznego, która od dzisiaj staje się dla naszych husarzy nowym domem. To jest wielki moment, który zmienia zdolności operacyjne całego polskiego wojska.
10: 12 czerwca wojsko uroczyście powita nowe maszyny. Polska zamówiła 32 samoloty F-35. To najnowocześniejsze samoloty bojowe NATO. Więcej schronów i miejsc ukrycia w Polsce. MSWiA zapowiada przełom. Przyszły rok ma być przełomowy, jeśli chodzi o budowę schronów, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister Wiesław Szczepański. Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji wyjaśnił, że w tym roku ma się zakończyć składanie wniosków na realizację tego typu inwestycji. O szczegółach mówi Maciej Szefer.
12: Wiesław Szczepański zapewnia, że budowa schronów i miejsc schronienia dynamicznie ruszy w przyszłym roku.
13: Ten rok 2027 będzie rokiem już 5-letniego programu z możliwością udzielania promes. 2027 to mam nadzieję, że boom na budowę.
12: Producenci obiektów ochrony ludności wskazują, że coraz więcej samorządów sprawdza dostępność i ceny tego typu konstrukcji.
14: Przede wszystkim jak gdyby świadomość ludzi jest większa, że mimo wszystko tego typu rozwiązania są potrzebne.
12: Mówi producent krajowych schronów kompozytowych Radosław Żygadło.
14: Niektóre samorządy wystąpiły o dotacje.

0: dokładnie 304. Chodzi o ten sam pojazd, którym później doszło do tragicznego wypadku, mówi prokurator Aleksander Duda.
1: Ten świadek, co jest moim zdaniem szczególnie istotne, wskazał wprost, że osobiście jechał z oskarżonym samochodem 304 km na godzinę, a za każdym razem, kiedy z nim jechał, jechali ponad 250.
2: Pisze, jest to wykroczenie, ale jest to wykroczenie drogowe, absolutnie niezwiązane z przedmiotem tej sprawy karnej, w której pan Sebastian pozostaje w areszcie już ponad rok.
0: Dodaje adwokat Katarzyna Hebda, proces Sebastiana M. może potrwać dłużej niż zakładano. Obrona kwestionuje opinię biegłego wyznaczonego przez sąd dotyczącą danych z tzw. czarnych skrzynek, czyli systemów rejestrujących m.in. prędkość pojazdu, hamowanie oraz zachowanie auta przed zdarzeniem. To właśnie te analizy mają podważyć dotychczasowe ustalenia i wnioski biegłego. Są szanse, że pociągi w Wieruszowie będą zatrzymywać się częściej. Trwają przygotowania do rozszerzenia siatki połączeń kolejowych. Mieszkańcy Wieruszowa skarżą się na wykluczenie komunikacyjne. Pociągi zatrzymują się w mieście tylko 2 razy dziennie. Mieszkańcy i studenci chcieliby móc częściej jeździć do Wrocławia, ale będzie to możliwe dopiero za kilka lat, gdy zakończy się remont linii kolejowej nr 181. Poza dwiema parami pociągów dalekobieżnych mają zostać także uruchomione dodatkowe połączenia wakacyjne, dzięki którym z Wieruszowa będzie można pojechać do Kołobrzegu. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
3: A o tym, co słychać w sporcie, Piotr Andrzejczak.
4: Piłkarze Widzewa zmierzą się z Piastem Gliwice w meczu ostatniej, 34. kolejki Ekstraklasy. To właściwie bezpośrednie starcie o utrzymanie w elicie. By pozostać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, drużyna ze Śląska potrzebuje punktu, a Widzew zwycięstwa. Choć możliwe są także inne scenariusze, bo spadkiem zagrożone są jeszcze Lechia Gdańsk i Krakowia. Smaczku meczowi w Łodzi dodaje fakt, że szkoleniowiec gliwiczan Daniel Myśliwiec jeszcze niedawno prowadził Widzew, a ostatnim klubem obecnego trenera łódzkiej drużyny Aleksandra Wukowicza jest Piast. Serb podkreśla jednak, że ze względu na okoliczności to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia.
5: Znaczenie tego spotkania, że spotkają się dwie drużyny, które rozstrzygają w meczu własny los, jest najważniejsze w tym wszystkim i można powiedzieć spycha te pozostałe fakty do poziomu, można powiedzieć, nieważności.
4: A pierwszy gwizdek na stadionie przy Alei Piłsudskiego, podobnie zresztą jak na innych obiektach ekstraklasowych, zabrzmi o 17:30. Radio Łódź przeprowadzi transmisję z meczu Widzewa z Piastem. Będzie ona dostępna na profilu facebookowym oraz na YouTubie, a także na kanale Radio Łódź Ekstra. Relacja tekstowa oczywiście na stronie radiołódź.pl. Rywalizacja w finale pierwszej ligi koszykarzy przenosi się do Łodzi. Po dwóch meczach w Bydgoszczy ŁKS remisuje z Astorią 1-1. Po efektownej wygranej w pierwszym spotkaniu łódzki zespół nie spisał się najlepiej w meczu numer 2, a kapitan ŁKS-u Kulpak Norbert Kulon zapewnia jednak, że zespół będzie bardzo dobrze przygotowany do weekendowych spotkań.
6: Wracamy do Łodzi, wiemy co poprawić, doskonale sobie zdajemy sprawę z atutów Astorii, znamy ten zespół bardzo dobrze, wracamy do domu i chcemy zakończyć tą serię w Łodzi.
4: A mecze odbywać się będą w Sportarenie. Sobotnie spotkanie rozpoczyna się o 19:00, podobnie zresztą jak niedzielne, a rywalizacja toczy się do 3 wygranych. Polskie siatkarki przegrały w Genui z Turcją 2-3 w pierwszym meczu turnieju towarzyskiego. W sobotę zmierzą się z Serbią. Natomiast nasi siatkarze grają w Polsce. W Katowicach pokonali Ukrainę 3-1 w swoim drugim meczu towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Turniej rozpoczął się w środę w Sosnowcu. Wtedy biało-czerwoni przegrali z Serbami 2-3. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Na niebie nad Łodzią cały czas częściowe zachmurzenie, słońce gdzie nie, gdzie przebija się przez te chmury. Na termometrach teraz 15 stopni, więc robi się coraz cieplej. Dzisiaj maksymalnie od 22 do 23 stopni, więc jeszcze ta temperatura wzrośnie. Nie ma też powodów do obaw, jeśli chodzi o wiatr, bo on będzie dzisiaj słaby, okresami umiarkowany, na ogół północno-zachodni, więc myślę, że to taka dobra sobota na przykład na grilla, spacer czy wycieczkę rowerową.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Najlepszy początek weekendu, oczywiście przy dźwiękach Radia Łódź. Dzień dobry, przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Program realizuje Patrycja Wojśniz i w takim składzie jesteśmy z Wami jeszcze tylko przez niecałą godzinę, bo do 10:00, a za chwilę na naszej antenie audycja 7 dni w Łodzi i regionie.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie tygodnia w Radiu Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami Tomasz Bogołębski z telewizji Toja. Uszanowanie.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy od przedwyborczych porządków w łódzkim Prawie i Sprawiedliwości. I nie chodzi tylko o Łódź, ale też nawet o województwo. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, z PiSu wyrzucono Radosława Marca. To radny wielu kadencji, był członkiem partii od prawie 20 lat. Od początku kadencji jest w konflikcie z nową szefową lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi, posłanką Agnieszką Wojciechowską van Heukelą, która ukróciła rządy wszechwładnej w łódzkim PiSie przez lata pani mecenas Janiny Goz, wieloletniej przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego, ale wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres, a to nie jedyny taki przypadek w łódzkiem, bo w Tomaszowie Mazowieckim na początku roku zawieszono w prawach członka prezydenta Tomaszowa Marcina Witko. Wcześniej też, niedawno też w Piotrkowie Trybunalskim wyrzucono dwóch radnych, którzy głosowali razem z klubem Koalicji Obywatelskiej. Trzeszczy w PiSie w łódzkim i czy z tego trzeszczenia możemy powiedzieć, że coś z tego trzeszczenia ostatecznie wyniknie?
2: Nie wiem, czy to jest, czy można to na ten poziom ogólnopolski wkładać. Wydaje mi się, że to jest zupełnie inna historia. To jest historia pewnego błędu. Radosław Marzec nie wyczuł, skąd wieje wiatr i myślał, że będzie inaczej półtora roku temu. To znaczy, że Agnieszka Wojciechowska van Heukelom jest osobą, która tutaj zawita na chwilę. Że po 3-4 miesiącach będzie ktoś inny i on to przeczeka. No i ta strategia byłaby spoko, gdyby nie to, że była zupełnie błędna. A czas pokazał, że pani Agnieszka Wojciechowska sobie układa łódzki PiS, który jak na opozycję w mieście, gdzie dzieje się sporo, to robi wyjątkowo mało. I myślę, że Radosław Marzec, który był aktywnym radnym, nie można powiedzieć na sesjach, często zabiera głos.
1: Zawsze pytał, gdzie jest pani prezydent.
2: No, pojawia się w programach publicystycznych różnych, choć czasem przychodzi rzadziej, czasem częściej.
1: To zależy od tego, na jakim etapie jest postępowanie wobec niego, chociaż teraz już powinien być chętny, bo to postępowanie się skończyło.
2: Więc ja nie wiem, czy to jest kwestia takich rozgrywek w PiSie na najwyższym szczeblu. Myślę, że tutaj jesteśmy zupełnie gdzie indziej. No, wierny protegowany Janiny Goz, Radosław Marzec i Krzysztof Stasiak, no stawiali na panią Janinę do końca, no i niestety to jest ich koniec. Już widać, że coś się zmieniło, ponieważ pierwsza konferencja 2 dni po wyrzuceniu, czy tam 3 dni po wyrzuceniu, zajęli się opozycyjni radni słupkami, poszli na kontrolę do Miejskiego Centrum Inwestycji, co się tak naprawdę wcześniej w ogóle nie zdarzało. I mam wrażenie, że to będzie taka nowa energia i teraz możemy się spodziewać przez najbliższe 2-3 miesiące takiej ofensywy opozycyjnej, no po tym uśpieniu, tak? No bo półtora roku uśpienia dużego, jeżeli chodzi o opozycję. Ja myślę, że czasem te wewnętrzne tarcia w Koalicji Obywatelskiej powodowały, że radni Koalicji Obywatelskiej bardziej celnie punktowali inwestycje wątpliwe niż opozycja.
1: A coś z tego może wyniknąć dla łódzkiego Prawa i Sprawiedliwości, które, umówmy się, jest w tym mieście dosyć słabe. Było,
2: tak,
1: nie było.
2: PiS kiepsko.
1: Zawsze w dużych miastach trochę gra na wyjeździe, ma mniejsze poparcie. Teraz od początku kadencji klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi skurczył się o 3 radnych. Najpierw Izabela Kaczmarska, potem Krzysztof Stasiak, teraz Radosław Marzec. W sejmiku też odpadła Beata Ozga-Fleischer. Radny Edward Kiedos czasami głosuje z koalicją rządzącą, czasami, kiedy jego głos mógłby przeważyć, to nie przychodzi na posiedzenia Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2: Jest to wątpliwy elektron, tak. Ale to od początku było wiadomo, w momencie wpisywania go na listę, że to nie będzie pewniak. Znaczy, nie będzie pewniak, jak przegrają. O, tak bym powiedział. To tak, w Sejmiku też, chociaż to ta grawitacja władzy, myślę, działa i ci radni po prostu gdzieś próbowali się przytulić bardziej do tej strony rządzącej.
1: Więc Beata Ozga-Fleischer nawet jest związana rodzinnie, tak, można powiedzieć, z Polskim Stronnictwem Ludowym.
2: Ale wydaje mi się, że jak się zmieni wajcha, to tam znowu dojdzie do pewnej restrukturyzacji. Natomiast no, w łódzkim PiSie, w Radzie Miejskiej, no tak, dzieje się mocno. To jest klub taki, bym powiedział, rozdrobniony, podzielony, jedności tam nie ma. Krzysztof Stasiak został wyrzucony z klubu radnych, zdaje się, że w grudniu 2024 albo w styczniu 2025.
1: Kiedy nie chciał ustąpić z funkcji wiceprzewodniczącego rady.
2: Bo on już nie ma tak naprawdę tego mandatu od Prawa i Sprawiedliwości do zasiadania w prezydium Rady Miejskiej. Ja wiem, że bardzo często zadawałem pytanie, dlaczego nie odwołujemy pana Krzysztofa Stasiaka, i tu radni odpowiadali z Koalicji Obywatelskiej oczywiście, że to w sumie dobry radny, dobrze prowadzi obrady. Rzadko, co prawda.
1: Nawet w ogóle
2: się odzywa. Jak prowadzi, no to z kartki czyta, więc no ciężko byłoby prowadzić źle. I cały czas było takie sformułowanie, które padało do mnie, no ale to nie musi być ktoś w prezydium z Prawa i Sprawiedliwości. No jasne, można drugą osobę z Koalicji Obywatelskiej powołać. Ale tak jakoś się nikt nie pali do tego, żeby odwołać Krzysztofa Stasiaka, i myślę, że teraz w najbliższych tygodniach, miesiącach, do wakacji albo, no może i po wakacjach, będzie to bardzo ciężkie zadanie dla Koalicji Obywatelskiej do przepracowania, bo wiadomo, że jest podzielona. No i część osób będzie chciała go odwołać, a część być może nie.
1: Była też konferencja radnego Macieja Rimera z Sejmiku Województwa Łódzkiego, przewodniczącego jednego z kół Koalicji Obywatelskiej, wraz z Marcinem Gołaszewskim, kiedyś z Nowoczesnej, dzisiaj już tylko z Koalicji Obywatelskiej. Ach. I na tej konferencji był taki apel, żeby pamiętać, że Radosław Marzec i Krzysztof Stasiak są pisowcami, może i pisowcami na wygnaniu, ale że to są wciąż pisowcy. Myślisz, że to był bardziej apel do kolegów z Koalicji Obywatelskiej niż do opinii publicznej?
2: Znaczy ciężko będzie utrzymać Krzysztofa Stasiaka, tak mi się wydaje. To znaczy na poziomie Rady Miejskiej w Łodzi i władzy miejskiej, tak, obozu prezydenckiego, być może oni chcieliby Krzysztofa Stasiaka utrzymać, natomiast myślę, że jeżeli to się rozbije o zarząd regionu i o partię, Koalicja Obywatelska, to Krzysztof Stasiak nie ma najmniejszej szansy na to, żeby zostać w dalszym ciągu wiceprzewodniczącym. To jest na mój nos. Tak samo Radosław Marzec w prezydiach komisji. Wiadomo, że w tych komisjach to mało kto wie, że jest komisja nagród i odznaczeń, tak? I tam Radosław Marzec sobie folgował z tą swoją taką dezynwolturą. I dopiero teraz to zostało upublicznione, tak? Na nagraniach. Ja myślę, że Radosław Marzec mógł się nie spodziewać, że to jest nagrywane, albo się spodziewał, myślał, że nikt tego nie wyciągnie. No,
1: każda komisja jest nagrywana do protokołu chociażby. No
2: to, tak, ale bardzo rzadko te nagrania tak, są publikowane. Tutaj no, się komuś widocznie ta decyzja Radosława Marca nie spodobała i postanowił mu zrobić troszeczkę na złość. No i tak naprawdę efektem jest to, że już Radosława Marca w PiSie nie ma.
1: A kto ma rację w tym sporze? Czy Radosław Marzec, mówiący o tym, że Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom rozbija prawicę w Łodzi? Czy Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, mówiąc o tym, że robi porządki, aktywizuje lokalne struktury przed, jak to powiedziała, ostateczną bitwą, którą będą przyszłoroczne wybory parlamentarne już za półtora roku?
2: Z całym szacunkiem, ale prawica w Łodzi, no to jakiś jakaś potęga nie jest. Czy to jest rozbijanie, bo nie będzie Radosława Marca i Krzysztofa Stasiaka? Szczerze wątpię. Czy to będzie taki wyłom?
1: Czyli wychodzi na zero.
2: Ja myślę, że to jest taka nowa energia. No chociażby punktowanie takich rzeczy w mieście, które wymagają punktowania. No i od tego jest to pozycja, żeby patrzeć władzy na ręce. Można oczywiście napisać milion interpelacji, których nikt nie przeczyta, albo wrzucać takie punkty gdzieś zapalne w internecie, natomiast brakuje troszeczkę, nie wiem, konferencji prasowych, takiego narzucenia narracji, tak, że chcemy patrzeć władzy na ręce i to bez takich głupich politycznych wtrętów, tak, odnoszących się personalnie, czy to do pani prezydent, do wiceprezydenta, do kogokolwiek, tak. Chodzi o merytorykę. Jeżeli coś jest zrobione w opinii opozycji źle, no to żeby to piętnować.
1: To już dotknęliśmy słupków.
2: No właśnie, o tym też mówię, że to jest taka inwestycja, która no, na mój nos wymagałaby interwencji opozycji. A opozycja w ogóle się tym nie zajmowała, mam wrażenie.
1: Mieliśmy sesję Rady Miejskiej w Łodzi. Prawo i Sprawiedliwość mogło spróbować zerwać kworum, bo ta sesja nie cieszyła się zbyt dużą frekwencją pośród radnych. W pewnym momencie już zabrakło nawet przewodniczącego Bartosza Domaszewicza. Czy pierwszą rzeczą, którą powinna zrobić sprawna opozycja, nie powinno być właśnie zażądanie uzupełnienia porządku obrad o informację prezydenta miasta na temat tej inwestycji dwa dni po tym, jak ten słupek upadł? Przypomnijmy, słupki wjazdowe na Piotrkowskiej są montowane od października, a na początku ubiegłego tygodnia jedna z takich zapor spadła nie pod naporem dużej ciężarówki, która jechała na zderzenie czołowe z dużą prędkością, tylko dostawczak bokiem zahaczył o ten słupek, on się położył i to jest scenariusz dopuszczany przez producenta, ale to już jest ekstremalna sytuacja, w której właśnie duża ciężarówka jedzie czołowo, wtedy ten słupek się kładzie i jego korona rozcina podwozie tego pojazdu.
2: Znaczy ja myślę, że nie musimy mówić o producentach, o tym, czy to jest zgodne, niezgodne, czy tak się powinien zachować, czy dobrze uderzamy w słupki, źle uderzamy w słupki. No ta dyskusja jest bezprzedmiotowa, o czym my rozmawiamy? My rozmawiamy o inwestycji, która nas kosztowała 6 milionów, a być może będzie 9, która miała się zakończyć w grudniu 31, potem 2 kwietnia czy 3, nie ma aneksu do tej umowy, nie wiadomo kiedy ona się zakończy, kiedy będzie odebrana, jak to będzie wyglądało, bo też są brane na tapet dwa rozwiązania, o czym się no, może specjalnie nie mówi, czy te słupki będą opuszczane cały czas, czy te słupki będą opuszczane tylko podczas eventów? No bo wiemy, co się dzieje na Piotrkowskiej teraz. No przecież ta sytuacja, kiedy słupek padł, uderzony źle, no to dwa samochody próbowały przejechać. No wiadomo, jak to jest z kierowcami, każdy ma pierwszeństwo. No i jeden wjechał, drugi myślał, że się zmieści, nie zmieścił się, obtarł, słupek padł. No przecież takich sytuacji będziemy mieli bardzo dużo w sytuacjach dostarczania czy tam dostaw. I teraz wyobrażacie sobie państwo, że taki słupek się opuszcza z prędkością iluś tam milimetrów czy
1: około
2: 30 centymetrów
1: sekund potrzeba
2: 30
1: na to.
2: Sekund, no, a potem będzie się podnosił. No ja sobie szczerze, w taka higiena dnia codziennego spowoduje, że ulica Piotrkowska to będzie jeden wielki korek skręcających dostawczaków w lewo bądź w prawo na ulicę Piotrkowską. Dla mnie ta inwestycja jest zrobiona w ten sposób, że ktoś chciał mieć słupki, ktoś lobbował za słupkami, najprawdopodobniej. Zapadła decyzja, dobra, montujemy, tylko że zamiast usiąść i zastanowić się, jak to zrobić, żeby było fajnie, to po prostu ogłoszono przetarg, rozstrzygnięto przetarg, okazało się, że nikt tych słupków nie chce zrobić, więc dorzucono pieniędzy. No i jakaś tam firma, jakieś konsorcjum, no bo też czytałem w jednej z gazet Ekspres Ilustrowany bądź Dziennik Łódzki, gdzie reporterka pojechała do siedziby tej firmy i tam nikogo nie zastała. I też mamy do czynienia z takimi firmami, które zajmowały się czymś innym, bo to jedna firma miała odpowiadać za to, co jest wokół tych słupków, te kostki, tak, żeby tam ładnie te kosteczki ułożyć, żeby one nie wypadły po 2 tygodniach, tylko po 2 miesiącach. Na druga miała się zająć systemem słupków. No i jak widać, na razie chyba idzie firmą kiepsko, skoro nawet miasto nie podpisało aneksu do umowy, która wygasła. No ja nie wiem, ale naprawdę kuriozalne wyniki z tej kontroli. Chyba, że nikt w MCI się w ogóle nie spodziewał, że ktoś będzie kontrolował.
1: W piątek porannym gościem Radia Łódź był wiceprezes Łódzkich Inwestycji, były dyrektor Zarządu Dróg Transportu Grzegorz Nita. Rozmawialiśmy właśnie o słupkach wjazdowych. Grzegorz Nita powiedział, że jako mieszkańca na pewno go to niepokoi, że taka sytuacja miała miejsce i to tuż po zamontowaniu. Szczegółów jednak nie zna i nie wie, czy została sprawdzona dokładnie dokumentacja powykonawcza z przebudowy Piotrkowskiej sprzed ponad dekady i czy w tym miejscu ten słupek powinien być. Trudno jest mu powiedzieć. Rzeczywiście, jak patrzymy na te zdjęcia tuż po upadku tego słupa, to widzimy, że tam mocowania raczej za bardzo nie ma. Wygląda na to, że ten słupek trzymał się tylko na tym kablu i na słowie honoru.
2: Znaczy, to jakieś śruby były wkręcone do tej płyty granitowej. Szczerze nie wiem. Natomiast wiem jedno, że widziałem nagrania, jak się zachowują słupki kontra rozpędzone samochody i tam słupki były nienaruszone, cały czas to światełko czerwone migało, a samochodu nie było. Jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że to jest antyterrorystyczny słupek, tylko trzeba w niego uderzać w sposób umiejętny, no to ja nie kupuję tego takiej historii. No po prostu zróbmy to dobrze. Ja też nie rozumiem, dlaczego te słupki są, opuszczają się 2, nie 4. Ja nie rozumiem, dlaczego te słupki wszędzie są takie grube, skoro część jest stałych. I po co one muszą być takie grube? Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z jakimś samochodem, nie wiemy właśnie jakim samochodem za bardzo, ponieważ jak chcieliśmy zobaczyć monitoring, to się okazało, że nie można. Panie redaktorze, nie można.
1: Osobowa rejestracja.
2: Nic nie można. Jak Matis, pamiętają państwo, przejechał na wprost i skasował gdzieś tam też jakieś na ławkę, chyba nawet rowerzysta w szpitalu wylądował, tak. I była ta sytuacja, monitoring w ciągu 1,5 godziny miały wszystkie redakcje. Teraz niestety, no jest to jakaś wiedza tajemna. Wydaje mi się, że chodzi głównie o to, żeby nie skompromitować słupka, który mógł nie wytrzymać prędkości nie 48 km na godzinę rozpędzonej ciężarówki, tylko takiej toczącej się, toczącego się dostawczaka z prędkością 7 na godzinę, który to otarł. Nie kichajmy przy słupkach, nie róbmy jakichś dziwnych rzeczy, nie testujmy tego lepiej, bo nie siadać też lepiej na słupku, bo nie wiadomo, co się wydarzy i tylko w koszty pójdziemy.
1: Była też dyskusja o tym, czy riksze będą mogły wjeżdżać na Piotrkowską po uruchomieniu tego systemu słupków, ale jak popatrzymy, to wydaje się, że będą mogły, być może nawet właśnie z słupkiem.
2: Po prostu będą tak, ten słupek będzie się tak na ziemię chował i potem
1: słupek
2: będzie wstawał.
1: Słupek Schrödingera.
2: Tak, no były, no tam jest naprawdę, tam jest tyle rzeczy, które poszły nie tak, że ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić, że można położyć inwestycję, która teoretycznie była taka prosta. Albo ktoś nie docenił, mówi, a 6 milionów, to jakoś to pójdzie, natomiast mam wrażenie, że my tego w ogóle nie przemyśleliśmy. Nie było żadnej debaty. My dyskutujemy o tym, czy ciszę alkoholową wprowadzać w całej Łodzi, mimo że działa na 7 osiedlach, i konsultacje, różne vox populi, historie, a tutaj nic. Po prostu z godziny na godzinę, można z dnia na dzień, ktoś stwierdził, że będą słupki, zrobił przetarg, rozstrzygnął ten przetarg jeszcze z całym szacunkiem dla MCI. I tutaj też może będzie kamyczek do ogródka łódzkich inwestycji, bo ja bym był spokojniejszy, gdyby prezes Grzegorz Nite odpowiadał za te słupki, niż Miejskie Centrum Inwestycji, które tak naprawdę jest, no, zostało takim na wygnaniu, to jest taki jednostka na wygnaniu, bo już tak naprawdę nie wiadomo, czym to się ma zajmować.
1: Radosław Marzec.
2: Wszystko tam im zabrali i teraz oni tak, nie wiem, no to trochę słupki, trochę może tam jakieś z budżetu obywatelskiego coś dostaną.
1: No,
2: i mamy
1: Grzegorz
2: tam...
1: Nite już kiedyś odpowiadał zresztą za montaż słupki na Piotrkowskiej i o Grzegorzu Nicie można mówić różne rzeczy, ale słupki zamontowane w czasach jego dyrektury w Zdzicie zatrzymały kilka samochodów.
2: Zatrzymały, tak.
1: Pamiętamy te zdjęcia, jak te samochody rzeczywiście na tych słupkach wisiały, a słupek nie ruszony.
2: Znaczy to postępowanie przetargowe, moim zdaniem, naprawdę, to jest kwestia, żeby się przyjrzeć, bo wszyscy pamiętamy, że słupki w ulicy miały się opuszczać, tak? Ja teraz, no trzeba by tę specyfikację przejrzeć, no bo teraz mamy dwa słupki, które się opuszczają, nie cztery, więc też jakieś robimy oszczędności. I z czego to wynika? Nie wiem, ale zaufania. Nawet na komisjach, gdy tłumaczy się MCI, to przepraszam bardzo, ale ja nie mam takiej pewności, że tam jest wszystko, że ręka na pulsie, że my wiemy, co my robimy, i nawet to tłumaczenie ze słupkiem, on musi się przewrócić, i nawet jeżeli on się musi przewrócić, to ja
1: taka to
2: bezpłatna rada, że medialnie to ciężko to obronić, i nawet te przecinania podwozia, blokada osi i te wszystkie teksty, które słyszeliśmy, no niestety, 7 na godzinę, powalony słupek, czyli zniszczona infrastruktura miejska i chyba Citroen nienaruszony.
1: Tomasz Bogołębski, Telewizja To Ja, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja bardzo dziękuję.
1: Kłaniamy się. Spokojnego dnia i weekendu i tygodnia. Do usłyszenia.
2: Do zobaczenia.
3: Podejrzewam, że część z Państwa już widziała przewrócony słupek na Piotrkowskiej, ale jeśli nie, to zapraszam na nasze media społecznościowe na Facebooku, Instagramie, TikToku i LinkedInie. Jesteśmy, tam znajdziecie film, jak ten słupek leży na ziemi.

Paulina Przybysz i utwór Content w Radiu Łódź. 95. urodziny Radio Łódź właśnie w tym roku obchodzi. Z tej okazji mamy dla Was wiele wydarzeń. Można nas spotkać m.in. w plenerze. Taka okazja też już jutro, bo przy stadionie Widzewa na łódzkim właśnie Widzewie stanie studio plenerowe. To będzie wydarzenie dedykowane seniorom, które odbędzie się w sercu Łodzi, więc jutro możecie nas spotkać przy stadionie Widzewa. Z kolei za tydzień w sobotę studio plenerowe Radia Łódź na Widzewskim Dniu Dziecka w Zgierzu, a dzień później studio plenerowe na Jarmarku Wojewódzkim w Manufakturze. Tutaj od 10 do 16 będziemy Państwu towarzyszyć, więc serdecznie zapraszamy na te wydarzenia plenerowe. Ale 31 maja jeszcze jedno wydarzenie. Wystawa makiet kolejowych na dworcu Łódź Fabryczna i tutaj we współpracy z Klubem Miłośników Starych Tramwajów i organizatorami tej wystawy zaplanowano 4 wycieczki dla uczestników. Przyjadą oni do radia specjalnymi zabytkowymi tramwajami, a liczba miejsc jest ograniczona. I oczywiście takie wydarzenie nieco większe od studiów plenerowych to bieg jubileuszowy Radia Łódź, czyli 5 do setki, organizowany w parku imienia Baden-Powella 21 czerwca. Zachęcamy serdecznie do wzięcia udziału. Wystarczy zebrać 5-osobową ekipę i w takiej sztafecie po kilometrze każdy pobiec. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie i w aplikacji. A już teraz Malcolm Totti, Earnings.

Piotr Salata śpiewa, że to będzie piękny dzień i trzymamy pana Piotra za słowo. Mamy nadzieję, że tak będzie. Pogoda zapowiada się dobra, więc no, wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście będzie to piękny dzień. Już za kilka minut na naszej antenie wiadomości, w nich między innymi o remoncie ulicy Aleksandrowskiej powiemy. Wszystkie szczegóły można będzie usłyszeć o godzinie 10, ale już teraz zapraszam też do odwiedzenia radioloc.pl czy naszej aplikacji, gdzie również na ten temat piszemy więcej. Więc serdecznie zapraszam do tego właśnie, aby odwiedzić albo naszą stronę, albo naszą aplikację. No i oczywiście, żeby posłuchać naszego serwisu informacyjnego, który już o pełnej, po nim prognoza pogody, powiemy, co będzie się działo w najbliższych godzinach.

0: Reklama.
1: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
2: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
3: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
6: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
5: O, muszę mieć ten stolik!
6: A na koniec wege klopsiki.
5: Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Firma Kamuko zaprasza na prezentację nowych samochodów przystosowanych do przewozu osób poruszających się na wózkach. To doskonała okazja, aby poznać dostępne rozwiązania, porównać różne modele samochodów, przymierzyć swój wózek oraz porozmawiać z zespołem Kamuko. Serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się już dziś w Zduńskiej Woli w Fundacji AMI przy ulicy Getta Żydowskiego 34 w godzinach od 10 do 15.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Ogłoszenie społeczne.
14: Jest 10.
15: Tu Radio Łódź, jest 10. Czas na wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
16: Niskopodłogowe tramwaje wrócą na Aleksandrowską. Łódź przygotowuje się do przebudowy ważnego odcinka torowiska. Atomowa przyszłość Bełchatowa coraz bliżej. Nowy żłobek pod Łodzią otwarty. Gmina Brójce doczekała się swojej pierwszej takiej placówki. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni. Wiatr słaby. Ulica Aleksandrowska w Łodzi coraz bliżej przebudowy. Miasto wyłoniło wykonawcę prac. Przebudowa oznacza wymianę torowiska i sieci trakcyjnej na ponad 2-kilometrowym odcinku między ulicami Szczecińską a Bielicową. Dzięki temu na Aleksandrowską będą mogły wrócić tramwaje niskopodłogowe.
0: No myślę, że dobrze, bo widzę, jak dużo starszych ludzi po prostu nie może wsiąść do tych tramwaj takich jeszcze starych.
14: No niskopodłogowe dla starszych osób, jeżeli ktoś z bagażem, no z wózkiem, z dzieciątkiem, to wskazane, tak, żeby dźwigać osoby nie mogą, to sobie podjadą łatwo, wjadą do tego tramwaju.
16: Komentują łodzianie. Inwestycje zakłada także budowę węzła przesiadkowego przy dworcu Łódź Żabieniec. Poza nowymi przystankami pojawi się tam nowa krańcówka autobusowa i parking dla pasażerów kolei. Remont rozpocznie się prawdopodobnie w przyszłym roku. Chmielowiec w gminie Kluki, wśród kluczowych lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. W Bełchatowie odbyła się druga ogólnopolska konferencja od węgla do atomu Bełchatów przyszłości. Tegoroczna edycja koncentrowała się na potencjale regionu Bełchatowa do stworzenia nowoczesnego hubu energetyki jądrowej. Obecnie w powiecie bełchatowskim rozważane są dwie lokalizacje, mówił Radiu Łódź Jacek Kaczarowski, prezes PGE GKSA.
17: Lokalizacje w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu paliwowo-energetycznego. Obydwie znajdują się na terenie lasów państwowych. Jedna w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni, druga w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Bełchatów-Wieluń za miejscowością Kluki.
16: O wyborze konkretnej lokalizacji zdecydują prowadzone obecnie badania. Oprócz Bełchatowa pod budowę drugiej w Polsce elektrowni atomowej pod uwagę brany jest także Konin. Możliwości redukowania punktów karnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego mają być ograniczone. Nie są jednak znane szczegóły regulacji, które mają wejść w życie 3 czerwca. W placówkach widać zwiększone zainteresowanie kursami, które pozwalają na zmniejszenie liczby punktów za wykroczenia na obecnych zasadach. O szczegółach mówi Maciej Szefer.
18: Chętnych do redukcji punktów karnych przybyło od pierwszych informacji w mediach o możliwych zmianach w przepisach, mówi Damian Drzewiecki ze Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
19: Tak naprawdę to nikt chyba w tej chwili jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny kształt tych redukcji punktów.
18: Włodzimierz Bogaczyk z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu wskazuje, że ograniczenie

0: Nie zostały one naliczone. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: Nowy żłobek pod Łodzią dla gminy Brójce to pierwsze takie miejsce. W Kurowicach powstał żłobek, w którym opiekę znajdzie ponad 20 dzieci. O inwestycje gmina starała się od lat. 2 z 5 sal będą przeznaczone dla podopiecznych żłobka. Z reszty z nich skorzystają najmłodsze przedszkolaki, które w ten sposób będą przygotowywać się do tego, by rozpocząć naukę w pobliskim przedszkolu, mówi przewodnicząca Rady Gminy Brójce Urszula Brdoń.
2: Postanowiliśmy pójść naprawdę z takim rozmachem oprócz żłobka. Będą tutaj dzieci wczesnoprzedszkolne. Trauma, przejścia, inne osoby, inne pomieszczenia. Te dzieci, które będą tu uczęszczać, będą miały właśnie ciągłość tego miejsca.
1: Gminny żłobek w Kurowicach powstał dzięki wsparciu z programów Polski Ład i Aktywny Maluch. Na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
3: No niestety to słońce coś się nie może przebić przez te chmury. Cały czas gdzieś tam jeszcze na naszym niebie biało, a nie tak jak powinno być, czyli niebiesko. Teraz częściowe zachmurzenie, 17 stopni. Temperatura będzie rosła w ciągu dnia. Maksymalnie 24 stopnie, około 15. Taką wartość powinniśmy zobaczyć na termometrze. A i jeszcze powiem o ciśnieniu. Ciśnienie 1007 hektopaskali. A w naszym studiu pojawiła się Ania Groblińska. Cześć, dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry. A ze mną książka z cyklu Intrygi i namiętności. To będzie jedna z nagród do wygrania dzisiaj.
3: Ale ja widzę, że to właśnie tutaj jest jeszcze więcej rzeczy. Powiedz, co dzisiaj w programie?
4: A w programie dzisiaj rozmaitości, jak to zwykle w sobotę. Nie zapominamy.
3: Jak to zwykle u Ani trzeba dodać.
4: No jak to zwykle w ogóle w naszych programach.
3: Otóż to.
4: Nie zapominamy o naukowcach. Dzisiaj będzie o przekąskach, które mają wspomóc florę jelitową naszą. No i rozmaitości jeszcze przed nami na ciekawe niedzielne spotkanie. Będziemy zapraszać. Trzeba słuchać Radia Łódź.
3: Trzeba słuchać Radia Łódź. Ja co prawda wychodzę z radia, ale słuchawki na uszach między innymi dzięki naszej aplikacji można słuchać, więc ja do tego bardzo serdecznie zachęcam. Patrycja Wołysznic program realizowała. Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia jutro po 10 w Galantej Niedzieli.
5: Sobota. Wolna sobota.

Ja jeszcze nie powiedziałam, że dzisiaj bardzo ciekawe również wydanie audycji łódzkiej Jestem Stąd. Bohaterem tej audycji będzie Szymon Iwanowski, społecznik ze społecznych opiekunów drzew, ale teraz w Radiu Łódź czas na nasz kącik, a naukowcy odkryli, a właściwie dzisiaj to hasło brzmi: mają zamiar odkryć, jak to zrobić. A chodzi o to, że naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracują nad stworzeniem przekąsek wspierających mikrobiotę jelitową oraz pomagających regulować uczucie sytości. Będą one powstawać z niewykorzystanych do tej pory produktów ubocznych przemysłu spożywczego. Czyli mamy dwie korzyści. Po pierwsze, wspieranie tej mikrobioty naszej jelitowej, a jak wiadomo, jest to niezwykle ważne. Wielu twierdzi ekspertów, że w brzuchu mamy drugi mózg. Niemalże. Bardzo dużo zależy od tego, co w naszych jelitach się dzieje. No a po drugie, no nie będą się marnować te pozostałości po produkcji żywności. To jest projekt, który nazywa się Sweet Reclaim. Ma wartość 4,5 miliona złotych. Rolę lidera pełni właśnie wspomniany Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. To jest projekt na dużą skalę. Realizowany jest we współpracy z Instytutem Nauk o Życiu w Szwajcarii, polskim producentem przekąsek i wyrobów na bazie orzechów, nasion i bakali, a także szwajcarską firmą specjalizującą się w nowych technologiach, które właśnie pozwalają zagospodarować te składniki otrzymywane z produktów ubocznych przemysłu spożywczego. A liderką całej inicjatywy jest profesor Anna Michalska-Ciechanowska z Katedry Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych. Uniwersytetu, która powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że celem całego projektu jest opracowanie nowej generacji przekąsek możliwych do produkcji na skalę przemysłową. I to jest ważne, że one będą miały te wszystkie właściwości znakomite, a dodatkowo na skalę przemysłową, czyli będą to duże partie produktów, miejmy nadzieję, że nie będą bardzo drogie. No i proszę, szykuje nam się fantastyczna alternatywa dla po pierwsze niezdrowych przekąsek, a po drugie dla zdrowych, ale może na przykład nie wszyscy są fanami krojonej w paseczki marchewki, zabieranej do pracy, żeby sobie coś przekąsić. No i proszę bardzo, teraz otwiera nam się bardzo ciekawy temat. Ulubione zdrowe przekąski naszych słuchaczy. Gdyby miał ktoś ochotę, to bardzo proszę studio@radiołódź.pl. Można także nagrać głosówkę. Przypominam o tej fantastycznej możliwości na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Tam jest zachęta. Nagraj głosówkę. Bardzo prosta sprawa. Na takie głosówki również czekamy.

tam spotykasz ją i płaczesz.

0: Nigdy nie mów na zawsze, przekonywał obywatel GC, a ja jestem przekonana, że przynajmniej tę część słuchaczy, którzy lubią konkursy, zainteresuje nasza propozycja.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A żeby tę nagrodę otrzymać, należy skorzystać z adresu studio@radiowłódź.pl i wziąć udział w naszym sobotnim konkursie z cyklu Co to za miejsce? To miejsce to jest ulica. Ja kiedyś o nią pytałam, ale dzisiaj zupełnie inaczej zapytam. Powiem tak o niej. Biegnie od placu do placu. I kiedyś dawno temu pełniła funkcję traktu łączącego Piotrków Trybunalski ze Zgierzem, a na szlaku znajdowała się pewna mała przydrożna osada położona na obszarze zwartej wtedy Puszczy Łódzkiej. Co to za ulica?

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
1: Czasem tak.
3: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
1: Nie Fr, tylko Fry.
3: Fry.
1: Mamo, no, to mamo, no.
3: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
5: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
3: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
5: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
3: Justyna Krakowiak,
5: Paulina Klimas-Stasiak.
3: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Lunale. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
8: Zaprasza Piotr Bielawski.
9: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
10: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
11: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
12: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już dzisiaj o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
18: Sobota. Wolna sobota.
1: Tak, tak. To ulica Piotrkowska była bohaterką pierwszego wydania naszego konkursu. Kłaniam się nisko jego uczestnikom. Naprawdę się kłaniam, tylko uważam, żeby nie palnąć głowę w mikrofon. Brawo za wiedzę. To Piotrkowska biegnie od placu do placu. I to Piotrkowska jest odcinkiem traktu łączącego Piotrków Trybunalski ze Zgierzem na szlaku, którego to traktu znajdowała się kiedyś mała przydrożna osada miejska. Wiemy, że to Łódź położona na obszarze Puszczy Łódzkiej. Pani Dorota jako pierwsza napisała i już teraz może cieszyć się z nagrody.
18: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: A my niedługo będziemy zapraszać na spotkanie, które właśnie przy Piotrkowskiej odbędzie się jutro przy Piotrkowskiej 90.

0: Joanna Podolska nas odwiedziła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jasiu, dzisiaj reprezentujesz Uniwersytet Łódzki.
1: Centrum Badań Kultury Żydowskiej imienia Hawy Rozenfarb.
0: A no właśnie, postać Hawy Rozenfarb bardzo popularyzowała się jako dyrektorka Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, ale dzisiaj chcemy rozmawiać o niedzielnym wydarzeniu z udziałem gościa z daleka, kolekcjonera znakomitego.
1: Przyjeżdża Irwin Ungar, który pochodzi z Kalifornii i który od mniej więcej 40 lat zafascynował się twórczością wielkiego łodzianina, artysty Artura Szyka. Najpierw zaczął kupować jakieś jego prace, a w każdym razie najpierw poszukiwać, później się nimi zajął, zaczął je zbierać, kolekcjonować. Z czasem jego kolekcja naprawdę była ogromna, ponieważ był także przedstawicielem i kuratorem Stowarzyszenia Artura Szyka, które współtworzyła córka Artura Szyka, Aleksandra Szyk. Także bardzo dużą część takiego dziedzictwa po Arturze Szyku można powiedzieć, że miał w dyspozycji. W 2017 roku, co prawda, tę kolekcję sprzedał, kupił ją wielki filantrop Ted Taube i one znajdują się w tej chwili na stałe w muzeum w Uniwersytecie Berkeley. Natomiast od razu zatęsknił i zaczął znowu jeździć po całym świecie, żeby poszukiwać kolejnych prac, które są naprawdę rozsiane po całym świecie i nadal tym Szykiem żyje.
0: Czy ja dobrze pamiętam, że jedna z prac Artura Szyka była publikowana w formie takiej pocztówki przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana?
1: Wiele jego prac wydawaliśmy w formie pocztówki. W ogóle przygotowaliśmy dwie wystawy. Jedna wystawa właśnie jest do obejrzenia cały czas teraz, od Nocy Muzeów do 24 maja. W Muzeum Martyrologii Dzieci Polskich, które siedzibę swoją ma w tej chwili na ulicy Piotrkowskiej 90. I to jest bardzo ważne, że tam odbędzie się to spotkanie z Irwinem, ponieważ tam w latach 30. swoje prace, między innymi Statut Kaliski, pokazywał Artur Szyk. I tam także pokazujemy tę wystawę, którą w 2011 roku, czy już 15 lat temu, przygotowałam w Centrum Dialogu i która jeździła naprawdę po całej Europie, może po całym świecie to za dużo powiedziane, ale po całej Europie. I szczerze powiedziawszy, dopiero teraz, jak Irwin powiedział, że przyjeżdża dosłownie na jeden dzień do Łodzi, na jeden dzień do Krakowa i zaczęłam sobie gdzieś tam szperać, uświadomiłam sobie, że po pierwsze to on udostępnił nam, to oczywiście wiedziałam, że udostępnił nam wszystkie swoje materiały, które są prezentowane na wystawie, także stojącej wciąż przed budynkiem Centrum Dialogu, ale przede wszystkim też przyjeżdżał na te nasze wydarzenia. Był w 2011 roku i opowiadał fantastycznie. Właśnie dlatego chciałabym, żeby zachęcić słuchaczy Radia Łódź do tego, żeby może w niedzielę 24 maja zajrzeli o godzinie 16 na tę Piotrkowską 90, bo Irwin Ungar opowiada doskonale o twórczości Artura Szyka i swojej pasji. Spotkanie będzie tłumaczone przez znakomitego tłumacza Pawła Granickiego, więc nie będzie to ograniczenie. Natomiast on jest po prostu genialnym opowiadaczem i opowiadał wtedy, a później był także, kiedy pokazywałam te wystawy w Wilnie, był w Paryżu, kiedy była ta wystawa pokazywana na Festiwalu Kultury Żydowskiej. Był w Hajfie, gdzie była otwierana w Bibliotece Uniwersyteckiej, kiedy do Jerozolimy ja już nie mogłam pojechać. On pojechał i w pewnym sensie w imieniu instytucji łódzkiej też otwierał i mówił o Arturze Szyku. Także to jest taka postać, która bardzo wiele zrobiła dla Artura Szyka. Zresztą napisał teraz książkę właśnie Moje życie z Arturem Szykiem. Będziemy o niej mówić.
0: No tak, czyli to tłumaczy, dlaczego kiedy sprzedał kolekcję, to zaczął od nowa ją tworzyć.
1: Tak, tym bardziej, ładna historia. Tak, że te jego prace to są dosyć drobne prace, to nie są jakieś wielkie obrazy, które trudno przewieźć. To są małe rysunki, ryciny, karykatury, które czasami wędrowały, były sprzedawane do różnych miejsc, do różnych instytucji, ale te instytucjonalne, to ja myślę, że on rzeczywiście zebrał. On naprawdę jeździł po całym świecie i te, które były w instytucjach prezentowane, to bardzo, bardzo dobrze skatalogował. Natomiast bardzo dużo jego pracy jest po prostu w rękach prywatnych, osób prywatnych, którzy kupowali na już różnych wystawach. I odpowiadając na twoje pytanie, tak, bardzo wiele tych jego prac jest w formie pocztówki czy pocztówek, było wydawanych jeszcze przed wojną, za życia Artura Szyka, a my także idąc tym śladem wydaliśmy niektóre jego prace. To chyba było 12 różnych prac, które są na pocztówkach. Myślę, że jak ktoś bardzo się uśmiechnie w Centrum Dialogu i poprosi, to jeszcze by tam się coś znalazło.
0: O godzinie 16 w najbliższą niedzielę spotkanie, które być może będzie utrzymane w takim tonie Moje życie z Arturem Szykiem, jak
1: myślę,
0: książka.
1: Tak, bo jest książka i znalazło się tam też kilka osób w tej książce, które są w Łodzi znane, bo takim pierwszym kolekcjonerem w Łodzi był Marek Szukalak, twórca oficyny bibliofilów i wieloletni prezes Fundacji Monumentum Judaikum Lodzense. Będzie także na tym spotkaniu Piotr Zaremski, jest w książce, który zrobił pierwszy ważny dokumentalny film o Arturze Szyku.
0: Polecamy i przypomnę. Najbliższa niedziela, godzina 16, przy ulicy Piotrkowskiej 90.
1: Joanna, zapraszam serdecznie.
0: Joanna Podolska zapraszała. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: pytałam dzisiaj słuchaczy o zdrowe przekąski, propozycje różnych rzeczy, które by nam i przyjemność sprawiły, i głód zaspokoiły, i pożyteczne dla nas były. Nasz słuchacz, pan Krzysztof, odpowiedział pytaniem na pytanie. A co pani Aniu wzięła do pracy, do zjedzenia? No to ja mogę z dumą prawdziwą teraz wyznać, że ja wzięłam sobie jabłko. A dlaczego z dumą? Dlatego, że jest ono bardzo dobre dla naszych jelit, co udowodnili naukowcy. I to nie jest nasz drugi kącik, a naukowcy odkryli, bo naukowcy już dawno to udowodnili, bo to są badania z 2010 roku, opublikowane w czasopiśmie BMC Microbiology, ale także nagłośnione przez włoski opiniotwórczy dziennik La Stampa. Otóż z najnowszych badań wtedy pisano, duńskich naukowców wynika, że jabłko jest ważnym składnikiem przyczyniającym się do zdrowej pracy jelit. Owoc pomaga zachować odpowiednią florę bakteryjną w organizmie, a także może zmniejszyć ryzyko zachorowań na raka. Tutaj kluczowe znaczenie przy odnowie flory bakteryjnej jelit mają bakterie kwasu mlekowego, czyli probiotyki. Badania pokazują, że zamiast wydawać pieniądze na drogie leki, wystarczy sięgnąć po owoc, który każdego dnia odkrywa przed nami coraz więcej niespodzianek. No i również ze względu na zawartość błonnika przyczynia się jabłko do zwiększenia liczby dobrych bakterii właśnie w jelitach. Regularne jedzenie jabłka przez dłuższy czas sprawia, że bakterie pomagają produkować krótkie kwasy tłuszczowe, zapewniają idealne warunki pH oraz równowagę pożytecznych mikroorganizmów w naszym ciele. Czytamy. Stąd ta moja duma.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Rada nam towarzyszyła. Teraz spędzimy 3 minuty z Tomaszem Makowieckim. Lato w mieście. Ten tytuł brzmi bardzo rozrywkowo, ale jeśli wsłuchamy się w tekst, to tak bardzo rozrywkowe nie będzie. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby słuchać tekstów piosenek. Bardzo są bowiem niekiedy ciekawe. A niedługo ciekawe wiadomości Radia Łódź. A w nich między innymi o zmianach w organizacji ruchu w centrum Łodzi. Utrudnienia zaczęły się już przed godziną 11:00, a z kolei wieczorem inaczej pojadą niektóre autobusy w rejonie Atlas Areny.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
1: Dobrze mówimy?
3: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
4: Pytania o sprawy najważniejsze.
5: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
6: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
4: I najważniejszych ludzi świata.
7: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
4: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
8: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
4: I dla świata.
9: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
4: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20:00 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
11: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 11:00. Czas na wiadomości nasze, przygotowane przez Beatę Janowską.
16: Dzień dobry. W wiadomościach utrudnienia w ruchu i zmiany w kursowaniu MPK w Łodzi, poszukiwania 12-latki w Krakowie zaginionej 2 dni temu i interwencja parlamentarzysty w sprawie rekrutacji do jednego z łódzkich przedszkoli. Na dziś zapowiadane jest częściowe zachmurzenie. Termometry pokażą do 23 stopni. Spore utrudnienia w ruchu w centrum Łodzi ze względu na całodniową imprezę biegową w okolicach dworca Łódź Fabryczna. Od 10:00 zamknięte dla ruchu są odcinki ulic Kilińskiego od Narutowicza do Tuwima, Aleja Poznańskich od POW do Alei Szajblerów, Aleja Szajblerów od Narutowicza do Alei Gromanów. Do dworca Fabrycznego można dojechać tunelem od strony ulicy Uniwersyteckiej i Alei Rodziny Gromanów. Już zmienione zostały trasy niektórych autobusów i tramwaju numer 4. Kolejne zmiany będą wprowadzane stopniowo. Wszystkie utrudnienia zakończą się o północy. A to nie wszystko, bo wieczorem w związku z koncertem w Atlas Arenie inaczej pojadą niektóre autobusy kursujące w tamtych okolicach. Tam zmiany będą obowiązywać od 18 do 19.30, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
17: Będzie obowiązywać zmiana w kursowaniu autobusów linii 67, 80, 86, 97, 99 i z Gierskiej 6. Autobusy nie zatrzymają się przy przystanku Bandurskiego Dworzec Łódź Kaliska. Będziemy mogli skorzystać z przystanku przy Alei Włókniarzy.
16: Linia 9 57 pojedzie od Alei Unii Lubelskiej przez Bandurskiego, ułatwiając bezpośredni dojazd pod bramę Areny. Więcej informacji, a także mapki zmienionej organizacji na czas biegu ulicą Piotrkowską można znaleźć na naszej stronie internetowej.
4: Więcej na radiołódź.pl.
16: W Krakowie trwają poszukiwania 12-latki. Dziewczynka od czwartku nie wróciła do domu. W poszukiwania zaangażowano policję, wojsko, drony i psy tropiące, mówi Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
18: Poszukiwania są intensyfikowane. Teraz poszerzamy je o miasto Kraków i powiat krakowski. Sprawdzane są pustostany, miejsca opuszczone. W związku z poszerzeniem tych działań poszukiwawczych jednoznaczne to jest, że też więcej osób w tym uczestniczy.
16: Służby przez całą noc przeczesywały Las Wolski w Krakowie. Dziewczynka ostatni raz widziana była właśnie w tej okolicy, gdy wysiadała z autobusu. W dniu zaginięcia miała czarną bluzę, dżinsy i czarno-białe buty, ma blond włosy do łopatek. Poseł Adrian Zandberg interweniuje w głośnej sprawie rekrutacji do przedszkola w Łodzi. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, rodzice protestują w sprawie rekrutacji do miejskiego przedszkola numer 100. Jak mówią, zasady zostały zmienione w trakcie naboru. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
19: Przedszkole numer 100 w Łodzi miało w tegorocznym naborze przygotować niemal 30 miejsc dla najmłodszych, ale ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci.
20: Chcemy mieć czarno na białe napisane, jakie były warunki rekrutacji, kryteria odrzucania podań.
19: Mówi Adam Kępiński z łódzkiej partii Razem, a poseł Adrian Zandberg dodaje.
21: Apelujemy tutaj o podejście, w którym w centrum jest dziecko, a nie tabelka w Excelu.
19: Magistrat potwierdza, że otrzymał pismo posła Zandberga, ale na odpowiedź musimy jeszcze poczekać. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
16: Miasto wcześniej tłumaczyło, że zmniejszenie liczby oddziałów wynika z niżu demograficznego i analiz organizacyjnych. To może być dzień wielkich sukcesów polskiego kina. Dziś ogłoszeni zostaną laureatami

No i proszę, we wczorajszej prognozie pogody na dziś stało czarno na białym, zachmurzenie małe i umiarkowane. Sama mówiłam słuchaczom, ale dziś już czytamy w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Tak to z prognozami bywa. Temperatura maksymalna 22-23 stopnie. W naszym regionie w tej chwili w Łodzi mamy już stopni 20. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na ogół północno-zachodni. W nocy temperatura spadnie do 12-13 stopni, zachmurzenie będzie też małe i umiarkowane. No a jutro, no tu się nic nie zmieniło, a chciałabym, żeby się zmieniło w drugą stronę, ale wciąż mowa jest o przelotnych opadach deszczu, miejscami także burzach z lokalnym gradem.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Patrycja Wojsznis i Anna Grablińska. To my Państwu towarzyszymy w to sobotnie, wciąż jeszcze przed południe, a już niedługo kilka podpowiedzi od koleżanki Wiktorii, jak też można ciekawie i kulturalnie spędzić czas.

0: Była Cheryl, będzie Victoria z bardzo zróżnicowanymi propozycjami.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. W sobotę Łódź naprawdę nie zwalnia tempa. Jeśli szukacie Państwo pomysłów na kulturalny weekend, to mam kilka bardzo konkretnych propozycji. Dzień warto zacząć od literatury i języka. W Domu Literatury przy ulicy Roosevelta trwa festiwal translatorski Za Słowo. To jedna z niewielu tego typu imprez w Polsce poświęconych sztuce przekładu. W programie znalazły się spotkania z tłumaczami, rozmowy o literaturze światowej i warsztaty pokazujące, jak wygląda praca nad przekładaniem książek, filmów czy poezji. Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma pokazać tłumacza jako współtwórcę dzieła, a nie tylko osobę przepisującą tekst na inny język. Wydarzenia odbywają się od rana w Domu Literatury przy Roosevelta 17 w Łodzi. Po południu coś dla młodszych widzów i rodzin. O godzinie 16 Teatr Arlekin zaprasza na wydarzenie Skrzaty Książkojady. To interaktywne spotkanie inspirowane światem książek i teatru, które odbywa się po spektaklach dla dzieci. Organizatorzy zachęcają najmłodszych do odkrywania literatury poprzez zabawę, animacje i działania teatralne. Wszystko w siedzibie teatru przy ulicy Wulczańskiej 5. Wieczorem warto zajrzeć do Opery Łódzkiej. O godzinie 18.30 na scenie pojawią się Przygody Pinokia. To widowisko muzyczne inspirowane klasyczną historią drewnianego chłopca, ale przygotowane w nowoczesnej, familijnej formule. Spektakl łączy operową oprawę z baśniową scenografią i ma być propozycją zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą przypomnieć sobie jedną z najbardziej znanych opowieści świata. Przez cały weekend trwa także studencki festiwal Zerówka na OFF Piotrkowska. Na dziś zaplanowano koncerty zespołów tworzonych przez studentów i młodych artystów związanych z łódzkimi uczelniami. To oddolna inicjatywa organizowana przez samych studentów. Od muzyki przez wydarzenia artystyczne, aż po działania performatywne. Organizatorzy podkreślają, że festiwal ma integrować młodą scenę twórczą Łodzi i pokazywać mniej komercyjne oblicze miasta. Miłośnicy klasycznego teatru również znajdą coś dzisiaj dla siebie. W sobotni wieczór o 19 w Teatrze Jaracza będzie można zobaczyć spektakl Amadeusz. To opowieść o relacji Mozarta i Salieriego, pełna muzyki, emocji i pytań o zazdrość, talent oraz cenę sukcesu. Spektakl od lat pozostaje jednym z najbardziej cenionych dramatów współczesnego teatru. A jeśli ktoś woli lżejszy repertuar, to Teatr Nowy zaprasza o 19.15 na spektakl pod tytułem Prawda. To inteligentna komedia o relacjach, sekretach i kłamstwach w związkach, która z humorem pokazuje, jak cienka bywa granica między szczerością a wygodnym przemilczeniem. Poza tym oczywiście cały weekend można odwiedzać liczne wydarzenia towarzyszące w galeriach, domach kultury i miejskich przestrzeniach artystycznych. Maj w Łodzi zdecydowanie należy do najbardziej intensywnych miesięcy w roku i wygląda na to, że ten weekend tylko to potwierdza. Ja oczywiście przypominam, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo na naszej stronie radiołódź.pl, a mnie nie pozostaje nic innego, jak życzyć Państwu miłej soboty i do usłyszenia.

Książkę z cyklu Intrygi i Namiętności będzie można zdobyć już niedługo w Radiu Łódź. Urządzimy sobie kolejny konkurs, co to za miejsce, ale teraz właśnie powiem o nagrodzie. W ogóle chcę zwrócić uwagę słuchaczy na to, że ciekawe książki pisze Elżbieta Pytlarz. To jest historyczka sztuki, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i pilotka wycieczek zagranicznych, przewodniczka po Krakowie. No i napisała książkę Między burzami. To jest właśnie rzecz z cyklu Intrygi i Namiętności. O czterech młodych dziewczynach. Każda jest w innej sytuacji i każda reprezentuje inną warstwę społeczną. Wszystkie cztery są ładne, wszystkie wychodzą za mąż, ale żadna z wielkiej miłości. Co nimi kierowało? Czy będą szczęśliwe w swoich związkach? No, przekonają się ci, którzy przeczytają książkę Między burzami. I już całkiem niedługo będzie ją można u nas wygrać.

0: Reklama.
1: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech. Zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto. Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź. Pabianicka 75. Jazdy testowe. Gratis.
2: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
3: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
7: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
6: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Sobota. Wolna sobota.
10: Oj, zaczytałam się. No bo wciągnął mnie ten temat zdrowych przekąsek. I czytam teraz o płatkach owsianych, czy należy je jeść na surowo, czy gotowane. Ale odsuwamy ten temat, odsuwamy na później, bo miał być konkurs. Miałam pytać o miejsce i zaraz to uczynię. Wiemy już, co jest nagrodą. Książka została słuchaczom przedstawiona, a to miejsce... To jest jedno miejsce i dużo instytucji. To jest taka duża instytucja kultury, współprowadzona przez miasto i ministerstwo. Niedaleko jest dworzec, niedaleko jest cerkiew i niedaleko jest remontowany budynek Łódzkiego Domu Kultury. Czyli już wiemy, że miejsce jest w Łodzi. A to jest pierwsza łódzka elektrownia. Tylko że zupełnie coś innego mieści się tam dzisiaj. Ciekawa jestem, czy to wystarczy, czy napłyną odpowiedzi. Adres studio@radiołódź.pl.

0: tymi charakterystycznymi smyczkami z utworu Robiego Williamsa, wyznam, miałam kiedyś spory problem, bo właśnie tę sekwencję samych smyczków usłyszałam kiedyś, będąc u kogoś, podkreślam u kogoś, bo u siebie słucham Radia Łódź, ale u kogoś. Właśnie usłyszałam, jak jedna z rozgłośni puszczała same te smyczki, taki króciutki fragment, jako rodzaj przerywnika, no i nic się nie wyświetlało, co to jest, a znam to, wiedziałam, że to znam. Mają Państwo na pewno też takie sytuacje, że jakaś sekwencja dźwięków doskonale znana, ale wyrwana z kontekstu staje się wielce tajemnicza. No i męczyły mnie te smyczki. Skąd ja to znam? Co to takiego jest? Aż u nas w radiu usłyszałam właśnie Millennium Robiego Williamsa. Mówię, to. Ale i nie to. Ale i nie to. I nie byłam pewna. I dalej mnie to dręczyło. Aż w końcu jakimś przypadkiem skojarzyłam, że przecież to jest motyw znany również z utworu Nancy Sinatry, bondowskiego utworu. Żyje się tylko dwa razy. Na pewno będzie okazja, aby i ten utwór przypomnieć, a może jeszcze dzisiaj. W każdym razie no, męki przeżyłam straszliwe. Nie, przesadzam oczywiście. Przesadzam na potrzeby opowieści. Ale kłopot był, kłopot był. Mamy coś takiego, prawda, że dręczy nas, skąd ja to znam, a nie ma jak sprawdzić. Ale miałam rozstrzygnąć konkurs. Otóż dzisiaj książka wędruje do pana Krzysztofa, który napisał do nas oczywiście EC1. Bardzo się cieszę, panie Krzysztofie, że dla pana oczywista jest odpowiedź na nasze konkursowe pytanie, bo tak się trochę obawiałam, że może za mało o EC1 powiedziałam, a pewnie byłoby łatwiej, gdybym powiedziała, że tam mieści się i Narodowe Centrum Kultury Filmowej, i Centrum Nauki i Techniki EC1, i Planetarium EC1, ulica Żywiołów, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, a to wszystko właśnie w kompleksie pierwszej łódzkiej elektrowni. Gratulujemy.
1: Of heaven, hell, what's the difference? Love that gets it

Chciałabym jeszcze przypomnieć o wydarzeniu, wczoraj o tym wspominaliśmy, ale jutro bardzo ciekawe wydarzenie w Lutomiersku. Otóż członkowie Stowarzyszenia Doliny Neru przez wiele miesięcy studiowali rozproszone źródła, przeszukiwali archiwa polskie, zagraniczne, gromadzili rozmaite dokumenty, a wszystko po to, aby przywrócić pamięć o części mieszkańców Lutomierska. I to są badania poświęcone żydowskiej przeszłości tej miejscowości i mało dzisiejsi nawet mieszkańcy ponoć Lutomierska wiedzą na ten temat. I jutro w klasztorze i w siedzibie salezjańskich szkół muzycznych odbędzie się i prezentacja wirtualnej rekonstrukcji synagogi, która była w opinii architektów perłą XVIII-wiecznego budownictwa sakralnego. No i właśnie będzie prezentacja wyników tych wszystkich badań. Będą i rozmowy kuluarowe o zapomnianej historii, jak zapowiadają organizatorzy, czyli rzeczywiście prawdziwi pasjonaci, a partnerami wydarzenia są i Muzeum Miasta Łodzi, i Żydowski Instytut Historyczny, Instytut Tolerancji, Centrum Badań Kultury Żydowskiej przy Uniwersytecie Łódzkim, no i wspomniane salezjańskie szkoły muzyczne. Arcyciekawie zapowiada się to wydarzenie i jeszcze, a to ważne będzie, że będzie zaprezentowane widowisko Lutomierski Sztetl.

0: Niedługo nasze wiadomości, a w nich m.in. o ogromnej frekwencji w głosowaniu na pierwszy budżet obywatelski się radza.
1: Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10:40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
8: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
9: Panie Lipkin, jest pan łach udra i złodziej i tyle pan powie. O,
10: panie Kunicer! Łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
8: Zamach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Już 25 maja po godzinie 21:00 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Luname. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21:00.
12: Zaprasza Piotr Bielawski.
13: Partnerem technicznym audycji jest salon Q21.
14: Halo Łódź! Chcesz jeździć nowym autem już za 750 zł miesięcznie? Przyjedź do salonu GAK. Łódź przy Pabianickiej 75 na tydzień z Ion UT. Od 22 do 30 maja czeka na Ciebie nowość Ion UT. Zwinny, stylowy, zaprojektowany we Włoszech, zachwyca przestronnym wnętrzem. Nowoczesny napęd elektryczny zapewnia niski koszt jazdy. Naprawdę warto! Tylko do 30 maja specjalna promocja z ubezpieczeniem za złotówkę. Przyjdź do GAK Łódź, Pabianicka 75. Jazdy testowe gratis.
15: Ciao, ciao, PGR Koszalew! Zabawa we włoskim klimacie już dzisiaj o 17:00 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
16: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest południe.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Beata Janowska przygotowała dla nas wiadomości.
17: Tragiczna katastrofa w kopalni węgla w Chinach. Zginęło co najmniej 90 osób, wiele jest zaginionych. Opóźnia się ogłoszenie wyników sieradzkiego budżetu obywatelskiego, pierwszego w historii miasta. Widzew Łódź zagra dziś przed swoją publicznością o utrzymanie w ekstraklasie. Po południu w regionie będzie więcej rozpogodzeń, termometry pokażą dziś do 23 stopni. Co najmniej 90 górników zginęło w katastrofie w kopalni węgla w Chinach. W kopalni w prowincji Shanxi doszło do wybuchu gazu, jak podają chińskie państwowe media. Pod ziemią znajdowało się wówczas prawie 250 osób. Wiadomo, że 90 nie żyje, nie ma na razie informacji o losie pozostałych, są poszukiwani. To najtragiczniejsza katastrofa w kopalni węgla w Chinach od ponad dekady. Chińskie kopalnie od lat uznawane są za jedne z najniebezpieczniejszych na świecie. Wyniki głosowania na pierwszy budżet obywatelski Sieradza nadal nieznane. Miały być opublikowane wczoraj, ale wysoka frekwencja zaskoczyła urzędników. Potrzebują jeszcze czasu na przeliczenie głosów, mówi Radiu Łódź Michał Sitarek z Urzędu Miasta.
18: Blisko 10 tysięcy głosów zostało oddanych. To powoduje, że teraz musimy tę bardzo dużą liczbę kart, głosów policzyć, zweryfikować, czy to mieszkańcy miasta oddawali.
17: Michał Sitarek dodaje, że urząd opublikuje listę zwycięskich projektów po przeliczeniu i sprawdzeniu wszystkich głosów najpóźniej do 29 maja. A wśród projektów, które zgłaszali sieradzanie, były m.in. budowa miejsc aktywnego wypoczynku, organizacja koncertów czy zajęć sportowych.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: Rosną ceny garaży i miejsc postojowych. Murowany garaż w dużym mieście może kosztować tyle, co kawalerka. Eksperci rynku nieruchomości uważają, że taniej nie będzie, bo to towar deficytowy. O szczegółach Aneta Łuczkowska.
19: Miejsca parkingowe i garaże są obecnie rozchwytywane, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
20: Wpisujemy to w kryteriach wyżej niż balkon, wyżej niż winda. To jest tak ważnym elementem, że to podnosi mocno wartość, uatrakcyjnia naszą nieruchomość.
19: Dlatego pojawiły się oferty garaży za ponad 200 tysięcy złotych. Owszem, drogo, ale znalezienie miejsca parkingowego na osiedlu to coraz większe wyzwanie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
17: Rosną też ceny miejsc w garażach podziemnych, a to wynika nie tylko z popytu, lecz także z coraz wyższych kosztów ich budowy. Dziś ważny mecz piłkarzy Widzewa Łódź. Zmierzą się z Piastem Gliwice w meczu ostatniej, 34. kolejki Ekstraklasy, a stawką jest utrzymanie się na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Aby pozostać w Ekstraklasie, drużyna ze Śląska potrzebuje jednego punktu, a Widzew zwycięstwa. Chociaż możliwe są też inne scenariusze, bo spadkiem zagrożone są też Lechia Gdańsk i Krakowia. Trener łodzian Aleksander Wukowicz przyznaje, że ostatnio każdy mecz Widzewa ma wyjątkową wagę.
21: Ten mecz jest, pomimo tego, że ostatni, jest bardzo podobny do kilku innych, jakie już tutaj jakby graliśmy. Myślę, że praktycznie się w ogóle nie różni od tego, co byliśmy wcześniej w przygotowaniu się do meczu, więc to jest coś, co powinno być naszą siłą.
17: Początek meczu Widzewa z Piastem na stadionie przy Alei Piłsudskiego w Łodzi o 17.30. Na naszej stronie internetowej można będzie czytać relację tekstową. Radio Łódź przeprowadzi także transmisję na kanale Radio Łódź Ekstra i na profilu facebookowym oraz YouTube. Kolejne wiadomości o 13.00.

okresami wzrastające do dużego i mogą być przelotne opady deszczu, miejscami także burze z lokalnym gradem. I niech się nie sprawdzi, bo jutro plenerowe studio Radia Łódź podczas finału senioraliów. Zapraszamy już dzisiaj.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Patrycja Wojsznis, Anna Grablińska. Wciąż towarzyszymy słuchaczom Radia Łódź i mówimy dzień dobry tym, którzy niedawno do nas dołączyli. Rozmaitości również w tej godzinie naszego programu. O drzewach będzie dużo. To w cyklu naszym łódzkie Jestem stąd, a już teraz jeden z wielkich przebojów The Police.

Ja dzisiaj pytałam w jednej z zagadek o EC1 nie bez powodu i teraz muszę to koniecznie powiedzieć. Otóż Centrum Nauki i Techniki EC1 świętuje 120. rocznicę rozpoczęcia budowy elektrowni łódzkiej. I to jest doskonała okazja, aby wyruszyć w przeszłość śladami rozwoju miasta, którego częścią była elektrownia z ulicy Targowej 1/3. Organizatorzy obiecują, zawędrujemy zatem do początków XX wieku i wspólnie dotrzemy aż do momentu rewitalizacji zabytkowych obiektów w sercu miasta. Zaplanowano zwiedzania wystaw z przewodnikami, ale także przez cały dzień dzisiaj i jutro można wziąć udział w grze terenowej, zdobądź przepustkę do gabinetu dyrektora.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kolejna piosenka męskiego grania, znów na tak wobec świata. A ja mam pilną sprawę. Dzisiejsze popołudnie, godzina 16. Kto ma czas i kto z dzieckiem chce iść do teatru? Mam zaproszenie na kołysankę dla myszy do teatru Arlekin w Łodzi i to jest bardzo kojące i terapeutyczne przedstawienie o oswajaniu dziecięcych lęków. Dziś godzina 16, wcześniej trzeba wybrać się do radia po dwuosobowe zaproszenie. I teraz zadam konkursowe pytanie, bardzo łatwe, i to nie będzie pytanie o miejsce, robimy odstępstwo, bo chcę, żeby było miło i łatwo i żeby znów przydał się adres studio@radiolodz.pl. studio@radiolodz.pl. O myszy będzie mowa także, skoro mamy taki tytuł Kołysanka dla myszy. W czyim wierszu występuje mała myszka, szara tralaliszka, która choć się boi kotka, kotka tralalotka, siadła sobie w kątku w ciemnym tralalątku i też piszczy cichuteńko trala, trala, tralaleńko.

Na razie nikt się nie zgłosił w sprawie myszy. Ja wiem, późno, spektakl już dziś, ale gdyby ktoś się jeszcze zdecydował, pytanie pozostawiam otwarte. studio@radiouć.pl. No i czas na Nancy Sinatra i charakterystyczny motyw smyczków w Żyje się tylko dwa razy. Bondowskiej piosence obiecywaliśmy, że będzie, a my zawsze obietnic dotrzymujemy.

0: Autopromocja.
1: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
2: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
1: W każdy poniedziałek po 21.
3: Okolice jazzu.
1: Zapraszam, Piotr Bielawski.
4: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
5: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
6: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
7: Na śniadanie angielka albo żulik.
8: No i chodzimy na Pietrynę.
9: No, to jest galanta ulica.
4: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
10: Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów, które już w niedzielę 24 maja odbędzie się na stadionie Widzewa Łódź. Od 12 czekają na Was spotkania z gwiazdami, rozmowy o zdrowiu i aktywnym życiu, darmowe badania, koncerty, treningi, warsztaty oraz wielka międzypokoleniowa potańcówka. W tym także specjalna strefa Radia Łódź z mobilnym studiem radiowym. Odwiedźcie nas koniecznie. Widzimy się 24 maja przy stadionie Widzewa w Łodzi.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
16: Sobota. Wolna sobota.
17: Oczywiście, pani Agnieszko, nasza laureatko, że to Julian Tuwim pisał o myszce tralaliszce. Właśnie autora pytałam, ale przede wszystkim pisał o panu Tralisławie Tralalińskim, jego żonie Tralalonie, jego córce Tralalurce, synku Tralalinku, piesku Tralalesku i tak dalej. Jak się zwie kotek, no Tralalotek oczywiście. O panu Tralalińskim, który mieszka w Śpiewowicach, właśnie napisał nasz znakomity poeta.

Chciałam wjechać na koniu, zapraszać do kin, być raz hitem sezonu, choć przez kilka dni, i postrzelać do puszek piw-paw.

Daria ze Śląska nam towarzyszyła, a ja powracam do wątku porzuconego przeze mnie, ale jak się okazuje, nie na dobre. Zdrowe przekąski zafrapował mnie tutaj wątek, mianowicie taki: płatki owsiane gotować czy nie? Dużo jest wypowiedzi ekspertów w przestrzeni internetów na ten temat. Otóż można gotować, nie trzeba gotować. Jeszcze więcej dobrych właściwości mają surowe płatki, chyba że ktoś ma wrażliwy żołądek, ale rozdrobnione płatki, na przykład błyskawiczne płatki owsiane, można jeść nawet przy wrażliwym żołądku. Można z nich robić różne potrawy. I teraz Brytyjczycy, którzy uwielbiają porridge, czyli taką owsiankę, i to tak gotowaną całkiem długo, bo z 10 minut, żeby ona zgęstniała, i rzeczywiście ta ich owsianka jest taka dosyć gęsta. Otóż oni proponują jednak różne przepisy, bo oto Nigella Dawson, czyli prawdziwa gwiazda brytyjskiej kuchni, proponuje, aby płatki na noc zalewać, i to mlekiem, tak klasycznie. Niech one sobie nasiąkną i nie trzeba ich gotować. A rano wystarczy dodać owoce przeróżne. Ale z kolei inne propozycje to jest gotowanie właśnie bez mleka, bo mleko się przypala. Skoro mamy dłużej gotować, no to bez mleka. I ewentualnie tylko ze szczyptą soli koniecznie. I dopiero potem dodanie odrobiny mleka i jeszcze innych dodatków. Może być kakao na przykład, i potem jedzone jest to jeszcze z odrobiną konfitury jakiejś. O, jak to wszystko smacznie brzmi. W każdym razie płatki owsiane surowe nie szkodzą, i to dobrze, bo wiem, że wiele osób lubi na przykład płatki owsiane z miodem sobie zmieszać i tak od po prostu jeść. Można też upiec ciasteczka z płatków owsianych, tylko wiemy, że pieczenie, no to już jest obróbka termiczna, czyli też jest mniej tych właściwości prozdrowotnych, a już z miodem pieczenie, no to już powoduje, że miód nam się rozpada na cukier i inne substancje i już nie jest miodem tym takim bardzo zdrowym. Dobrze, zostawmy już ten temat, bo ja się robię głodna i jabłko mi nie wystarczyło, a niedługo już audycja łódzkie, jestem stąd, o drzewach będzie dużo. Hey. Now just get in and close the door.

0: Wszystko zgodnie z planem się toczy. Czas na naszą stałą sobotnią audycję.
1: Łódzkie. Jestem stąd.
2: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Szymon Iwanowski. Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, społecznik, koordynator mapy drzew Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Skąd u Ciebie wzięła się taka żyłka społecznikowska?
3: Nie, to się pojawiło 15 lat temu. Tę żyłkę wszczepiła mi moja żona Agnieszka Rejskę, która wówczas sprowadziła się ze Sławda do Łodzi, a ona jest z sektora pozarządowego od już 3 dekad. Zajmowała się WTZ-em, animacją lokalną. No i gdy przyjechała na Stare Polesie, no to zobaczyła, ile tu trzeba i można zrobić. I ja chciał, nie chciał, dołączyłem. Chciał.
2: To skoro jesteśmy przy Polesiu, to też chciałabym Cię zapytać o Polesie. To jest takie miejsce, w którym mieszkasz od zawsze. Czy to jest kwestia wyboru?
3: To jest dłuższa historia. W 2007 roku postanowiłem w końcu kupić mieszkanie. Gdy już tę decyzję podjąłem, to w zasadzie w sposób naturalny szukałem mieszkania po pierwsze w kamienicy, świadomie. Nie jestem w stanie mieszkać w bloku, gdzie mam sufit nad głową. A po drugie szukałem na Starym Polesiu. Wówczas jeszcze nie wiedziałem do końca dlaczego. No poza tym, że genius loci, ta okolica mi się po prostu podobała, ma swój urok. Ale po czasie się zorientowałem, że na Starym Polesiu, które wówczas jeszcze się Starym Polesiem nie nazywało, bo było to dawno temu, po wojnie, urodził się mój ojciec, konkretnie na ulicy Hutora. Tam spędził dzieciństwo, o tym dzieciństwie trochę opowiadał. Ono zostało nawet uwiecznione w jednej z książek Łukasza Nicpana, starego przyjaciela mego ojca, który jest pisarzem, tłumaczem, poetą. Od dekad już mieszka w Warszawie i tam te historie z dzieciństwa zostały opisane. A kilka lat temu dodatkowo jeszcze dowiedziałem się, że poza tym, że mój ojciec urodził się na Starym Polesiu, na Hutora, że tam oczywiście mieszkali dziadkowie, no to mój dziadek jeszcze pracował w technikum włókienniczym, wcześniej jedwabniczo galanteryjnym na Pogonowskiego 34 jako nauczyciel zawodu, a ja 3 lata temu w tym samym budynku wylądowałem również w charakterze pracownika, więc ta historia bardzo pięknie się
2: kołem się toczy, tak.
3: Zapętliła, dokładnie tak, i wtedy zrozumiałem, że tak po prostu musiało być.
2: To muszę Ci oczywiście zadać to pytanie, bo przede wszystkim jesteś kojarzony jednak właśnie z mapą drzew, z ochroną drzew. Czy to też pojawiło się jakoś w naturalny sposób? Pamiętasz ten moment, kiedy zacząłeś zwracać uwagę na drzewa, kiedy, nie wiem, zacząłeś rozpoznawać drzewa?
3: No to się wydarzyło 10 lat temu, też stosunkowo późno. Trochę się nad tym zastanawiałem. No po pierwsze oczywiście wpływa na to dzieciństwo, młodość, gdy ta przyroda była stale obecna w moim życiu, ale nie jako istotny aspekt edukacji przyrodniczej. Tę dopiero 10 lat temu podjąłem. Ale jak się nad tym też dłużej zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że to zainteresowanie zrodziło się też z obserwacji pewnej rozbieżności, bo słyszymy zewsząd i to już od dawna, że Łódź jest zielonym miastem. Natomiast ja, żyjąc na Starym Polesiu, codziennie obserwowałem to miasto, to osiedle i w sposób oczywisty wyłapywałem pewną sprzeczność między narracją o zielonym mieście i totalnie betonowym osiedlu w centrum Łodzi, więc zacząłem po prostu zastanawiać się nad tym, jak to jest. Czy ona rzeczywiście jest zielona? Jeśli zielona, to dzięki komu? A jeśli nie zielona, to dlaczego? No i w ten sposób od jednej myśli do drugiej, od jednej książki do drugiej, od jednego artykułu do drugiego, no wsiąkłem, wpadłem jak śliwka w kompot.
2: Ponieważ w tym programie pytamy o związki z miastem, o relacje z miastem, czy kochamy Łódź, czy jest to miłość łatwa, czy trudna, to chciałabym Ciebie również zapytać o to, jaki masz stosunek do tego miasta, oczywiście też z uwzględnieniem zieleni miejskiej.
3: No nie jest to łatwa miłość. Chyba nikt nie przyzna, że jest łatwa. Jeśli chodzi o przyrodę, no to oczywiście od tych 7 lat, interesując się nią, przyrodą miejską, coraz mocniej, poznając ją, krocząc na drodze do bycia dendrologiem w tych drzewach, się zakochałem i teraz w zasadzie każdy spacer po Łodzi jest spacerem po drzewach Łodzi. No i to jest rzecz, której chyba już nie da się wyplenić z mózgu. I ona też powoduje, że to miasto jestem w stanie stale odkrywać na nowo, bo jest to truizm, ale drzewa o każdej porze roku są inne i gdy się na nie zwraca uwagę, to odkrywają zupełnie nową perspektywę na miasto. Trudno Łodzi nie lubić ze względu na trzeci sektor, ze względu na ludzi z pozarządówki, ludzi zaangażowanych, bo jest ich w dalszym ciągu mnóstwo w Łodzi i to są bardzo kolorowe postaci, które potrafią napędzać do działania. I od dobrej dekady powtarzam, że gdyby to miasto tylko postawiło na ludzi trzeciego sektora, to miałoby załatwione wiele problemów, w tym problem promowania miasta. Natomiast no, miłość do miasta przez pryzmat osób zarządzających tym miastem jest najtrudniejsza. Gdy tylko człowiek zacznie się zajmować pewnymi konkretnymi problemami, zaczyna dostrzegać, jak bardzo to miasto nie domaga.
2: Twoim zdaniem, jaki jest największy grzech tego miasta dotyczący zieleni miejskiej?
3: Największy grzech? Największy grzech, brak dbałości o największy skarb tego miasta, czyli dojrzałą zieleń, którą zawdzięczamy przedwojennym i tuż powojennym ogrodnikom. To niestety widać na każdym kroku. To jest rzecz, wobec której nie potrafię przejść obojętnie do tego stopnia, że telepie to mną każdego dnia. Wystarczy pójść na jakikolwiek spacer i niestety na każdym kroku widać, że stawiamy na drzewa młode, nowe nasadzenia, piękne, zielone rabaty, które po roku przestają być piękne, zielone.
2: Tymczasem, bo nikt się nimi nie opiekuje, prawda?
3: No, bo nikt się nimi nie opiekuje, oczywiście. Natomiast po macoszemu traktujemy drzewa dojrzałe. A ponieważ interesuję się dendrologią, interesuję się zarządzaniem zielenią, no to czytam najnowsze artykuły i z trzech ostatnich lat są artykuły mówiące, są to badania z Niemiec, z Holandii, ze Stanów Zjednoczonych i wszystkie one mówią mniej więcej to samo, że w dużych miastach obecnie drzewo dzisiaj sadzone ma szansę statystycznie dożyć 30 lat. A 30 lat dla drzewa sadzonego w mieście to jest mniej więcej ta cezura, po której drzewo zaczyna nam odpłacać, tak? Czyli no, nawet biorąc pod uwagę ślad węglowy, no to 30 lat życia drzewa w mieście to jest ten moment, w którym drzewo się już rozrosło i zaczyna produkować, czy też dostarczać nam usługi ekosystemów, które są na plus w stosunku do tego, co musieliśmy zainwestować w to drzewo jako sadzonkę i jego pielęgnację dotychczasową. Więc pozbywamy się zieleni dojrzałej w sposób barbarzyński, w momencie, w którym ona zaczyna dopiero na nas pracować i zaczyna nam zapewniać wysoką jakość życia.
2: Czy my w ogóle w Łodzi leczymy drzewa? No właśnie
3: zdarza
2: te dojrzałe.
3: Się. Zdarza się. No z pewnym zaskoczeniem, no, żebym nie wyszedł na kompletnego marudę, z pewnym zaskoczeniem zauważyłem 2 miesiące temu, jak wspaniale zajęto się najstarszym, największym w Łodzi jarzębem szwedzkim, drzewem pomnikowym w Parku Poniatowskiego. Któregoś dnia przejeżdżałem, a przyglądałem się mu, bo robiłem pracę zaliczeniową na kursie dendrologicznym, więc znam je dość dobrze. I ku mojemu zaskoczeniu, gdy przejeżdżałem na rowerze któregoś dnia, zauważyłem, że zajęto się nim i to zajęto się bardzo profesjonalnie. Dokonano pielęgnacji, cięć technicznych, sanitarnych, a przede wszystkim skonstruowano całkiem dobre podpory pod wygonione konary w tym jarzębie, dzięki czemu to drzewo pewnie jeszcze parę lat będzie mogło pożyć. No a jest to najstarszy jarząb szwedzki w Łodzi i trudno mu odmówić urody. Jest naprawdę wspaniały.
2: Czy są jeszcze w Łodzi takie miejsca, gdzie mogą rosnąć drzewa, których jeszcze nie znasz, nie poznałeś, czy już wiesz wszystko?
3: Nie, absolutnie. No znam parę takich osób, które prawie wszystko wiedzą o łódzkich drzewach. Marek Kubacki, Małgorzata Godlewska. To są prawdziwe encyklopedie łódzkich drzew. Ja jestem adeptem w tej sztuce. Ostatnio pod wpływem właśnie nagabywania Marka Kubackiego wybrałem się na Rudę Pabianicką i odbyłem spacer wzdłuż taką ścieżką półleśną wzdłuż rzeki Ner. No i zachwyciły mnie te drzewa, które mijałem. Pierwszy raz szedłem tamtą ścieżką. Wspaniałe drzewa tam rosną. Wspaniałe topole, wspaniałe dęby, wspaniałe olchy. Nawet buki gdzieś skryte w jakimś takim zagajniku, który prawdopodobnie kilkadziesiąt lat temu był jeszcze przywillowym ogrodem. Mnóstwo jest takich drzew i to jest właśnie najpiękniejsze w odkrywaniu Łodzi Zielonej poprzez jej skarby, dendroskarby, że tego jest tyle, tych zakamarków jest tyle, że w zasadzie każdego dnia można przeżywać jakieś odkrycie, jakiś zachwyt.
2: A masz takie swoje zielone, ulubione miejsce w Łodzi?
3: Nie. Wiele miejsc lubię. Bardzo lubię, zwłaszcza od momentu, gdy poznałem historię, bardzo lubię chodzić, czy raczej jeździć do Parku na Zdrowiu. To jest rzeczywiście jedno z moich ulubionych miejsc, ale uwielbiam też inne łódzkie parki Poniatowskiego, Matejki, Park Legionów jest wspaniały. Naprawdę, jeśli zwraca się uwagę na przyrodę miejską, to miejsc do takich drobnych zachwytów nie zabraknie.
2: Powstał jakiś czas temu raport Zieleń w procesie rewitalizacji Łodzi. Spory jest to raport społeczny, 396 stron. Czy ktoś z władz miasta skorzystał z tego waszego raportu?
3: No, nie.
2: Macie może takie informacje?
3: Nie, nic tam o tym nie wiadomo, aby w Łodzi ktokolwiek z władz się tym raportem zainteresował. No i nie dziwi nas to wcale, natomiast tak to jest, że trudno być prorokiem we własnym kraju. Mamy zaprzyjaźnionych dendrologów, profesjonalistów w innych urzędach miast w Polsce i w jednym z większych miast, może nie będę wymieniał, bo może sobie tego nie będzie życzył, ale w jednym z większych miast, gdy nasz raport się ukazał, gdy miał premierę w czerwcu ubiegłego roku, poszło polecenie służbowe do jednego z inspektorów, że ma się zapoznać z raportem i go zreferować. Także wiemy, że w samorządach ten raport był czytany. Czy był czytany w Łodzi? Nie wiem. Na razie nic na to nie wskazuje.
2: Szymonie, to na koniec powiedz mi jeszcze, kiedy będziesz w takim razie już dendrologiem z papierem?
3: A już jestem.
2: Już jesteś.
3: Już jestem od kilku miesięcy. Tak, jestem.
2: No to gratuluję.
3: A dziękuję bardzo. To było bardzo przyjemne doświadczenie, ten kurs. I oczywiście zrobiliśmy to w trójkę razem z Justyną i z Tomkiem z Mapy Drzew Łodzi. I rozmyślamy nad tym, jakby teraz dalej. Po pierwsze, jakby pożytkować tę wiedzę. Trochę ją pożytkujemy już, bo właśnie skończyliśmy szkolenie o ochronie drzew w miastach. Je poprowadziliśmy. Zostaliśmy dobrze ocenieni. Także chyba potrafimy to robić, ale myślimy też o tym, jak dalej się kształcić, bo akurat dendrologia jest taką ciekawą dyscypliną wiedzy, która cały czas się zmienia. Cały czas prowadzone są badania i cały czas odkrywamy nowe rzeczy.
2: To bardzo dziękuję ci za rozmowę. Szymon Iwanowski, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, a także koordynator Mapy Drzew Łodzi był dzisiaj naszym gościem.
3: Dziękuję za rozmowę.
0: I po audycji na ten właśnie temat, jak znalazł formacja LAS, czyli LAS.

0: Dzisiaj wręczaliśmy zaproszenie do Teatru Arlekin w Łodzi. To, żeby było sprawiedliwie, to jeszcze słowo o Teatrze Pinokio, bo tam dzisiaj nowy spektakl zawita na scenę przy ulicy Sienkiewicza, Mity. To jest spektakl dla odbiorców od lat 9 w reżyserii Jakuba Porcariego i to jest opowieść o najważniejszych mieszkańcach Olimpu. Spektakl, w którym muzyka i piosenki odgrywają bardzo ważną rolę, budując rytm narracji i jej nowoczesny charakter. I to jest opowieść, w której z refleksją przeplata się humor lekko. Kość z głębią. Emocje prowadzą widzów od śmiechu po wzruszenie, zapowiadają organizatorzy. I to jest opowieść o potędze, ambicji, relacjach i słabościach, czyli o rzeczach nie tylko boskich, ale i bardzo ludzkich. Występują Łukasz Batko, Łukasz Bzura, Małgorzata Krawczenko, Piotr Osak, Piotr Pasek i Jagoda Zimała.
1: Radio Łódź. Reklama. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Czy gęś może kopnąć los w zupełnie nowym kierunku? Przekonajcie się sami. Już w maju Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na premierę spektaklu A niech to gęś kopnie. Pełnej niespodzianek opowieści dla dzieci i dorosłych. To historia, która bawi, zaskakuje i przypomina, że w życiu warto iść własną drogą, nawet gdy za rogiem czekają najbardziej nieoczekiwane przygody. Zabierzcie rodzinę i dajcie się porwać tej niezwykłej historii. A niech to gęś kopnie. Już 27 maja na scenie w Expo Łódź. Bilety na powszechny.pl.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej BRUS tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest 13. Przed nami wiadomości przygotowane przez Beatę Janowską.
7: A we wiadomościach zmiany w organizacji ruchu wprowadzone na dziś w Łodzi, kolejna charytatywna akcja youtubera Łatwoganga i atrakcje przygotowane w Łódzkim Centrum Nauki i Techniki w związku z jubileuszem. Do wieczora będzie pogodnie, przeważnie słonecznie i ciepło.
0: Z
7: Spore utrudnienia w ruchu w centrum Łodzi. Wieczorem odbędzie się bieg ulicą Piotrkowską, ale zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu pojazdów MPK już w niektórych miejscach daje się odczuć, przede wszystkim w okolicach dworca Łódź Fabryczna. Szczegółowe informacje i mapki można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl. Kolejnych zmian można spodziewać się wieczorem w okolicy Atlas Areny. Ze względu na organizowany tam koncert zmienią się trasy niektórych linii autobusowych. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
8: Zmienioną trasą pojadą linie 67, 80B, 86, 99, a także Zgierski autobus linii 6.
9: Autobusy nie zatrzymają się przy przystanku Bandurskiego dworzec Łódź Kaliska. Dojeżdżając na dworzec będziemy mogli skorzystać z przystanku przy Alei Włókniarzy.
8: Mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Inaczej niż zwykle będzie też kursować linia 97,
9: która od Unii Lubelskiej pojedzie dodatkowo przez Aleję Bandurskiego, ułatwiając dojazd bezpośrednio pod bramą wejściową Atlas Areny.
8: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
7: Zmiany będą obowiązywać od około 18 do około 19.30. O dokładnym czasie rozpoczęcia i zakończenia objazdów zdecyduje nadzór ruchu MPK.
10: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
7: Prawie 6 milionów złotych zebrało Łatwogang, który jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. Teraz youtuber przemieszcza się przez województwo łódzkie. Łatwogang zorganizował zbiórkę pieniędzy na leczenie 8-letniego Maxa z województwa podkarpackiego. Chłopiec cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Mama Maxa mówi, że jest pod wrażeniem akcji charytatywnej i bardzo cieszy się z jej efektów.
11: Śledzimy oczywiście cały czas trasę Piotrka, jesteśmy z nim, wspieramy, no, ale jesteśmy ogromnie niewypowiedzianie szczęśliwi z tego, co się dzieje. No i trzymamy kciuki, żeby dał radę, żeby dojechał, no bo to jest ogromna odległość, na pewno zmęczony, no bo jedzie od wczoraj praktycznie bez jakiegoś większego przystanku.
7: Na leczenie Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony, a Łatwogang pomaga zebrać brakującą kwotę. Wsparcie dla chłopca można przekazać za pomocą portalu zrzutka.pl. Akcja charytatywna jest transmitowana w internecie. Unia Europejska ma projekt czarnej listy osób i firm za współudział w wojnie na Ukrainie. Do tajnych na razie dokumentów dotarło Polskie Radio. Na liście są m.in. firmy oferujące Rosji techniczne wsparcie, nie tylko rosyjskie, ale też z Liberii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Azerbejdżanu, Hongkongu, Białorusi i Chin. Wbrew wcześniejszym planom, na razie na liście nie ma zwierzchnika rosyjskiej cerkwi prawosławnej, patriarchy Cyryla, który jest zwolennikiem rosyjskiej napaści na Ukrainę. Od początku rosyjskiej napaści był na celowniku Unii, był nawet w projekcie jednego pakietu sankcyjnego, ale wykreślenia go zażądał ówczesny premier Węgier Viktor Orban. Mimo zmiany władzy na Węgrzech, unijna dyplomacja nie wpisała Cyryla do najnowszego projektu sankcji. Teraz od krajów członkowskich zależy, czy patriarcha znajdzie się na czarnej liście. Mija 120 lat od rozpoczęcia budowy elektrowni łódzkiej EC1. Dziś w zabytkowych budynkach mieści się Centrum Nauki i Techniki. Z okazji jubileuszu zwiedzający w ten weekend będą mieli okazję poznać historię EC1 od jej uruchomienia aż do dziś, gdy obiekt po rewitalizacji zmienił funkcję. Przygotowano nową część wystawy historycznej. W gabinecie dyrektora można zobaczyć oryginalne zabytkowe wyposażenie, mówi Radiu Łódź Michał Kędzierski z Centrum Nauki i Techniki.
12: Uratowane te meble zostały przez kilka razy co najmniej, bo w 1988 roku pan dyrektor Andrzej Boroń, czyli ostatni dyrektor EC1, znalazł je rozłożone w różnych częściach elektrowni. Na przykład biurko stało w warsztacie, ktoś wyciął w blacie dziurę i zamontował w nim imadło.
7: Zwiedzający mogą też wziąć udział w historycznym oprowadzaniu, podczas którego przewodnicy wcielą się w postacie dawnych dyrektorów EC1. A jak wygląda gabinet dyrektora, można zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. Kolejne wiadomości o 14.00.

0: dużego mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami także burze, nawet z lokalnym gradem. Za to ciepło do 25-26 stopni. Piotr Bielawski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj solo, jutro my w duecie.
1: Tak jest, to jutro burze, tak? Z gradem.
0: Jutro burze z gradem, ale nie z naszego powodu. Nie dlatego, że będzie plenerowe studio na finale senioraliów między godziną 12 a 16 pracujemy, tak?
1: Tak jest, dokładnie. Zapraszamy do nas w ogóle do studia pod stadionem Widzewa, prawda? No tam będzie się dużo działo z tego, co wiem.
0: No i tam różni znakomici goście się pojawią,
1: tak,
0: ale szczegółów nie zdradzamy.
1: Nie możemy stracić w każdym razie. Jutro między 12 a 16 z Anią Grublińską zapraszamy, a dzisiaj rzeczywiście wymieniamy się tylko w tych programach. Seniorzy tu się bawią w ogóle, to już od kilku dni, wiesz, to finał jest.
0: No tak, to finał.
1: Ja to chętnie wypytam, jak się bawili i co robili, nie? Bo to,
0: senioralia trwają i też w ramach senioraliów były różne darmowe wstępy,
1: z czego
0: też korzystano gremialnie. Bardzo dobre.
1: Polecam.
0: Tak, Piotr zostaje i szczegółów może teraz nie zdradza, tak jak i
1: nie zdradzę,
0: programu jutrzejszego, to później zdradzisz.
1: Zdradzę
0: może,
1: później, dobrze? Tak.
0: Ja nazywam się Anna Groblińska, bardzo dziękuję za uwagę i także Patrycji Wojsznis za wspólną pracę. Mówię do usłyszenia i zostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach.
2: Sobota. Wolna sobota.

I proszę sobie wyobrazić, że o tym lecie to już się rozmawia, już się planuje, już słyszałem, bo trzeba myśleć, w końcu czerwiec się zbliża. I proszę sobie wyobrazić, są lata 90. W świecie gra się różnie, taką muzykę także, ale u nas zazwyczaj jednak rockową i mocną na dodatek. Królują panie, na przykład Kasia Nosowska albo Edyta Bartosiewicz.

To takie brzmienia także bardzo popularne wtedy w naszym kraju. I objawia się zespół No Limits, który proponuje zupełnie inną muzykę na naszym rynku. Jaką? No taką, jak Państwo przed momentem słyszeli. To nie jest tak, że nic pod nazwą No Limits się nie ukazało od tamtych czasów, ale 13 lat chyba milczeli. No i wreszcie powracają płytą. A zanim ta płyta, to jest singiel od wczoraj, bardzo oficjalnie został zapowiedziany. A w naszej rozmowie dzisiejszej będzie troszeczkę i o tym singlu, i o tej płycie, o tym powrocie, o tej muzyce i o wszystkim, co się działo, zwłaszcza z wokalistką tego zespołu i człowiekiem, który ten zespół powołał, skomponował właściwie wszystkie utwory dla No Limits. I don't know where my baby is, but I'll find it somewhere, somehow.

Dużo soulu tak naprawdę będzie i to różnego, z różnych czasów, najnowszego także, czyli new soulu, jak mawiają niektórzy. Jakoś tak soulowo się zrobiło, co nie oznacza, że nie będzie dużo nowości i trochę elektroniki takiej nowej. Ta elektronika przebija się nie tylko w popie, ale w różnych gatunkach muzycznych, również improwizacja, ale to już zupełnie inny temat, bo a propos improwizacji, to w najbliższy poniedziałek po 21 wrócę do spotkania z Maćkiem Kądzielą. Ono odbyło się tutaj, winylowe to było spotkanie, tutaj w naszym studiu radiowym i będzie retransmisja tego spotkania. Niech żałują ci, którzy nie byli. Niech posłuchają, bo klimatycznie. No, muzyka też fantastyczna. No różnie będzie tak naprawdę u nas dzisiaj. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: I tak oto pomieszałem tych, którzy lubią ze sobą tworzyć różne projekty. A ostatni to Arlo Parks i Sanfa, akurat tutaj gościnnie. Wcześniej też różne zestawy. No, teraz powstaje także muzyka filmowa i kilka z tych no, bardzo znanych dźwięków także tam się pojawi, bo no, samplują samych siebie, to ciekawe. O tym filmie opowiem może za tydzień już więcej. Na razie to opowiadam przede wszystkim o filmie K-Pops, czy K-Pops, jak kto woli. No faktycznie to tam też chociażby Anderson troszeczkę namieszał. Ale tu Arlo Parks oczywiście i uspokoili. I bardzo dobrze, że uspokoili.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Pytania o sprawy najważniejsze.
4: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
5: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
3: I najważniejszych ludzi świata.
6: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
3: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
7: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
3: I dla świata.
8: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
3: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
9: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Autopromocja. Reklama.
10: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
11: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
12: Let's do it!
11: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
12: Oh yeah!
11: Zamów 512 50 40 30.
13: Dobra cena gwarantowana.
12: Let's do it!
2: Po reklamie.
0: No nie da się ukryć, wracać po 13 latach nie jest to łatwo. A może wcale nie tak trudno, biorąc pod uwagę, że dobra piosenka zawsze się przyda. No Limits wraca. Grali piękną, spokojniutką muzykę. Komu to przeszkadzało, żeby się rozstali, ale tak się zdarzyło. Ten powrót należy zaznaczyć, zwłaszcza, że to nie tylko singiel, który wczoraj się ukazał, to będzie również cała płyta.
3: Sobota. Wolna sobota.
0: No Limits powraca. Wy tam w tym metru i mieście to macie fajny powiew od morza. Dociera do was muzyka. Czasami nawet wydaje mi się, że zbyt wcześnie i tak było, biorąc pod uwagę debiutancką płytę No Limits. No to taką tezę postawię. Czy nie za wcześnie wtedy wystartowaliście z taką muzyką?
14: Na pewno jest to racja, natomiast z drugiej strony ciężko, wiesz, jak jest się młodym człowiekiem rozpoczynającym karierę, grającym pierwsze pomysły, myśleć tak racjonalnie na zasadzie to chyba nie jest ten moment, żeby grać taką muzykę. Poczekamy kilka lat, a póki co będziemy grali muzykę rockową. Więc czynisz to, co czujesz w danym momencie i zawsze się tym kierowaliśmy. Dużo było ludzi w zespole No Limits, bo w tym takim szczytowym momencie było nas 15 osób, więc bardziej nawet big band niż zespół, a przynajmniej w tę stronę. Zawsze charakteryzowało No Limits od początku bogactwo instrumentalne, czyli to, że są wówczas szczególnie takie instrumenty rzadkie na polskim rynku, jak Marcin Iszora grający na gitarze klasycznej, tak, akustycznej, jak saksofon Puzon, trąbka, instrumenty perkusyjne Rodrigueza, ja grający na fortepianie, a jeszcze przez pewien czas grał z nami na klawiszach Artur Jurek, oczywiście Ania Męczyńska, Ania Bakun, Marcin Iszora, więc właściwie trójka wokalistów, którzy śpiewali różne piosenki. To było oczywiście dla nas korzyścią, bo wiadomo, że możesz troszkę dopasować utwory, repertuar do danego głosu, tak, do danej osobowości. Natomiast faktycznie ta pierwsza płyta, ona powstawała, przypomnę, tak naprawdę w 89 i 90 roku, więc jeszcze wcześniej, a ta premiera dopiero miała miejsce w 1991, więc no, były to inne czasy, jak ci z Państwa, którzy pamiętają, było dużo muzyki na pewno rockowej, dużo muzyki takiej mocniejszej, nawet nie będę podawał nazw zespołu, bo to tutaj nie
0: no, rockowo się grało po prostu.
14: Było tak właściwie, że te stacje radiowe polskie i ogólnopolskie i stacje regionalne grały głównie muzykę rockową. Oczywiście były programy, w których był prezentowany, nie wiem, jazz, piosenka jakaś poetycka, poezja śpiewana. Tak zaczęliśmy. Pierwsza ta płyta No Movie Soundtrack to było takie większe doświadczenie. Wcześniej w Radiu Gdańsk nagrywaliśmy kilka utworów na takich sesjach mniejszych. Pierwszą część nagrywaliśmy w jednym studiu i raptem któregoś dnia wstajemy rano, bo taki był zwyczaj, że wówczas się spało w tym studiu nagraniowym, żeby cały czas być w tym miejscu, rozmawiać ze sobą, dyskutować, no trochę imprezować, wiadomo. I rano wstaliśmy i raptem się okazało, że to studio, którym nagrywamy płytę, nie istnieje. I w przeciągu dosłownie kilku godzin moja rodzina, tutaj mój tata nieżyjący i mój brat podjęli decyzję, że będziemy przejmowali studio, żeby kontynuować dalej tak naprawdę nagrywanie z No Limits pierwszego albumu. A przypomnę, że płytę realizował, produkował Adaś Toczko. Tak, osoba jest, która też de facto robiła mnóstwo rockowo, metalowo, alternatywnych rzeczy. On nawet się śmiał, jak tak zerkał zawsze w kalendarz. Mówił, to co, znowu w przyszłym tygodniu mam jakieś diabły?
0: No tak, ale też trzeba przyznać, że słuchał też dużo. I mówiąc, że macie fajny powiew od morza, też miałem na myśli właśnie, że taka muzyka docierała do was i chciałem was spytać, czy pamiętacie, jakieś wzorce podacie, co wtedy tak naprawdę sprawiło, że poszliście w takim kierunku, że to była główna inspiracja dla was do tworzenia.
14: Osobą, która miała bardzo duży wpływ na to, co grałem, co komponowałem, był taki przyjaciel rodziny, Piotrek Pacer, znany, legendarny DJ z Trójmiasta, który w latach 70., 80. grał też na imprezach jako DJ na sopockich festiwalach, na tych wieczorowych imprezach w hotelu Marina bodajże. Mhm. W każdym razie Piotrek przyjeżdżał do nas regularnie, do mojego brata, starszego Piotra i do mnie, z walizkami, z singlami. Miał dużo amerykańskiej muzyki. Nie ukrywam, że my byliśmy bardziej w stronę Stanów Zjednoczonych muzycznie niż w stronę Wielkiej Brytanii. No był Steely Dan, był Alexander O'Neill, wówczas bardzo popularny. Oczywiście klasyka, czyli Diana Ross, Stevie Wonder. Pamiętam płytę taką jedną z ulubionych, The Songs in the Key of Life, dwupłytowy album do tej pory legendarny. Był Earth, Wind and Fire, był właśnie George Benson. Też tacy artyści troszkę zapomniani, jak na przykład Sherelle, która miała singiel przerobiony później przez Roberta Palmera, I Didn't Mean to Turn You On, ale też Saturday Love, po której chętnie teraz sięgają muzycy. Dużo było tych rzeczy z lat 70-tych, 80-tych właśnie z amerykańskiego funky soul, był The Dust Band.
0: Fajne wzorce, przyznam. Pewnie mógłbyś tak jeszcze podać trochę tych przykładów, ale ja nie chcę też spytać. No jej takie wzorce, a w ogóle na czym uczyła się śpiewać?
12: Moja mama grała na skrzypcach, więc muzyka klasyczna, ale pomijając to, to na pewno Ewa Bem, na pewno ukochana Grażyna Łobaszewska, pani Prońko. Oczywiście Kalina Jędrusik. Jeżeli gramy z Maćkiem w duecie, bo mamy taki duet ona i on też i gramy akustycznie, no to wtedy pobrzmiewa jakieś dalekie echo Kaliny Jędrusik. Bardzo chciałam śpiewać tak jak czarne wokalistki. Niektórzy porównywali mnie do Esther Phillips. Na pewno był to inny głos. Jakby w tym pejzażu polskich wokalistek pojawił się inny głos, nowy głos. Nawet jak rozmawiałam z Kasią Nosowską czy z Edytą Bartosiewicz, no bo to były takie czasy, gdzie wszyscy zaczynaliśmy. Nawet powiem to anegdotycznie, że Kasia Nosowska i zespół Hej byli naszym supportem. Nie rozumie tego sposobu śpiewania Kasi, który tak bardzo wielu ludziom się podobał i wytyczył też w jakimś sensie nowe kierunki. Nie tylko Kasia Nosowska, ale jako w ogóle zespół Hej. Natomiast ja jestem po szkole muzycznej, kazano mi wybierać między zespołem No Limits, a między dyplomem. W związku z tym dokonałam wyboru i nie żałuję.
0: To dlaczego wtedy tak wybrałaś? Jakiej wolności szukałaś tak naprawdę artystycznej?
12: Nie miałam odwagi zdawać na jazz, a bardzo chciałam. Byłam po szkole, po liceum plastycznym. Biednych moich współtowarzyszy z klas zamęczałam na zajęciach z rzeźby czy z malarstwa. Cały czas właściwie śpiewałam, a to Han Cordon, no, a to inne jakieś rzeczy z przedwojennych historii, a to Summertime. Cały czas oczywiście...
0: Nadal śpiewasz to Summertime sobie, tak? Jest to jakąś podstawą dla ciebie?
12: Nie. Raczej te rzeczy z Polski międzywojennej. To bardzo mnie pociąga. I nagle okazało się, że to, co wydawało mi się szalenie łatwe, proste w tekstach i muzycznie, na przykład czy Apasjonata, czy Parasolki. Nagle się okazało, że nie, to nie jest tak, żeby to zaśpiewać i dobrze, a zarazem w jakiejś nowej interpretacji.
0: Jak mi opowiadasz o tych piosenkach, zaśpiewaj Apasjonaty.
12: Apasjonata... Ta, ta, ta, ta.
0: Wspomnienia dawnych dni tam
12: no
0: jest
12: właśnie.
0: Treść.

Oh My Love to też jeden ze starszych, by nie powiedzieć tych pierwszych takich wielkich przebojów zespołu, o którym dzisiaj mówimy, No Limits, a rozmawiam z Maciejem Łyszkiewiczem oczywiście, bo z kim tu nie rozmawiać, skoro to jest człowiek, który zespół założył, jest kompozytorem wszystkiego, a i autorem tekstów niektórych jak najbardziej, Ania Męczyńska. Pierwsza wokalistka zespołu, też autorka niektórych tekstów, wróciła właśnie do zespołu. To powiem jeszcze tak, taką ciekawostkę, nie, no właściwie już zapowiem niespodziankę, bo oprócz tego, że jest singiel od wczoraj oficjalny, który sobie zabrzmi, to zagram jeszcze prapremierowo pewną piosenkę z nowej płyty. No i tyle na razie mogę zagrać. Więc w każdej godzinie naszego spotkania i z Anią, i z Maćkiem będziemy sobie rozmawiać. No i właśnie takiej muzyki między innymi słuchać. A to prawda, że ta muzyka dotarła do nas z Trójmiasta. No a tam było tak, że ci marynarze te płyty przywozili z całego świata. Przypływali. Można było bardzo szybko te płyty sobie zabrać do domów, nasłuchać się tej muzyki. A później muzyka rozprzestrzeniała się na cały kraj. Tak było kiedyś, bo dzisiaj dostęp do muzyki jest po prostu w sieci, jest wszędzie. Nie trzeba czekać na marynarzy wracających na przykład ze Stanów. No ale wtedy to były takie czasy. Ale a propos muzyki z Trójmiasta, no Natalia także stamtąd.

Najpierw Natalia Muyanga z nową swoją piosenką Olivia Dean tutaj, czyli taka nie nasza z kolei Muyanga. No i fajnie się zabujało to wszystko. No bo mówiłem, że dzisiaj będzie w miarę spokojnie, soulowo powiedziałem, no ale czyż nie tak właśnie? I to wcale nie oznacza, że cokolwiek się zmieni. No czasami jakieś mocniejsze dźwięki też się pojawią i zapowiem pewnego pana z płytą, która też zaskakuje, bo to rockman taki, no powiedziałbym, mocny, prawda, z uderzeniem te struny gitary, ma na swojej płycie solowej z kolei taki elektronik i też taki nawet bym powiedział z popem troszeczkę będzie kojarzony, biorąc pod uwagę te jego piosenki. Bujamy się dalej w takim razie.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: W tym roku i w tym mieście nic ważniejszego się już nie wydarzy. Arkadiusz is dead. Chłopak z prowincji. Wielki talent, wielka kariera, wielka moda, wielkie pieniądze. Śmierć i zmartwychwstanie. Spektakl Arkadiusz is dead od 30 maja w Teatrze Jaracza. Bilety w kasie i na teatrjaracza.pl.
0: Po reklamie.
12: Słuchają Państwo, Radio Łódź, jest 14. Czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
13: Poszukiwana 12-latka z Krakowa nie żyje. Przed południem znaleziono jej ciało. Poseł partii Razem interweniuje w sprawie rekrutacji do łódzkiego przedszkola numer 100. Huczne urodziny Centrum Handlowego ulicą Piotrkowską w Łodzi przeszła wielka parada. Popołudnie w regionie będzie na ogół słoneczne i ciepłe. Wieczór pogodny. Nie żyje poszukiwana 12-latka z Krakowa. Ciało dziewczynki znaleziono przed południem w Lesie Wolskim. Na miejsce skierowano policjantów, którzy wstępnie potwierdzili, że rysopis i ubranie wskazują na to, że to ciało zaginionej w czwartek Eli. Rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło mówiła w TVP Info, że trwają czynności identyfikacyjne.
14: Wstępne oględziny wskazują na to, że nie było tutaj udziału osób trzecich, natomiast nigdy tego nie można wykluczyć. Będziemy czekać na wyniki sekcji.
13: Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Poseł Adrian Zandberg interweniuje w głośnej sprawie rekrutacji do łódzkiego przedszkola. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, protestowali rodzice, którzy chcieli zapisać dzieci do miejskiego przedszkola numer 100. Jak mówili, zasady rekrutacji zmieniły się w trakcie naboru. W placówce miało być dostępnych prawie 30 miejsc dla maluchów, ale ostatecznie przyjęto tylko kilkoro dzieci. Urząd Miasta tłumaczy zmniejszenie liczby oddziałów niżem demograficznym. Działacze partii Razem poprosili urzędników o wyjaśnienia, mówi Adam Kępiński z ugrupowania.
15: Jakie były warunki rekrutacji, kryteria odrzucania poszczególnych podań? Chcielibyśmy, żeby władze nie wykorzystywały niżu demograficznego do kolejnych oszczędności.
16: W wielu polskich miastach kolejni samorządowcy wykorzystują sytuację demograficzną do tego, żeby likwidować placówki przedszkolne. Ta historia działa się już w Warszawie, ta historia powtórzyła się już w wielu, wielu miastach w Polsce.
13: Dodaje poseł Adrian Zandberg, parlamentarzysta partii Razem będzie gościem Radia Łódź pojutrze w poniedziałek po godzinie 8 rano.
4: Więcej na radiołódź.pl.
13: Parada na 20. urodziny manufaktury przeszła ulicą Piotrkowską w Łodzi. Pochód wyruszył spod Magdy w kierunku Placu Wolności. Łodzianie, którzy dołączyli do parady, byli pod wrażeniem.
17: Bardzo fajnie, Lewek robi ten wielki balon. Przeogromna ryba, która jest trzymana przez dwie panie.
18: Są mimowie, są pokazy ognia, jest kobieta i mężczyzna lustro. Bardzo dużo się dzieje.
19: Mi się bardzo podoba, jeszcze do tego, że jest bardzo kolorowo i można byłoby powiedzieć, że jest bardzo fajnie.
13: Do godziny 17 na rynku manufaktury na odwiedzających czekają animacje, występy artystów i pokazy wielkich baniek mydlanych, a o 20.30 rozpocznie się widowisko francuskiej grupy teatralnej Plasticiers Volants. Można będzie zobaczyć ogromne, unoszące się w powietrzu formy. Piłkarki Grot SMS Łódź zagrały dziś przedostatni w tym sezonie mecz, a ostatni u siebie. Rywalkami były zawodniczki GKS-u Katowice. Łączymy się z Robertem Zwolińskim.
20: Piłkarki Grot SMS Łódź przegrywają z GKS-em Katowice 1-2, choć ten mecz wcale nie musiał się tak ułożyć. Pierwszy gol stracony w 14 minucie, wyrównanie w 67 Paulina Filipczak i po tym golu była szansa na 2-1. Ines Sikora jednak nie wykorzystała tej sytuacji, bramkarka Katowic obroniła, a później samobójcze trafienie Anny Potrykus i SMS przegrywa. Ze mną trener Sebastian Papis. Trenerze, tak na gorąco, jakie wrażenia po tym spotkaniu?
21: Witam serdecznie. No, na pewno jakieś rozgoryczenie jest, bo to było zupełnie inne spotkanie niż graliśmy na jesień. Początek był na pewno ciężki, ale tak wiedzieliśmy, że tak Giksa będzie się prezentowała, a z czasem na pewno my też będziemy mieć swoje też okazje. No i tak też w drugiej właśnie połowie było. Na pewno szkoda tych niewykorzystanych sytuacji.
20: No i tyle. Na razie trener Sebastian Papis. Więcej będzie już w naszej strefie kibica. Dodam, że SMS zakończył serię 5 meczów bez porażki, a ostatni mecz w tym sezonie zagra na boisku nowych mistrzyń Polski. Z Czarnymi Sosnowiec zmierzy się 30 maja. Halo Studio.
13: Dziękuję, mówił Robert Zwoliński. Na strefę kibica zapraszamy po godzinie 18.
12: Stopni w tej chwili, ale do 23 może wzrosnąć temperatura, zachmurzenia właściwie nie będzie. No, kresami może w niektórych miejscach naszego regionu wzrastać, co prawda do dużego, no ale na razie przynajmniej nic nie wskazuje, że tak będzie. W nocy temperatura między 12 a 13 stopni na plusie. Wiatr słaby, przeważnie południowy, zachodni.

to, że to po prostu dobrze, by nie powiedzieć znakomicie napisana piosenka, to słychać. Tego nie trzeba nawet mówić, że fajnie wyśpiewana, od tak z lekkością, tego pewnie też nie, ale na brzmienie zwrócę uwagę. Jakie brzmienie tych gitarek, prawda? I Sheryl Crow była z tego znana i ono również, czyli Peter Frampton. I razem tutaj z piosenką, która jest tak naprawdę nowością. Czasami niewiele trzeba, wystarczy spotkanie.

I u nas też gra Kamp, a co? Bardzo proszę. Ja wiem, na Juvenalia gra, u nas gra. Kamp powraca. W ogóle moda na muzykę Kamp podobno powróciła. Ja sądzę, że po prostu zawsze trwała. Kamp to niezwykły, ciekawy zespół. Czekajmy po prostu na nowe rzeczy. No mam nadzieję, że będą tworzyć, a może i niebawem uda się z nimi porozmawiać. Tak jak z Dawidem Karpiukiem. No właśnie. To jest ten moment. Opowiadałem o Rockmanie, który zupełnie inną muzykę zaczął tworzyć, bo z Dziwną Wiosną to on jest bardzo rockowy, ale tworzy solowy projekt i nawet przyznaje się, że coś z popu to ma mieć w sobie. No, ma już właściwie 3 płyty. Zresztą o wszystkim opowie za tydzień z Dawidem Karpiukiem będę rozmawiał.

0: soulu i no soulu obiecywałem w muzyce. Są trendy, które powracają, brzmienia, które powracają. Po prostu jest moda i tyle. Później przechodzi i trzeba czekać. Ale muzyka, tak jak historia kołem się toczy. No to jest fajne zdanie. Pozdrawiam pana bardzo gorąco. Tak, jeszcze odpowiem szybciutko na pytanie. Jutro między 12 a 16 mamy studio ustawione oczywiście pod stadionem Widzewa. Tam jesteśmy, tam wszyscy się bawią, tam senioralia. No i będziemy rzeczywiście za nią Groblińską między 12 a 16. Więc zapraszam, jeśli ktoś chce nas zobaczyć, a nie tylko usłyszeć.
1: Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
8: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
8: Anna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
10: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
11: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
1: Po reklamie.
12: Sobota. Wolna sobota.
0: Zespół No Limits, trójmiejski zespół powraca. Tak, ma swoje nowe nagrania. Będzie nowa płyta. Minęło wiele lat, ale są tacy, którzy pamiętają dokładnie zespół. Za nią Męczyńską, wokalistką, i z Maćkiem Łyszkiewiczem, który jest tak naprawdę liderem, kompozytorem wszystkiego. Dzisiaj sobie rozmawiam, ale zanim kolejna część tej pogawędki. No tak, kiedyś grali. Proszę posłuchać.

0: pewnym momencie tej rozmowy, a to będzie już za chwilę, będę chciał o takiej granicy pomiędzy tym, co przetrwało w tym No Limits, w tym nowym, biorąc pod uwagę porównanie chociażby z pierwszą płytą, a co jest nowego, jakie nowe inspiracje w takim razie nakładają się na to, że coś nowego słyszę w tym No Limits, ale czepiając się, Maciek, nazwy, jest też limit czasowy. Czy jakieś limity czasowe cię obowiązują w ogóle? Ile lat minęło?
1: 13. Przyznam się, że to jest tak. W kilku zespołach grałem w ostatnich latach. Ale No Limits to taki na pewno ukochany zespół i ludzie, z którymi wiąże mnie przyjaźń, taka też pozamuzyczna.
0: Zawsze szukałeś różnych rzeczy, więc w tym No Limits też słyszę różne rzeczy przecież.
1: Tak, cofając się troszkę w przeszłość. Pamiętam, jak pierwszy raz na VHS-ie zobaczyłem Simply Red grające Money's Too Tight to Mention, teledysk taki przy stole bilardowym. 15-20 sekund może klipu było w takim zapowiedziach jakichś Top of the Pops, czy coś takiego.
0: Tak było.
1: I ja mówię do mojego brata, to był 80, nie wiem, 5, 6 rok. Ja
0: szósty rok.
1: Mówię, Piotr, to w ogóle będzie mega zespół. I tak się stało. Później była Sade z Your Love is King. Wow, po prostu takie jazzy, ale też popowe i ładnie zagrane, przystępnie, pięknie, pod względem brzmieniowym. No później się okazało, że Robbie Miller, który produkował też płytę Evie Mendes, z którą z kolei miałem przyjemność współpracować. Więc zwracałem uwagę na wielu różnych artystów. Teraz oczywiście cały ten nurt neo-soulowy, który jest bardzo popularny. Natomiast nie ukrywam, że słuchałem tych artystów 6, 7, 8 lat temu, kiedy nikt o nich nie słyszał za bardzo, tak? Jakieś pierwsze płyty Michael Kiwanuka, czy Leon Bridges, czy Duran Jones and the Indications, nawet jak kupowałem tutaj jakieś albumy, to ludzie się pukali.
0: To już zaczynasz mi opowiadać, jak się też te fascynacje twoje nakładają na siebie. Ja rozumiem, już próbujesz sobie powoli odpowiadać na to pytanie, które postawiłem.
1: Generalnie jest tak, że czas nie jest żadnym ograniczeniem.
0: Nie jesteś pospieszny w tym czasie.
1: Kasia Cygan, moja przyjaciółka, artystka, wokalistka z Krakowa, przyjeżdżała do Gdyni z tekstami i ja na bieżąco robiłem codziennie z nią 4-5 utworów, tak?
0: Mhm. No jak siedzieliśmy, trzeba, to trzeba, ja rozumiem.
1: Po prostu robiliśmy, działaliśmy.
0: Ania, to nie masz na niego żadnego wpływu? Nie chciałaś częściej na przykład, żeby to No Limits funkcjonowało?
2: Drodzy państwo, ja mieszkam w Warszawie. Przeprowadziłam się 30 lat temu do Warszawy.
0: Aniu, są telefony.
2: Ależ oczywiście,
0: WhatsAppy,
2: że tak.
0: I inne teraz komunikatory.
2: 13 lat w ogóle nie śpiewałam od odejścia zespołu No Limits, od naszego rozstania. Obraziłam się na zespół, na
0: I
2: muzykę.
0: I tu doszliśmy do tego, o co chciałem najpierw spytać, zanim będziemy rozmawiać o nowej muzyce. Dlaczego się obraziłaś?
1: Ja nie odpowiem za Anię, ale powiem tylko tyle. W latach 90., gdy zaczynała się nasza kariera, myślę, że przynajmniej ja miałem taki moment zadufania, poczucia tak zwanej soduwy, kiedy wydawało mi się, że za dużo się dzieje, bo tu raptem dzwoni producent Stinga i się pyta, czy nie chciałbym przyjechać do Paryża nagrywać płyty, tak, jakieś nowe i tak dalej, a ja mówię, nie mam czasu.
0: No ja nie obiecywałem wam tylko prostych pytań, łatwych pytań, Aniu, więc nie, dlatego też postanowiłem spytać, bo to jest bardzo ważny właściwie aspekt w tej historii, prawda, którą opowiadamy. Dlaczego coś się wydarzyło, coś się nie wydarzyło.
2: Dobrze. To jest moja opinia i moje odczucia. Przestaliśmy się dogadywać jako ludzie, a chociaż życie pokazuje, że niektórzy różne traktują zawody artystyczne czy powołanie artystyczne jako zadanie, czyli są zadaniowi i nie ma w tym serca. Ja uważam, że jednak mimo wszystko powinniśmy być zgranym takim kolektywem, nie tylko muzycznym, ale również sercowym, sercowo-przyjacielskim. To się niestety nie udało. To wszystko gdzieś zostało przerobione, przeanalizowane, przemyślane. Za szybko przyszedł ten sukces. Na pewno wiedziałam, że mam jeden z najlepszych w Polsce głosów.
1: Szczerość wyklucza skromność, tak bym powiedział.
2: Oczywiście, Maćku. Dziękuję.
0: Iskrzy między wami nadal słyszę.
2: A już miałem spytać,
0: czy miłość wróciła.
2: Oczywiście, że miłość wróciła. Wróciła wiele lat
0: temu. No inaczej
2: byście
0: nie wrócili razem, ja rozumiem.
2: Uważam, że życie to jest fala i skoro pewne rzeczy do mnie przychodzą, chcę spróbować, nawet za cenę porażki. I tak było z moim powrotem. Po 13 latach było bodajże 20-lecie chyba działalności zespołu No Limits i Maciek do mnie zadzwonił i zapytał się, czy mogłabym przyjechać i zaśpiewać ze 2-3 piosenki. Wtedy byliśmy dość oddaleni emocjonalnie od siebie. Ja sobie to bardzo przemyślałam, jednak stwierdziłam, że jest to kawałek mojego życia. Przyjechałam, zaśpiewałam, Chociaż lepiej wtedy wyglądałam niż śpiewałam, ale to puszczam oko tutaj. To było bardzo wielkie przeżycie i po roku Maciek zadzwonił, że po konsultacjach z innymi członkami zespołu, bo przecież zespół istniał, że jednak oni chcą nagrać płytę ze mną, czy ja bym nie zechciała przyjechać. No i stało się tak, że oni nagrywali. W Trójmieście ja nagrywałam wokale w studio u Jaro wokale. W tym czasie też postanowiłam zmierzyć się z warstwą literacką naszych piosenek. Więc część tekstów była Maćka Łeszkiewicza, które uwielbiam śpiewać. Maciek bardzo mnie gdzieś czuje. No i tak ta płyta powstała.

zapowiadałem, że będzie coś przedpremierowo, prapremierowo. Nikt i nic to z nowej płyty, ale to nie jest singiel, to tylko u nas tu i teraz. Po prostu jednorazowo. Takie piosenki też będą na tej nowej płycie zespołu No Limits. To wszystko na razie. Bo jeszcze sobie pogawędzę oczywiście z Anią i Maćkiem. I ten singiel, który wczoraj się ukazał oficjalnie, też zabrzmi w naszej audycji.

I tak można bawić się muzyką. To Mark Ronson, jeden z ciekawszych i producentów, i kompozytorów tak naprawdę, to co on robi w tej muzyce. A też trzeba przyznać, że nie dbając nawet o to, żeby jakaś piosenka stała się totalnym hitem, sprawia, że i tak się staje, ma tych przebojów na swoim koncie. A u nas na przykład Ania Szlagowska. No.

Marek Niedzielski, Ania Sztogowska tak naprawdę, ale Ania Sztogowska no, też no, lekko soulowa też potrafi być, zresztą fascynująca. No i bardzo ciekawe pomysły ma na piosenki. Ma nową piosenkę, nazywa się Ile.

0: Reklama.
1: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
2: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Już 15 w Radiu Łódź. I kolejne wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
11: Trwa identyfikacja zwłok nastolatki znalezionych w Krakowie. To prawdopodobnie zaginiona w czwartek Ela. W wiadomościach także rowerowa akcja charytatywna youtubera Łatwoganga, entuzjastycznie witanego na trasie przejazdów łódzkiem, i inwestycje w gminie Żgów. Ich celem jest przede wszystkim integracja mieszkańców. Po południu i wieczorem będzie pogodnie, tylko miejscami zachmurzenie może wzrastać do dużego. W Lesie Wolskim w Krakowie znaleziono ciało nastolatki. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że to zwłoki poszukiwanej od czwartku 12-letniej Eli. Wskazują na to ubranie i rysopis, ale nadal trwa identyfikacja. Ciało znalazł strażnik miejski w trudno dostępnym dla pieszych i samochodów zakrzewionym miejscu, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
12: Prokurator najprawdopodobniej skieruje ciało na sekcję, aby ustalić tutaj przyczyny zgonu, jak również czas zgonu młodej kobiety.
11: Katarzyna Cisło powiedziała, że wstępne oględziny nie wskazują na to, że ktoś przyczynił się do śmierci 12-latki. Ela wyszła z domu w czwartek ze znajomymi i nie wróciła. Szukało jej kilkuset mundurowych. Policja, wojsko, straż pożarna i straż miejska. Poszukiwania obejmowały Las Wolski, Kraków i powiat krakowski. Już ponad 7 milionów złotych zebrał Łatwogang, który jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę pieniędzy na leczenie 8-letniego Maxa, który cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Łatwogang przejeżdża przez województwo łódzkie, zatrzymywał się m.in. w Radomsku i Bełchatowie. Wszędzie witały go tłumy sympatyków.
13: Łatwo, szacuń za to, co robi!
14: Nad morze chcemy dojechać w niedzielę o 12, 11. Zobaczymy, jak wyjdzie w praktyce. Ale jedziemy bez przerwy. Piąteczka. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie, w ogóle, że wszystko u was dobrze. Naprawdę dziękuję, też mega dużo dla mnie to znaczy, bo gdyby nie wy, to już na pewno bym nie był w stanie jechać.
15: Śledzimy go poprzednią zbiórkę, tę zbiórkę od samego początku.
16: Dzisiaj udało się zbić piątkę?
17: Udało się oczywiście. Chciałem wpłacić, ale serwery nie wytrzymały.
11: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Wsparcie dla chłopca można przekazać za pomocą portalu zrzutka.pl. Akcja charytatywna jest transmitowana w internecie.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Gmina Żgów stawia na integrację mieszkańców. Samorząd pozyskał dotacje na doposażenie gminnych świetlic, na budowę altanek i namiotów do spotkań. Burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński mówi, że takie inwestycje służą aktywizacji lokalnej społeczności.
18: W ciągu 10 lat przybyło do nas, w zależności od różnych szacunków, od 1000 do 1500 ludzi. To jest 10-15% mieszkańców. Czyli my musimy się integrować, dlatego żeby dobrze funkcjonować.
11: Pozyskano też pieniądze na remont dachu remizy OSP w Starej Gatce, z kolei na budynku świetlicy w Hucie Wiskickiej powstanie mural upamiętniający hutę szkła działającą dawniej w tym miejscu. Pierwsze prace ruszą w wakacje. ŁKS Kulpa Głódź zagra dzisiaj z Astorią Bydgoszcz. Rywalizacja w finale pierwszej ligi koszykarzy przenosi się do Łodzi. Po dwóch meczach w Bydgoszczy ŁKS remisuje z Astorią 1-1. Kapitan ŁKS-u Norbert Kulon zapewnia, że zespół jest dobrze przygotowany do weekendowych spotkań.
16: Wracamy do Łodzi, wiemy co poprawić, doskonale sobie zdajemy sprawę z atutów Astorii, znamy ten zespół bardzo dobrze, wracamy do domu i chcemy zakończyć tą serię w Łodzi.
11: Mecze odbędą się w Sport Arenie. Dzisiejszy zacznie się o 19:00. Rywalizacja toczy się do 3 wygranych. Więcej o sporcie w Radiu Łódź w strefie kibica po 18:00, a także na naszej stronie internetowej.
10: Mamy maksimum, jeśli chodzi o temperaturę, 23 stopnie właściwie w całym regionie. No i ta temperatura powoduje, że raczej błękitne niebo nam towarzyszy, chociaż okresami zachmurzenie może wzrastać nawet do dużego. W nocy temperatura między 12 a 13 stopni, jutro czeka nas temperatura nawet do 25 stopni, ale jutro mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami także burze z lokalnym gradem. W czasie burz możliwy porwisty wiatr do około 65 km na godzinę. Jeśli chodzi o wiatr teraz, jest słaby, może umiarkowany, północno-zachodni.

0: Sobota. Wolna sobota.
1: Piotr Wirawski, to na niecałą godzinę jeszcze zapraszam. To Orlando.

Foster the People. To już natychmiast przypomina mnie, jak to Foster the People prosi plastików, by remiksowali. Oni remiksują, a dążę do plastików, bo dzisiaj opowiadam o powrocie po 13 latach zespołu, który tak naprawdę pierwsze swoje utwory na początku lat 90. stworzył, minionego wieku oczywiście, i stworzył nawet przeboje. Potem była dłuższa przerwa, 13 lat temu coś się wydarzyło i znowu milczenie. No i wraca nową płytą. A w czerwcu to plastik powróci, bo będzie okrągła rocznica właściwie debiutanckiej płyty zespołu Plastik.

Tak przypominam o utworze, które stworzył zespół Plastic, ale oczywiście przez lata, nie z pierwszej płyty. Jeszcze przyjdzie czas na granie tych piosenek, od których wszystko się zaczęło. Tam był na przykład wielki przebój Lazy Day. Myślę, że państwo pamiętają. No Plastic, zespół, który co jakiś czas zaskakiwał właśnie przebojami. Jedna piosenka, czy nawet dwie, dostały się do reklamy, do jakiegoś programu telewizyjnego. No działo się w ich historii.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nawet 100 tysięcy widzów i 140 przedsięwzięć artystycznych w jednym sezonie. 130 wycieczek i niemal 2800 młodych osób. Ponad 31 milionów pozyskanych z funduszy europejskich. Ponad 350 premier operowych i baletowych od 1967 roku. Wielki w Łodzi, wielki w Europie. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską. Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
6: No to jeszcze raz porozmawiamy o tym wielkim powrocie No Limits, zespołu, który rozpoczynał swoją karierę na początku lat 90. Tak naprawdę to była taka płyta w roku 90. Odnosimy się w naszych rozmowach do krążka z roku następnego, z 91. No mówi Soundtrack, no bo rzeczywiście to jest płyta, która ich wylansowała, można tak powiedzieć, ale był jeszcze krążek dwa lata później, była płyta w 2007, był naprawdę niesamowity utwór Przebój On The River w Złotej Kolekcji w 2011 roku. Też należy do tej piosenki wrócić, bo znakomita naprawdę. Była płyta w 2012. No tak można by mówić szczątkowo o historii i rozwoju tego zespołu. Tak czy inaczej, teraz od 13 lat milczeli i wreszcie powracają. No to się będzie działo. Pomyślałem i rozmawiam z Anią Męczyńską, która wróciła do zespołu, główna wokalistka, też tekściarka, i z Maćkiem Łyszkiewiczem, który za zespół odpowiada. On go powołał do życia. On to wszystko stworzył, komponuje dla zespołu. Czasami teksty też pisze.
7: Sobota. Wolna sobota.
6: Tak pomyślałem sobie, że z jednej strony jakaś forma perspektywy, czas coś zmienił jednak, jakaś forma dogadania musiała nastąpić, skoro jesteście razem, a z drugiej też, i tu Maciek, wracam do tych inspiracji, no też coś nowego, coś do odkrycia, coś, co powoduje, że znowu chce się w taką, a nie inną stronę pójść, bo myślę, że to są dwa elementy powodujące, że nagrywacie, że tworzycie kolejny singiel i płytę później.
8: Nie wiem, czy to jest przekorność tym czynnikiem, ale nigdy nie wybierałem, nie kreowałem na swojej drodze takich oczywistych rozwiązań, to znaczy nie patrzę na to, co jest modne, czego się najbardziej słucha, co daje tobie największe zasięgi.
6: A to muszę ci powiedzieć, może Ani też, może Ania też się do tego przyzna, bo tak wymieniałeś tych różnych artystów zachodnich, prawda? Powiem tak, to co was łączy, to taka forma wyciszenia, takiego szukania, bo nie wszystko krzykiem da się załatwić w tym świecie, prawda? Nie tylko mocna muzyka rockowa może się wypowiedzieć, równie silny przekaz może być w takiej piosence, jaką wytworzycie.
8: Tak, no to jest tak, że mówię, był rock, graliśmy rzeczy takie bardziej synth-popowe,
6: tak,
8: z dęciakami.
6: Tak, więc grasz po prostu to, co czujesz, nie?
8: Dokładnie, a teraz jest na przykład taki moment, kiedy uzmysłowiliśmy sobie, że siłą zespołu No Limits jest to nasze bogactwo instrumentalne, to, że gramy na różnych instrumentach, to, że na sesji nagraniowej przychodzi Robert Dobrucki i zdumionemu Kubie, który realizuje nagranie, wyciąga najpierw saksofon tenorowy, później wyciąga saksofon barytonowy do innego utworu, następnie proszę bardzo flet, a tutaj klarnet basowy i w zasadzie podejrzewam, że jakby trzeba byłoby to by jeszcze kilka instrumentów.
6: Dla mnie to jest fascynujące, że jest tyle instrumentów i takie aranżacje, ale jest to karkołomne, biorąc pod uwagę koncerty na przykład.
8: To prawda, natomiast nie boimy się, mamy zaufanie i do osób, z którymi pracujemy właśnie, ponieważ ten sam akustyk, który pracuje z nami nad płytą, będzie nagłaśniał nas na koncertach, więc tutaj mamy troszeczkę.
6: Słuchajcie, no jak będzie cała płyta, sytuację, to ja wejdę w szczegóły. Również tych tekstów wiem, kto wam pisze te teksty, oprócz Maćka i tak dalej. I wydaje mi się, że wtedy będzie też fajnie o tym pogawędzić. No ale ten singiel jest, więc może o tej piosence coś powiedzmy bardzo ważnego. Dlaczego ona promuje całość?
9: Właściwie tak na dobrą sprawę to chciałam powiedzieć, że nie wiem dlaczego. No nie, ona jest przebojowa, jest fajna, jest chilloutowa, jest...
6: Taneczna.
9: Jest taneczna, jest w naszym klimacie, ma bujać. Tak, nawet nie, ma bujać. Ma być fajnie. Jak ja pisałam tekst, to sobie myślałam przede wszystkim o tym, jak to jest szykować się na imprezę, że to jest taki fajny rodzaj podniecenia, że noc jest przed nami, że wszystko może się wydarzyć, ponieważ jestem kobietą sroką, w związku z tym cekin musi być, bo też się we wcześniejszych tekstach pojawił u mnie, że mam cekinowy stanik, ale zawsze się coś u mnie błyszczy. W związku z tym rzeczywiście ten neon i ta zapowiedź tego, co noc oferuje, no zawsze mnie to pociągało bardzo i pociąga nadal. W związku z tym utwór usłyszałam bardzo wiele lat temu, bo był napisany dla zespołu Łyczacza, którego Maciek był również liderem i założycielem. Był nagrany w innej aranżacji, z inną wokalistką, tak, z innym tekstem. A ja Maćka cały czas, jak to tylko usłyszałam, to chyba, nie wiem, ze 2 lata, 3 lata prosiłam: Maciek, zróbmy to. Zróbmy to na nowo, bo to jest świetne, wchodzi w głowę. I w końcu Maciek powiedział: no dobrze, spróbujmy. No i spróbowaliśmy.
6: Ale Aniu, te pozostałe piosenki na tej płycie też mogą stać się przebojami, czy?
9: Ależ oczywiście, że tak.
6: Po prostu tam już jest powaga, inne historie.
9: Też jest powaga.
6: No, elementów muzycznych też jest na pewno mnóstwo.
9: Słuchaj, no ja, okazuje się, że jednak jak najlepiej piszę piosenki. Albo o zabawie, albo o głębokim zranieniu.
6: Ekstremalną kobietą jesteś naprawdę.
9: Tak,
6: Maciek,
9: jestem.
6: Tam tych elementów muzycznych to też jest na pewno mnóstwo. To różnorodne piosenki, prawda?
8: Tak, 10 utworów, z czego jeden zamykający płytę to będzie instrumentalna kompozycja, w której pojawi się gościnnie głos na moment Marcina i Szory, który zgodził się wrócić po latach. Śpiewał kiedyś Summer Love on the River. Natomiast piosenki o różnej stylistyce, ich wspólnym mianownikiem, tak jak mówię, jest to, co też mi uświadomił 30-letni realizator naszej nowej płyty, Kuba Wypler, który mówi: Maciej, mówi, nie dawajcie tutaj za dużo jakiejś elektroniki i takich historii, mówi, bo tego jest po prostu teraz tyle, że w zasadzie ciężko jest odróżnić, kto gra. Natomiast waszą siłą jest na pewno też to, że gracie na żywo, że to są instrumenty, akustyka, że to jest jakaś energia, że wy ze sobą współpracujecie, znacie się i tak dalej.
6: Słucham połączenie innych. Popowo, funkująco, soulowo, jazzującej muzyki.
8: Dokładnie tak.
6: Kiedy ta płyta?
8: 10 września pojawi się najpierw płyta w formie tej streamingowej, natomiast na początek przyszłego roku planujemy ukazanie się całego albumu na winylu, który też będziemy Państwu polecali. Ania pracuje bardzo nad trzema teledyskami do tego albumu. Podzieliliśmy się tak, myślę, że kompetencyjnie z Anią. Ona zajmuje się sprawami wizualnymi, plastycznymi, bo to jest to, w czym jest naprawdę znakomita.
6: Ania.
9: Tak?
6: Śpiewaj singiel.
9: Już wiem, to czas, by stać Golden Mix. Już czas na błysk, gdy śpią innych sny. Neonem być, pragnieniem twym. I tak dalej, i tak dalej.
6: Reszta to w singlu. Dziękuję
9: Jasne.
6: Wam bardzo.
9: Dziękujemy.

No ale być, tak nazywa się ta piosenka i to jest singiel zapowiadający, że będzie trochę więcej tych piosenek w wykonaniu zespołu, który wrócił po 13 latach. No Limits, oto strój miasta muzyka. Anna Męczyńska, Maciej Łyszkiewicz opowiadali dzisiaj, odpowiadając na moje pytania o wszystkim. No, były też te trudne tematy, bo przecież tych rozstań było trochę po drodze. Może teraz zawiąże się współpraca i to nie będzie tylko powrót z jedną płytą, może zdarzyć się coś więcej. No ale zaczekajmy. Ania tam mówiła, że Ewa Bem, tak? Była podstawą do śpiewania dla niej.

Tej BMI Beke się natychmiast przypomniał. Nie wiem komu, ale to fascynujące, że właśnie ta, nie inna piosenka, więc zagrałem Co tu czekać, zawsze mamy siebie. To też właściwie w tym samym klimacie, ale już Sound and Star też się przypomina, bo wydaje mi się, że trochę także zapomniana formacja. No i słonecznie dzięki tej muzyce będzie kończyć się to nasze dzisiejsze spotkanie. Pięknego weekendu życzę. Słyszymy się, a może i widzimy jutro od 12, bo jesteśmy pod stadionem Widzewa do 16. Zapraszam do naszego studia i do słuchania naszego programu. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie. Miłego czasu z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
2: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej, i tyle pan powie. O,
3: panie Kunicer, łachudra i złodziej, to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
1: Zamach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
6: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
0: Po reklamie.
7: Tu Radio Łódź, jest 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich utrudnienia w Łodzi w ruch w związku z biegiem ulicą Piotrkowską, zapowiedź ważnego meczu Widzewa w ostatniej kolejce Ekstraklasy i rajd sportowym samochodem na drodze do Morskiego Oka ukarany zaledwie 100-złotowym mandatem. Do wieczora w regionie sporo słońca, noc ma być pogodna. Za 3 godziny rozpocznie się bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Oznacza to utrudnienia w ruchu w centrum miasta. 13 tysięcy biegaczy pokona trasę o długości 10 km, a już teraz na placu przed dworcem Łódź Fabryczna od strony Alei Rodziny Poznańskich trwa piknik rodzinny. Rodziny i przyjaciele biegaczy przygotowują się do kibicowania.
8: Ćwiczenia tu są, widziałam, no, dużo fajnych rzeczy.
9: Picie, jedzenie, fundacje, zbiórki, też wszystko idzie na jakieś szczytne cele, więc fajnie.
10: Czy będzie pani dzisiaj komuś kibicować podczas Rossmann Runa?
11: Siostrze będę kibicować.
10: To jaki okrzyk dla siostry?
11: Do przodu!
12: No, na pewno będę dzieci kibicować, bardzo dużo będę kibicować.
11: Nie daj się!
7: Bieg wystartuje o 19:00 sprzed dworca Łódź Fabryczna. Trasa poprowadzi przez Aleję Gromanów, Tuwima, Sienkiewicza, Piotrkowską i fragment trasy WZ. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo utrudnienia będą odczuwalne niemal w całym centrum. W okolicach dworca fabrycznego już od 10:00 zamknięte dla ruchu są odcinki ulicy Kilińskiego, Alei Poznańskich i Alei Szajblerów. Do dworca można dojechać tunelem od strony ulicy Uniwersyteckiej i Alei Gromanów. Mapki utrudnień i zmiany w kursowaniu MPK można znaleźć na naszej stronie internetowej.
1: Więcej na radio.łódź.pl.
7: Dziś ważny mecz piłkarzy Widzewa Łódź. Stawką jest utrzymanie w Ekstraklasie. W meczu ostatniej kolejki podopieczni Aleksandra Wukowicza zmierzą się na własnym stadionie z Piastem Gliwice. O szczegółach Michał Malinowski.
13: Choć możliwych opcji jest kilka, to niemal na pewno właśnie w Łodzi poznamy ostatniego spadkowicza z Ekstraklasy. Piastowi do utrzymania wystarczy remis. Widzew musi wygrać, by nie oglądać się na innych. Smaczku sytuacji dodaje fakt, że trenerem drużyny z Gliwic jest Daniel Myśliwiec, który przecież jeszcze w ubiegłym sezonie prowadził łódzki zespół. Ostatnim miejscem pracy obecnego szkoleniowca Widzewa Aleksandra Wukowicza był natomiast Piast. Jak jednak podkreśla Serb, to nie ma żadnego znaczenia, bo stawka meczu przysłania wszystko. Są dwa pozytywy przed tym spotkaniem. Po pierwsze, Widzew wygrał z Piastem 4 ostatnie mecze ligowe, nie tracąc w nich bramki. Po drugie, pod batutą Wukowicza Widzew tylko raz nie zgarnął 3 punktów przy Piłsudskiego. Czekamy zatem na najważniejsze zwycięstwo. Michał Malinowski, Radio Łódź.
7: Początek meczu o 17:30, transmisja na kanale Radio Łódź Ekstra w DAB+ oraz na naszym Facebooku i YouTubie, relacja tekstowa na radiołódź.pl. Wjechał samochodem nad Morskie Oko w Tatrach i został ukarany 100-złotowym mandatem. Premier Donald Tusk zwrócił się do MSWiA o pilne wyjaśnienie tego zdarzenia. Dodał, że budzi ono zrozumiałe oburzenie. Influencer z Ukrainy w nocy wjechał sportowym autem na drogę w Tatrzańskim Parku Narodowym, na której obowiązuje zakaz ruchu. Przejechał ponad 8 km do jeziora, zrobił zdjęcia i wrócił tą samą trasą. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku, dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Mimo, że za takie wykroczenie przewidziana jest kara do 5000 zł. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedziała się o zdarzeniu ze zdjęć zamieszczonych w internecie. Wyniki głosowania na pierwszy budżet obywatelski Sieradza nadal są nieznane. Miały być opublikowane wczoraj, ale wysoka frekwencja zaskoczyła urzędników. Potrzebują jeszcze czasu na przeliczenie głosów, mówi Michał Sitarek z Urzędu Miasta.
5: Blisko 10 tysięcy głosów zostało oddanych. To powoduje, że teraz musimy tę bardzo dużą liczbę kart, głosów policzyć, zweryfikować, czy to mieszkańcy miasta oddawali.
7: Michał Sitarek dodaje, że urząd opublikuje listę zwycięskich projektów po przeliczeniu i sprawdzeniu głosów najpóźniej do 29 maja. Wśród projektów, które zgłosili się radzanie, były m.in. budowa miejsc aktywnego wypoczynku, organizacja koncertów czy zajęć sportowych. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.00. Do wieczora i nocą w regionie będzie na ogół pogodnie. Temperatura spadnie w nocy do 12 stopni. Jutro sporo słońca, chwilami jednak więcej chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami możliwe burze, także z gradem. Będzie bardzo ciepło, nawet do 27 stopni.

0: Agata i film.
1: Oj, dziś filmowe emocje sięgną zenitu. Agata Gwizdała Malik, kłaniam się. Dziś wieczorem, już za kilka godzin, o 20.15, rozpocznie się ceremonia wręczenia nagród tegorocznego 79. Festiwalu w Cannes. Dla nas także szczególnego, bo w konkursie głównym po wielu latach w końcu także polski film, polsko-niemiecka koprodukcja, powrót Pawła Pawlikowskiego, powrót Ewy Puszczyńskiej, producentki Łodzianki, właśnie na Lazurowe Wybrzeże. Ojczyzna zebrała znakomite recenzje, pojawia się w czołówce filmów, które są brane pod uwagę jako właśnie kandydaci do tych najważniejszych festiwalowych nagród. No, czekamy na werdykt z niecierpliwością, oczywiście trzymając kciuki także za te polskie akcenty. Porozmawiamy dzisiaj jeszcze do godziny 18 między innymi z tymi, którzy są na miejscu i na miejscu obserwują to, co dzieje się właśnie na Lazurowym Wybrzeżu. Oglądają filmy, mają też swoje przemyślenia i nimi podzielą się także ze słuchaczami Radia Łódź. Ale jeszcze także w programie wrócimy do zakończonego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Spotkanie z jednym z artystów, który także pokazał swój film na tym festiwalu.

A zaczynamy utworem Material Lover, czyli utworem, który znalazł się także na ścieżce dźwiękowej filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. To już nie taka nowość, bo kilka tygodni w kinach, ale utwór w naszym programie akurat premierowo. Zostańcie Państwo z nami.

Agata i film w Radiu Łódź to nasze dzisiejsze sobotnie spotkanie. Rozpoczniemy od wspomnienia, bowiem w ostatni czwartek pożegnaliśmy Stanisławę Celińską. Była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką i pięknym człowiekiem. Stanisława Staśka Stasia, czyli uśmiech Boga. Tak o Stanisławie Celińskiej właśnie podczas uroczystości pogrzebowych w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie powiedział ksiądz Andrzej Luter, też przyjaciel filmowców, środowiska filmowego, środowiska artystycznego. Stanisława Celińska zmarła 12 maja w wieku 79 lat i przez wszystkie lata swojej kariery była związana z najważniejszymi scenami teatralnymi w Polsce. Pozostawiła po sobie wiele ról, znakomitych ról filmowych i oczywiście także wspaniałe płyty. Była aktywną wokalistką, koncertowała. Często mówiła nawet, że śpiew jej był bliższy niż samo kino czy teatr. Ale myślę, że tej szerokiej publiczności też znakomicie jest znana i była znana za rolę w takich filmach jak Nie ma róży bez ognia, Krajobraz po bitwie, Panny z wilka, Fuchs. Na pewno także seriale te niezapomniane jak Noce i dnie, czy Alternatywy 4, czy Zmiennicy chociażby. Ale także w tych ostatnich latach, w bardziej powiedziałabym takich telewizyjnych widowiskach, czy też mainstreamowych serialach występowała jak Hela w opałach, Na dobre i na złe, czy Barwy szczęścia, czy w końcu także komedie romantyczne z serii Listy do M. Jej debiut filmowy to był film Andrzeja Wajdy, Krajobraz po bitwie. W Polskim Radiu, obchodząc jubileusz swojej pracy, opowiadała, że z jednej strony wtedy właśnie u Andrzeja Wajdy

0: pracowała dość intuicyjnie, a z drugiej strony była przygotowana do aktorstwa po prostu po studiach w warszawskiej szkole teatralnej.
1: Ja postarałam się dużo nauczyć. Miałam wspaniałych pedagogów i dosyć dużo wyniosłam ze szkoły. W związku z tym pewne zasady budowania roli nie były mi obce. Nie byłam osobą, która zaczyna, nie byłam amatorką. Byłam panią magister, która po 4 latach studiów zaczyna pracę w zawodzie, czyli wiedziałam, co zrobić, żeby się udało.
0: Te jej niezapomniane role, jak chociażby Lusia w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei, czy też Agnieszka Niechcic w Nocach i dniach Jerzego Anczaka, często były także przywoływane podczas uroczystości pogrzebowych. Aktorkę pożegnali najbliżsi, pożegnała rodzina, przyjaciele, środowisko filmowe, wielu wybitnych aktorów, m.in. Stefan Friedman, Ewa Ziętek, ale także muzycy, jak chociażby Munik Staszczyk. Posłuchajmy tych krótkich wspomnień.
2: Chodzące dobro, cudowny człowiek, wspaniała empatia, no taka miłość do ludzi, generalnie no wszystkich, ciepło ogromne, tak ja to się czułem ze Stasią tak jakby taką, nie wiem, no bardzo, bardzo starszą siostrą albo mamą.
3: Zachwycająca osoba z każdej miary, aktorka do bólu, do każdego bólu, tam pół atomu nie było, nie aktorskie. Prawda jakaś niesłychana, ogromny talent. Coś minęło bezpowrotnie, bo nie widzę już teraz takich aktorów.
4: Smutek, odchodzą najbliżsi przyjaciele, koledzy ze estrady, z filmów. Debiutowała Stasia w Krajobrazie po bitwie, gdzie również ja wystąpiłem i wspominaliśmy to już nie raz. Te nasze występy u Wajdy będzie zawsze brzmiała w swoich piosenkach przede wszystkim.
0: Będzie zawsze brzmiała w swoich piosenkach, powiedział Stefan Friedman, a sama artystka tak mówiła o swojej niezwykłej relacji z muzyką.
5: Jako dziecko się jąkałam, myślę, że trochę z nerwów. To byłam takim dzieckiem powojennym, więc to wszystko jeszcze było w nas wszystkich. Śpiewanie bardzo często pomaga ludziom jąkającym się. No i gdzieś ten śpiew mi też, myślę, że pomagał. Muzyka jakby jest połączona z tekstem, to już jest to, co naprawdę lubię, czyli piosenka.
0: Śpiew jest mi bliższy niż mowa, mówiła. Kiedy zmarł Stanisław Tym, Stanisława Celińska w jednym z wywiadów, wspominając właśnie reżysera, zadedykowała mu jeden ze swoich utworów, to Niebieska podróż. I wtedy powiedziała tak. Ta piosenka mówi o tym, że jak człowiek weźmie chociażby taką stokrotkę z ziemi, to już mu będzie lepiej tam frunąć i łatwiej odchodzić tutaj od bliskich. Stanisława Celińska, Niebieska podróż.

0: Wspomnienie Stanisławy Celińskiej w Radiu Łódź, audycja Agata i film. Oczywiście dziś oczy filmowego świata zwrócone są w kierunku Lazurowego Wybrzeża, no, w pięknych okolicznościach przyrody. Świat filmowy dzisiaj się na chwilę zatrzyma, szczególnie podczas wieczornej gali rozdania nagród 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. No bezsprzecznie najważniejszej filmowej imprezy, jeśli chodzi o te europejskie imprezy, jednej z największej, najstarszych także festiwali na świecie, w którym wyznacza się rytm. Przede wszystkim tego kina autorskiego. Wiele z tych produkcji później ma wspaniałą drogę po innych festiwalach, także po tych wszystkich miejscach, gdzie zdobywa się te najważniejsze filmowe nagrody, ale przede wszystkim to jest też taki wyznacznik pewnego autorskiego języka właśnie, które w kinie się pojawia. W tegorocznym konkursie 22 tytuły, filmy bardzo różne, nawet takie z pogranicza właśnie kina artystycznego i powiedziałabym bardziej mainstreamowego. A wśród tych filmów także Paweł Pawlikowski po 8 latach powrócił z ojczyzną właśnie na festiwal w Cannes. Powróciła także Ewa Puszczyńska, jego stała współpracowniczka już za czasów Zimnej Wojny i Idy. Wspólnie odnosili sukcesy także przecież na festiwalu w Cannes. Teraz mają szansę na kolejny, szczególnie, że w takich zestawieniach rankingowych tych faworytów to nazwisko Paweł Pawlikowski pojawia się naprawdę często. Pojawia się w kontekście właśnie ojczyzny, także tytułu Fatherland, który pod takim właśnie funkcjonuje tam na miejscu w Cannes. Film opowiadający o powrocie niemieckiego pisarza Thomasa Manna do ojczyzny w czasach zimnej wojny, o jego relacji z córką. Film, który właśnie te relacje rodzinne stawia na tle kontekstu politycznego, społecznego. Kolejna biało-czarna opowieść Pawła Pawlikowskiego, którą, jak sama też Ewa Puszczyńska mówiła na naszej antenie w Radiu Łódź, można traktować jako dopełnienie swoistego rodzaju trylogii właśnie po zimnej wojnie i Idzie. Film, który jest wśród faworytów do Złotej Palmy.
1: W pierwszych rankingach film Pawła Pawlikowskiego regularnie zajmuje czołowe miejsca. Redakcja RFI klasyfikuje go na drugiej pozycji tuż za filmem All of Sudden Japończyka Ryusuke Hamaguchiego. Le Figaro również wymienia Polaka wśród faworytów, obok Amerykanina Jamesa Greya, jego filmu Paper Tiger. Fatherland wydaje się także jednym z faworytów międzynarodowej prasy. Brytyjski portal Screen Daily wskazuje, że średnia nota filmu Pawlikowskiego w zagranicznych tytułach wynosi 3,3 w czterostopniowej skali, co plasuje go na pierwszej pozycji. Fatherland jest jednym z nielicznych kandydatów do Złotej Palmy, którzy zostali niemal jednogłośnie pozytywnie ocenieni przez francuskich krytyków. Nad Cekwaną pierwszy tydzień pokazów w Cannes określany jest raczej jako rozczarowujący. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy w sobotę podczas finałowej gali. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To tak, pozostaje więc tylko odliczać godziny do gali zamknięcia. Przypomnę, że ta o 20:15, ale wokół tej dyskusji o filmach, o artystach, wokół spotkań i wydarzeń towarzyszących, oczywiście takie festiwale to jest także polityka. No i sporo tej polityki także znalazło się w tym roku na 79. festiwalu w Cannes, a tak naprawdę burza wokół miliardera, który finansuje francuską branżę filmową. No i pytania, które się pojawiają wokół tego, czy faktycznie ta branża filmowa straci takiego swojego głównego sponsora. Wszystko dlatego, że ten człowiek został, można powiedzieć, taki potentat wręcz medialny, został oskarżony o wspieranie skrajnej prawicy. Sam grozi umieszczeniem setek artystów na tak zwanej czarnej liście i to także wybrzmiewało podczas niejednego z seansów właśnie tam, na Lazurowym Wybrzeżu w Cannes.
1: W petycji opublikowanej przez lewicowy dziennik Libération około 600 artystów oskarżyło Bolloré o przejmowanie pełnej kontroli nad branżą filmową w celu narzucania, jak twierdzą, faszystowskiej wizji świata. Kontrolowana przez miliardera spółka Canal Plus natychmiast zagroziła zerwaniem współpracy z sygnatariuszami. W ubiegłym roku firma sfinansowała ponad 70% francuskich produkcji filmowych, inwestując w nie ponad 160 milionów euro. Sprawa stała się głównym tematem dyskusji w Cannes. Podczas projekcji filmów finansowanych przez Canal Plus w salach rozlegają się gwizdy i buczenie. Pytania o aferę wprawiają francuskich artystów w zakłopotanie. Natomiast w obronie miliardera Bolloré stanął gospodarz imprezy, mer Cannes David Lisnard. Wystarczy spojrzeć na filmy pokazywane w Cannes, by zrozumieć, że nie ma to wiele wspólnego ze skrajną prawicą. O uspokojenie emocji apelują zarówno przedstawiciele francuskiej branży filmowej, jak i organizatorzy festiwalu.
0: Ale dziś na pewno kino będzie najważniejsze, chociaż wszystkie gesty wykonane podczas ceremonii zamknięcia, wcześniej ceremonii czerwonego dywanu, wiemy, jak zaczęły się też protesty, chociażby jeśli chodzi o Me Too, to także działo się przecież na festiwalu w Cannes. Dużo takich ważnych wątków społecznych i politycznych tam również, więc o tym też rozmawiamy, ale myślę, że to kino dziś powinno być najważniejsze. Czekamy więc na to najważniejsze rozstrzygnięcie, do kogo powędruje główna nagroda festiwalu, czyli Złota Palma, i czy będzie to Paweł Pawlikowski. No już niebawem wszystko będzie jasne, a o wszystkim także powiemy Państwu za tydzień w programie Agata i Film. Wiemy na pewno, że złotą, honorową Złotą Palmę odbierze aktorka i piosenkarka Barbara Streisand, więc i teraz u nas w programie zaśpiewa, i niech to będzie też dobry wstęp do rozmowy z naszymi specjalnymi gośćmi. Malwina Czajka, Przemysław Gleizner, czyli twórcy i dyrektorzy festiwalu Kamera Akcja w Łodzi, są na miejscu na festiwalu w Cannes i oni wiedzą najlepiej, czy faktycznie Paweł Pawlikowski ma szansę na te najważniejsze nagrody. Zostańcie Państwo z nami.

0: Agata i film.
1: A teraz błyskawicznie zapraszam Państwa właśnie w taką szybką podróż na Lazurowe Wybrzeże. Na miejscu jest szefostwo Festiwalu Kamera Akcja w Łodzi, czyli dyrektorzy festiwalu Malwina Czajka i Przemysław Gleisner. Czy się słyszymy?
2: Tak, dzień dobry.
3: Dzień dobry, tak.
1: No to skoro taka piękna podróż, to na początek powiedzcie, jak tam pogoda na Lazurowym Wybrzeżu w Cannes?
3: Wspaniała dzisiaj, rzeczywiście słońce jest od samego rana i też tak naprawdę przygrywa do tej końcówki festiwalu, już można tak powiedzieć, bo już właściwie kilka tylko tytułów w konkursie głównym zostało do pokazania. Więc też można korzystać jednocześnie z tej fantastycznej aury.
1: No bo oczywiście jesteście na 79. festiwalu w Cannes po to, by wyłapywać te perełki z programu, a potem mamy nadzieję pokazać je jesienią w Łodzi podczas waszej imprezy, podczas festiwalu Kamera Akcja. Ale tak sobie pomyślałam, że to są takie dylematy chyba, czy wybrać się do kina, czy jednak na plażę, czy nie ma takich dylematów?
2: Staramy się to wyważyć, że tak się wyrażę, czyli żeby jednak ten film z nami został i troszeczkę popracował z nami, żebyśmy mieli okazję nad tym, żeby nad nim troszeczkę pomyśleć i żeby nie skakać z seansu na seans, to już nauczeni doświadczeniem, bo to czwarty raz, kiedy do Cannes jeździmy wybierać filmy. Wiemy dobrze, że trzeba jednak ten spacer po plaży zaplanować także, ponieważ są to wzruszające i emocjonalnie też inspirujące filmy, które trzeba przepracować w sobie, gdzieś tam przetrawić i gdzieś tam zachować w sobie taką cząstkę tych opowieści, nad którym przecież latami pracują twórcy, żeby potem właśnie premierowo pokazać na festiwalu, chociażby w Cannes właśnie.
1: No to o te wasze właśnie emocje chcę pytać. Oczywiście też podkreślamy, że jest to pewnego rodzaju subiektywna perspektywa, dlatego że no, nie jesteście w stanie być na wszystkich seansach, wybieracie te, które was najbardziej interesują, no ale żyjecie tym festiwalowym życiem tam na bieżąco. Zapytam więc o te emocje najpierw pozytywne. Co was zaskoczyło właśnie w tym pozytywnym ujęciu? Co wywołało najsilniejsze emocje? Jaki film z wami do tej pory został najmocniej?
3: No, myślę, że każdego roku jest kilka takich tytułów, które na długo zostają i w tym roku takim najbardziej wyczekiwanym dla mnie szczególnie był niejako powrót do kina Krzysztofa Kieślowskiego, czyli nowy film Asghara Farhadiego, który słynie z tego, że bardzo dobrze przygląda się społeczeństwu, bardzo dobrze właśnie nawiązuje do twórczości Kieślowskiego. W tym roku powrócił do konkursu głównego w Cannes nowym filmem Historie równoległe, filmem, który był inspirowany twórczością Kieślowskiego, przy którym producentem tego filmu był niestety nieżyjący już Krzysztof Piesiewicz.
1: Tak, to się tak niefortunnie złożyło, że praktycznie, kiedy ten film premierowo był pokazywany, dotarła do nas właśnie informacja o śmierci Krzysztofa Piesiewicza. Zresztą reżyser oddał mu też hołd podczas tej specjalnej projekcji.
3: Dokładnie. Myślę, że takim największym hołdem dla twórczości i Krzysztofa Piesiewicza, i samego Krzysztofa Kieślowskiego jest sam film, który można powiedzieć i językiem formalnym, i historią, i rodzajem napięcia, które buduje. I też po części inspiracją krótkim filmem o miłości. No, oddaje, myślę, bardzo mocno aurę kina właśnie Kieślowskiego. Muzyka Zbigniewa Pleisnera, sposób montażu, zdjęcia, które nawiązują wręcz bezpośrednio do znanych filmów, do dekalogu właśnie. Mhm. Myślę, że to są te kwestie, które tutaj najczęściej są komentowane wśród tej polskiej publiczności, wśród polskich krytyków. To jest taki film, który na pewno wśród właśnie naszej publiczności, wśród osób zainteresowanych kinem Kieślowskiego ten tytuł pozostanie.
1: Ale przyznam szczerze, Przemku, że kiedy patrzymy na takie zestawienia właśnie rankingów i ocen krytyków, szczególnie jeśli chodzi o magazyn Screen International, no to nie jest faworyt tego grona.
3: Tak, ja myślę, że to jest w ogóle tak, że 22 filmy w konkursie to jest taki przekrój tego, co kino światowe miało do zaproponowania najciekawszego przez ten ostatni rok. Właściwie co ma do zaproponowania w tym najbliższym roku, tak można by było powiedzieć. I te filmy są bardzo różne. Myślę, że ten film Farhadiego bardzo mocno jest inny, ale inny nie znaczy gorszy, tylko inny znaczy być może mało, za mało odważny, żeby tutaj przebić się przez kino bardziej śmiałe. Tak jak powiedzieliśmy, to kino bardziej nawiązuje do klasyki kinematografii niż szuka nowego języka. Mhm. No ale takim z drugiej strony filmem formalnie precyzyjnym, ale jednocześnie świeżym jest chociażby Fjord Christiana Mungiu. To jest film twórcy, który też wraca niejako do konkursu głównego. Pamiętamy w 2007 roku jego 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni zdobyły Złotą Palmę.
1: No i to tutaj... jest właśnie ten jeden z faworytów, chyba ostatnio wymieniany najczęściej do Złotej Palmy. Też chociażby zwraca się uwagę na te najdłuższe do tej pory owacje po seansie, po premierze.
3: Absolutnie zasłużone. Myślę, że to jest też tytuł bardzo mocno skupiony na niedopowiedzeniach, na takim budowaniu emocji, na zaciskaniu tej pętli, na właśnie emocjach widza, który robi to właśnie nieśpiesznie, ale jednocześnie z olbrzymim skutkiem, wywołuje bardzo dużą dyskusję na temat chociażby właśnie ingerencji opieki społecznej w życie jednostki, na temat polityki, na temat sposobów wychowania dziecka. Bardzo dużo tematów umieszczonych w bardzo właśnie takiej precyzyjnej konstrukcji dramaturgicznej, a jednocześnie to jest film, który też nawiązuje do kina skandynawskiego. Rozgrywa się w Norwegii, więc też ten język wizualny bardzo mocno przywołuje te ostatnie tytuły kina norweskiego, chociażby produkcje Joachima Trier'a, które tutaj w Cannes święciły swoje triumfy.
1: Malwino, czy to jest tak, że wy macie wspólne też emocje, skoro wspólnie na tym festiwalu jesteście, czy jednak ty wymieniłabyś inne tytuły, które w tobie zostawiły do tej pory najwięcej?
2: No ja bym z pewnością tutaj dodała właśnie od siebie, bo faktycznie tych 22 tytułów już teraz, mimo tego, że właśnie, jak wspomniałaś, jeszcze nie widzieliśmy wszystkiego i pewnie nam się nie uda zobaczyć każdego filmu z konkursu, bo 22 tytuły to faktycznie dosyć sporo, ale dla mnie Minotaur z Wagincewa to też jest taki tytuł, który na pewno jest jednym z moich faworytów, jak i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, ale to też wynika znowu tutaj z mojej przepięknej miłości do twórczości tych reżyserów. Nie ukrywam, że to też może być jakaś jednak mimo wszystko przeszkoda, kiedy się ma duże oczekiwania względem twórcy, ale te oczekiwania tutaj zostały z pewnością spełnione, bo i Ojczyzna to jest przepiękne dopełnienie Idy i Zimnej Wojny i ta historia właśnie bardzo w stylu Pawlikowskiego i czarno-biały i przepiękna rola Sandry Hiller, ale też cudowna właśnie taka przeszłość, te lata po wojnie, podział Niemiec, to jest coś, co mimo tego, że to może nie o nas i o naszej historii, to bardzo jakby tak jednak mimo wszystko daje te emocje, które my wszyscy mamy w sobie jakby po tych jednak właśnie latach trudnej historii naszych tutaj i relacji, ale i naszych po prostu ojczyzn, więc nie tylko i o ojczyźnie, ale też o ojcostwie niesamowicie zniuansowane kino, które po prostu się chłonie i powolnie artystyczne, cudowne kadry, ale też cudownie się po prostu gdzieś tam tak wchodzi w ten film, tak delikatnie bym powiedziała, bo faktycznie trzeba jasno przyznać, że to nie jest kino. Właśnie to jest takie tradycyjnie festiwalowe, bym powiedziała, kino, takie które gdzieś tam ma właśnie mocno poruszać, ale też Minotaur z Wagincewa. Tutaj są bardzo podzielone opinie. Gdzieś tam wszyscy oczekiwali od Wagincewa jeszcze większej odwagi, antyputinowskiego podejścia, jeszcze mocniejszego tąpnięcia, ale tutaj chciałabym oddać jednak mimo wszystko Wagincewowi to, że między tym właśnie w tym filmie Minotaur tak możemy powiedzieć, że jesteśmy tak między tą niemiłością jego wcześniejszą czy Lewiatanem, czy chociażby są tutaj też takie akcenty, które pamiętam jeszcze z filmu Powrót, więc naprawdę kino, które gdzieś tam niby w tle, niby obok pokazuje, jak bardzo ta polityka wpływa, a tutaj pretekstem jest do tego dramat rodzinny, więc warto na ten tytuł z pewnością czekać. Są też oczywiście takie tytuły nieoczywiste, które zaskoczyły wszystkich w konkursie, czyli film, który jest po prostu gatunkowym science fiction filmem, który zapowiada już kolejne swoje części, czyli Hope na Hong Ina, więc cudownie zabawne kino, zupełnie nie pasujące do konkursu i myślę, że dlatego
1: wzbudza też takie emocje.
2: Tak, i świetnie się na tym wszyscy bawili, bo to takie połączenie, powiedzmy, Awatara, Szczęki, jeszcze paru innych filmów strzelankowych, bym powiedziała, czy gier po prostu, które kojarzą się ze strzelankami tak zwanymi. Więc czysta rozrywka w konkursie w Cannes, to myślę, że warto docenić, że w tym roku, właśnie w 2026, takie tutaj ciekawe odejście od właśnie takiego klasycznego, artystycznego, festiwalowego kina.
1: A jak ocenicie też w kontekście oczywiście tych wszystkich poza seansowych i gdzieś tam w kuluarach rozmów szansę Pawła Pawlikowskiego? Tuż po premierze w ubiegły czwartek bardzo dużo mówiło się o tym, że on też w tych zestawieniach był przez kilka dobrych dni na pierwszych pozycjach, jeśli chodzi o właśnie bycie faworytem do głównych nagród festiwalu. Teraz myślę, że troszkę to się zmieniło, ale taki też jest festiwal, prawda, że żyjemy jednym filmem, za chwilę pojawia się coś nowego, co wzbudza też emocje. Na ten werdykt może być także finalnie zaskoczeniem. Czy Pawlikowski jest wymieniany w gronie laureatów? W gronie laureatów, chciałabym, żeby tak było, w gronie faworytów do tych nagród.
3: Myślę, że jak najbardziej cały czas wśród tych faworytów jest. Wczorajszy pokaz, już totalnie ostatni właśnie film Ojczyzna, zamknięty, marketowy, był oblegane. Kolejka była olbrzymia w pałacu festiwalowym. Zainteresowanie było naprawdę niesamowite tym tytułem, więc on cały czas jakby jest na ustach wszystkich, szczególnie w tym momencie branży, bo to ona właśnie wczoraj mogła zobaczyć ten film, niektórzy po raz pierwszy. Z drugiej strony wśród tych tytułów faworytów, oprócz filmu właśnie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, jest chociażby film Hamaguchiego, All of a Sudden, jest Fjord właśnie wspomnianego Christiana Mungiu. Jest kilka tytułów, które na pewno wzbudzają bardzo podobne odczucia. Pozytywne, wręcz takie czasami euforyczne, wywołują dyskusje. I myślę, że do samego końca nie będzie takiego jednoznacznego faworyta. To też jest bardzo ciekawe, bo w Cannes zwykle od tych 3 lat, kiedy jeździmy, ten faworyt jednak się jakoś tutaj gdzieś tam nam wyróżniał. Jeden tytuł, dwa. Myślę, że tutaj nawet do 5 byśmy byli w stanie doliczyć w tym kontekście tych głównych nagród.
1: No to znaczy,
2: bo na pewno, na pewno też film bardzo mały, skromny, ale też warty uwagi i ciekawa. Właściwie dwa teraz bym wymieniła, które gdzieś tam warto już te tytuły sobie gdzieś tam zapisać w kajeciku. To jest Gentle Monster Marii Kreutzer. To jest bardzo delikatne, czułe kino, ale też bardzo trudne emocjonalnie, ale warte zapamiętania. To tak rzucam już na szybciutko, ale też The Beloved to jest film, który już parę, bym powiedziała, godzin przegadaliśmy na temat tego filmu z Javierem Bardemem. To jest hiszpański film jednego z najciekawszych zresztą hiszpańskich twórców, czyli Rodrigo Sorogayena, między innymi reżysera Bestii. Tutaj faktycznie gdzieś tam film, który opowiadał relacje ojca i córki, którzy spotykają się pierwszy raz po długiej rozłące, więc to takie jeszcze dwa wrzutki, bym powiedziała, które nie są faworytami, ale warto też o nich pamiętać, bo są też tacy, których filmy zachwycają, ale być może nie będą jakby w tej ścisłej czołówce. No, odpowiadając na twoje pytanie o ojczyźnie, no to my bardzo trzymamy kciuki i liczymy na to, że to się uda. Wiadomo, że tutaj też kontekst łódzki, bo Ewa Puszczyńska, więc dla nas ten film to wiadomo, że powinien zgarnąć najważniejszy laur.
1: Tak, tak. Tutaj te nasze emocje akurat są bardzo subiektywne, ale otwarcie o tym opowiadamy, także nie ma tu żadnej tajemnicy. A tak z drugiej strony, gdybyście krótko mogli powiedzieć o tytule, bądź też, nie wiem, być może było ich więcej, filmów, które was rozczarowały, z których po prostu seansów wyszliście, no nie wiem, czy zniesmaczeni, ale na pewno niezadowoleni. Były takie?
2: To trudne jest pytanie. Nie lubimy opowiadać o czymś, co nam się nie podoba. Jakby jako twórcy Festiwalu Krytyków Filmowych zawsze podkreślamy, że krytyka filmowa to docenianie ciekawości świata i twórczego podejścia, a niekoniecznie krytykanstwo. Więc tutaj chyba byśmy położyli zasłonę milczenia, chyba że Przemek się tutaj...
3: Ale ja jeszcze odwrócę delikatnie to pytanie, bo są takie filmy, po których się bardzo niewiele na przykład spodziewałem. A wyszedłem z seansu bardzo urzeczony. I oprócz oczywiście konkursu głównego, o którym tutaj mówiliśmy bardzo długo, jest chociażby konkurs En Certain Regard. I w nim mieliśmy okazję zobaczyć premierowo film The Meltdown, czyli po polsku Odwilż, z Jakubem Gierszałem w jednej z głównych ról. Film chilijskiej produkcji. Też myślę, że bardzo interesujący. Historia opowiedziana z perspektywy młodej, 8-letniej dziewczynki o zaginięciu jednej z gościń kurortu narciarskiego. Jakub Gierszał gra w języku niemieckim, ale robi to tak niesamowicie wiarygodnie i buduje napięcie w tej historii w sposób absolutnie, myślę, że unikalny. Bo tutaj aktorstwo ma absolutnie kluczowe znaczenie w tym filmie, właśnie skupionym na emocjach, na dialogach, na właśnie niedopowiedzeniach często. Więc bardzo polecam ten film. Odwilż Manuela Martinelli, Jakub Gierszał w roli głównej. Myślę, że to jest takie malutkie odkrycie tego drugiego konkursu En Certain Regard.
1: No to muszę też przyznać, że brawurowo wybrnęliście z tego mojego ostatniego pytania, co bardzo rzecz jasna doceniam. Mam też nadzieję, że już macie stworzoną taką listę tych filmów, nad którymi będziecie pracować, by potem pokazać je jesienią w Łodzi na kamerze, często pewnie także przedpremierowo.
2: Taką mamy nadzieję. Taki jest nasz cel przynajmniej tutaj pobytu właśnie.
1: To pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z Łodzi. Korzystajcie też z tej pięknej festiwalowej aury, ale też tego otoczenia, w którym jesteście. Malwina Czajka, Przemysław Gleisner, Festiwal Kamera Akcja. Teraz na festiwalu w Cannes dziękujemy za Wasze relacje.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy.
0: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à cœur.

0: Francuski filmowy klimat dziś dominuje w audycji Agata i Film w Radiu Łódź. Wszystko oczywiście ze względu na zbliżający się finał 79. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Ale my oczywiście także w naszym programie nie zapominamy o absolutnych nowościach. A patrząc na to, co dzieje się w kinach, to dziś także mam dla Państwa taką rekomendację kina napięcia, powiedziałabym, dramatu sądowego, który zresztą jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Film pod tytułem Werdykt, który tak naprawdę musi odpowiedzieć na pytanie, czy dziennikarz rzeczywiście zabił producentkę. To wszystko jest związane ze sprawą brutalnego morderstwa, do którego doszło w Irlandii. I film także, a raczej też weekend otwarcia tego filmu w polskich kinach, zachęca Państwa, widzów, do rozwikłania tej zagadki, a o szczegółach opowie Zdzisław Furgal, przedstawiciel dystrybutora filmu firmy Best Film.
1: Werdykt to dzieło Davida Merrimana oraz Jima Sheridana, sześciokrotnie nominowanego do Oscara, twórcy takich filmów jak Moja lewa stopa i W imię ojca. Na ekranie zobaczycie plejadę wybitnych aktorów, m.in. Vicky Creeps, Colma Minaya i Aidana Gillena. Całość oparta jest na klasycznej konwencji 12 gniewnych ludzi. W weekend premierowy zapraszamy dodatkowo do udziału w akcji Zostań 13 przysięgłym w werdykcie. Wystarczy pójść do jednego z kin studyjnych w całej Polsce i po seansie wypełnić krótką ankietę. Wśród uczestników rozlosujemy atrakcyjne nagrody od naszych partnerów. Pamiętajcie, aby oglądać film uważnie.
0: To zachęcamy Państwa do tego, by właśnie spróbować rozwikłać tę zagadkę. Podzielcie się też oczywiście z nami tym, czy Wam się udało. Ja mam także dla Państwa zaproszenia właśnie na ten film, więc mogę pomóc w tym, żeby tę zagadkę rozwikłać. To są zaproszenia do Cinema City. Do kogo trafią? No, do kogoś, kto podzieli się swoją rekomendacją filmową z jakiejś nowości w ostatnim czasie, czy to w kinach, czy chociażby na platformie streamingowej. Co polecacie i dlaczego? Proszę pisać na a.gwizdala@radiolodz.pl, a tych najbardziej aktywnych będę oczywiście nagradzać. Czekam więc na Państwa maile w tej sprawie, a na Was czekają zaproszenia na nowość, czyli werdykt w kinach. Irlandzka historia, więc i teraz irlandzki zespół w naszym programie w utworze Ordinary Love U2. To jest utwór, który kilkanaście lat temu zdobył nagrodę Złoty Glob za właśnie najlepszy utwór muzyczny. Był także nominowany do Oscara, a on tworzył także ścieżkę dźwiękową filmu o Nelsonie Mandeli. Długa droga do wolności. U2 teraz w Radiu Łódź.

0: Reklama. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończuszanka! Od 22 do 30 maja zwariowany świat Pipi zagości w Porcie Łódź przy IKEA. Będzie statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa na Dzień Dziecka rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na portłódź.pl.
1: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może Was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
2: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Geta Regata. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regata ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Geta Regata. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regata.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
6: Let's do it!
5: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
6: Oh yeah!
5: Zamów 512 50 40 30.
7: Dobra cena gwarantowana.
6: Let's do it!
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
9: Na zegarze jest 17. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie start nowego programu pomocy psychologicznej w regionie. Świętowanie urodzin łódzkiej manufaktury i Marsz Równości w Krakowie. Na Wrogienie do wieczora pogodnie i ciepło. Teraz na termometrze mamy 24 stopnie. Warsztaty o emocjach dla młodzieży i darmowa pomoc psychologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego. Ruszył nowy program Urzędu Marszałkowskiego Województwa, a pomoc może uzyskać niemal każdy. O szczegółach mówi nasza reporterka Joanna Karp.
10: Już nie można mówić, że to nas nie dotyczy, dlatego że coraz więcej osób, także dzieci i młodzież, zmaga się dziś ze stresem, presją, samotnością czy trudnościami w relacjach. Często brakuje im miejsca, w którym mogą spokojnie porozmawiać o swoich emocjach i dostać realne wsparcie. Odpowiedzią na te potrzeby ma być nowy program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, mówi Małgorzata Leffler z instytucji.
11: Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i profesjonalnych porad.
10: Dodatkowo dla młodych osób w wieku od 11 do 17 roku życia przygotowano warsztaty, które pomagają lepiej rozumieć emocje, budować relacje, radzić sobie ze stresem i wzmacniać pewność siebie. Joanna Karp, Radio Łódź.
9: A szczegóły programu i lista placówek, w których można skorzystać z pomocy, dostępne są na stronie łódzkie.pl. Manufaktura obchodzi swoje 20. urodziny i z tej okazji Centrum Handlowe przygotowało atrakcje dla odwiedzających. Na rynku odbywały się więc animacje, występy artystów, a także pokazy wielkich baniek mydlanych. Jak mówili na młodzianie, atrakcje przyciągały uwagę nie tylko dzieci, ale także dorosłych.
12: Grupa artystyczna pokazuje różne formy zabawy z dziećmi, z dorosłymi. Wszyscy się, widzę, interesują.
13: Na rowerku jeździłam, to było najfajniejsze.
9: Ale to był jakiś specjalny rower, czy taki zwykły?
13: Specjalny.
9: I dlaczego był specjalny?
13: Bo był mały.
9: Jak idzie jeżdżenie na takim małym rowerze? On ma wielkość, nie wiem, 2 stóp na pewno.
14: Dziwne, ale ciekawe.
9: A udało się kawałek przejechać chociaż?
14: Tak, i skończyłem na glebie.
9: Tu dodajmy, że o 20.30 rozpocznie się widowisko francuskiej grupy teatralnej Plasticie Volant z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. Jutro manufaktura przygotowała dla odwiedzających m.in. grę miejską organizowaną przez Teatr Arlekin, a także Tor Przeszkód i Dmuchańce. Tęczowe flagi, hasła szacunku i miłości. Ulicami Krakowa idzie Marsz Równości organizowany przez społeczność LGBT. Sprzed Muzeum Narodowego wyruszyło kilkaset osób. Organizatorzy i uczestnicy podkreślają, że to jest przede wszystkim święto wspólnoty, bezpieczeństwa i okazja do celebrowania miłości.
4: Celebrować to, kim jesteśmy.
6: Żeby po prostu celebrować, ale przede wszystkim walczyć o nasze prawa, żeby pokazywać, że jesteśmy w przestrzeni publicznej, żeby pokazywać, że nie boimy się tak naprawdę ludzi, którzy są przeciwnikami nas, bo tak naprawdę my nic złego nie robimy, nie boimy się i będziemy kochać dalej.
9: Trasa marszu wjedzie koło Wawelu na rynek główny, ale są też przeciwnicy. Młodzież Wszechpolska zorganizowała na krakowskim rynku kontrmarsz. Jeszcze o tym, że łatwogang entuzjastycznie jest witany na trasie akcji charytatywnej. YouTuber jedzie teraz rowerem z Zakopanego do Gdańska, aby zebrać środki na leczenie ciężko chorego Maxa z powiatu leskiego. W niektórych miejscach influencer musi się zatrzymywać ze względu na zainteresowanie. Jego zwolennicy chcą robić sobie z nim zdjęcia albo po prostu przybić piątkę. Łatwogang apeluje więc, aby nie jechać za nim, bo to utrudnia mu przejazd i dziękuję wszystkim za wsparcie.
15: Najważniejsze, żeby zebrać pieniądze na Maxa, już jesteśmy bardzo blisko.
16: Myślisz, że uzbierasz?
15: Na pewno uzbieramy, to my uzbieramy, to wy uzbieracie. Dzięki wielkie, miłego. Trzymajcie się i proszę nie jechać. Trzymajcie się.
9: Max cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Na leczenie chłopca w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. 3 miliony zebrała wcześniej jego rodzina, Łatwogang zebrał już prawie 8 milionów. A w serwisie w Radiu Łódź za godzinę ważny mecz piłkarzy Widzewa z Piastem Gliwice. Jest przyjemnie i ciepło w regionie do wieczora, pogodnie. Na termometrze mamy teraz 24 stopnie, na barometrze 1006 hektopaskali. Najbliższa noc też będzie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i spadkiem temperatury do 13 stopni. Jutro już większe zachmurzenie i w ciągu dnia możliwe okresowe słabe opady deszczu, ale cały czas ciepło czy prawie gorące, bo na termometrach jutro do 27 stopni.

0: Agata i film.
1: Kiedy witałam się z Państwem godzinę temu, mówiłam, że emocje sięgną dzisiaj zenitu, no już coraz bliżej rozstrzygnięcia festiwalu w Cannes 2015. To jest ta godzina zero. Wciąż niezmiennie trzymamy kciuki za Pawła Pawlikowskiego, Agata Gwizdała-Malik. Kłaniam się Państwu po raz kolejny. Jeszcze do godziny 18 jesteśmy oczywiście w tym filmowym klimacie, ale wrócimy do Łodzi. Myśląc o tym, co dzieje się we Francji, wracamy do Hollywoodzi, bo w niej też sporo się dzieje. Zakończony w ubiegłym tygodniu Millennium Dogs Against Gravity. To wspaniałe spotkanie z kinem dokumentalnym, ale także z artystami. Łukasz Ronduda będzie naszym gościem, a więc twórca filmu Freak Show, który także oczywiście znalazł się w programie Millennium Dogs Against Gravity, ale także zajrzymy na Festiwal Szkół Teatralnych, który właśnie dobiega końca. Młodzi artyści ze szkół publicznych w całym kraju mierzą się właśnie na scenie, na kilku scenach w Łodzi, pokazując swoje teatralne dyplomy, ale to jest też spotkanie, które ma być taką szansą na wyłapanie tych filmowych perełek i być może tych, których już niebawem zobaczymy na wielkim ekranie, za co mocno trzymamy kciuki. Będziemy spotykać się także z tymi, którzy tych

0: Agata i film.
1: Słonecznie i energetycznie rozpoczęliśmy drugą część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź, czyli audycji Agata i film, w której to części teraz wrócimy do tego, co wydarzyło się jeszcze w ubiegłym tygodniu w Łodzi. Zakończenie Millennium Dogs Against Gravity festiwalu, który gościł w kilku miastach w Polsce, także właśnie w Łodzi. Zresztą jeszcze ta część, jeśli się nie mylę, online jest dostępna dla wszystkich chętnych. To były oczywiście pokazy dokumentów ze świata, z Polski, ale także spotkania z publicznością i spotkania z twórcami, którzy odwiedzili również Łódź. Pojawił się w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, gdzie rozgrywał się ten festiwal, Łukasz Ronduda, współtwórca filmu Freak Show. Współtwórca, bowiem reżyserem tego dokumentu jest także Filip Pawlak. I to jest film, który tak naprawdę bierze na warsztat kwestię obecności osób z niepełnosprawnościami w naszej przestrzeni publicznej, a tak naprawdę w tym konkretnym kontekście także w przestrzeni artystycznej, bowiem jest to historia grupy młodych artystów właśnie z niepełnosprawnościami, która zostaje zaproszona przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, by przygotować rodzaj takiej inscenizacji na otwarcie nowej siedziby muzeum. To jest właśnie ten tytułowy, wręcz prowokacyjny freak show. Oni chcą przez tego rodzaju sztukę trochę zakwestionować pewnego rodzaju reguły gry, które w takich sytuacjach obowiązują.

0: ale także skonfrontować widzów z ich samotnością, z ich poczuciem odosobnienia, którego doświadczają niestety wciąż w życiu codziennym. Łukasz Onduda spotkał się z publicznością tuż po pokazie filmu. Spotkała się z nim także Joanna Karp.
1: Ludzie kina.
2: Dlaczego w ogóle zainteresowanie tematem osób z niepełnosprawnościami?
3: Osoby artystyczne z niepełnosprawnościami, które występują w tym filmie, stanowią bardzo interesujące takie zjawisko artystyczne, które się pojawiło w polu, powiedzmy, sztuk wizualnych, które obserwuję jako kurator, że na co dzień pracuję w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i właśnie film wyniknął z mojego spotkania z jedną z tych artystek, z Nadią Markiewicz, która przywiozła ze Stanów Zjednoczonych taki bardzo ciekawy research związany z freak show, z pokazami dziwolągów i zaproponowała ideę, ona jako osoba z niepełnosprawnością, że chciałaby powtórzyć tą formułę freak show razem z znajdując inne osoby artystyczne z niepełnosprawnościami i same będą siebie prezentowały, będą prezentowały swoje niepełnosprawności na własnych zasadach, w swojej sztuce. Powstanie taki niezwykły występ.
2: Freak show kojarzy się przynajmniej mnie ze sztuką cyrkową. Mhm. Czy to dobre skojarzenie?
3: Artyści, no właśnie, z niepełnosprawnościami występowali w cyrku w bardzo wielu różnych formach. No, freak show był taką ekstremalną formułą. Tutaj warto wspomnieć, że Polska ma bardzo ciekawą historię udziału we freak show. Mianowicie Stefan Bibrowski to był taki jeden z najbardziej znanych Polaków na świecie. To był człowiek lew. On występował we freak show, był całkowicie owłosiony. On podaje w swoim życiorysie, podawał, że jako małe dziecko został sprzedany przez swoich rodziców do cyrku, bo od początku był właśnie taką miał niepełnosprawność i będąc w tym cyrku pokazywany za pieniądze właśnie w ramach pokazu dziwolągów stopniowo wypracował sobie taką własną, bardzo silną pozycję. On już w pewnym momencie te występy tak jakby tworzył na swoich własnych zasadach, jako taki pełnoprawny artysta. Sam sobie tworzył scenografię, choreografię, tematy tych występów. Ludzie go kochali, był takim po prostu performerem, takim wielkim performerem tamtych czasów i najbardziej znanym Polakiem. W końcu sam się wykształcił, mówił 5 językami. Czyli ta historia Bibrowskiego, tego momentu sprzedania go przez rodziców do cyrku, to moment jego tej kariery w dorosłym życiu w ramach freak show pokazuje, że freak show też miało te momenty emancypacyjne, miało te momenty, które dawały tym osobom z niepełnosprawnością sprawczość i one miały tam pewną autonomię i mogły robić taką sztukę, jaką chciało.
2: Z jakimi reakcjami po filmie się spotykasz?
3: Ten film jest niezwykły. Jest absolutnie, ma niezwykłych bohaterów. To mnie głównie jako też reżysera tutaj zainteresowało, że ja nie widziałem jeszcze takich bohaterów w kinie. Chyba, że w filmie Freaks Todda Browninga z 1932 roku, filmu sprzed 100 lat, który pokazuje właśnie grupę freak show cyrkową, która jest właśnie bardzo sprawcza, ale też ambiwalentna tak moralnie, taka też skłonna do brutalnych czynów. Też właśnie osoby z niepełnosprawnościami w tym filmie zostały pokazane jako po prostu osoby takie jak my wszyscy, mające dobre i złe cechy. Właśnie nie idealizowane, ani nie przesadnie demonizowane, tylko mające też prawo do tych emocji takich trudnych jak gniew, agresja. I ja zobaczyłem właśnie takie tego typu cechy właśnie w tych bohaterach, że na przykład babcia, czyli drag queen, która podkreślała, że całe życie w jakimś sensie budziła, ze względu na swoją niepełnosprawność, budziła strach wśród ludzi. Ludzie się jej bali, nie wiem, dzieci wybuchały płaczem na jej widok. I stwierdziła, że skoro się mnie boją, to niech się mnie boją. I zaczęła w swojej sztuce performatywnej rozwijać formułę straszenia. Już tak jakby straszyła te osoby. I my rozwijamy w naszym filmie tą formułę straszenia babci. Nazywamy ten film horrorem dokumentalnym. I właśnie interesuje nas ta niejednoznaczność, też otwarcie na te trudne emocje, na tą sprawczość, że to nie są takie grzeczne osoby z niepełnosprawnościami. To są bardzo ostre, takie prowokacyjne, no wspaniałe osoby.
2: Ile w tym dokumencie jest podążenia za bohaterem, a ile jest inscenizacji?
3: Tutaj przede wszystkim był to dokument obserwacyjny, czyli podążaliśmy za bohaterem. To są osoby artystyczne, które są bardzo świadome, jak powstaje film. Wiedziały, że występują w filmie. Bardzo też były świadome budowy swojej roli, swojego wizerunku w filmie. Więc tutaj w pewnym momencie przestaliśmy jakoś rozróżniać, co jest czystą jakąś obserwacją, a co jest jakąś kreacją.
2: A jaka jest rola właśnie drugiego reżysera? Dlatego, że oprócz ciebie mamy też Filipa Pawlaka.
3: My tutaj byliśmy na równi z współreżyserami, z Filipem. I Filip jako reżyser teatralny, osoba z niepełnosprawnością, właśnie wniósł tą perspektywę osób z niepełnosprawnością i ten dzięki niemu, jego obecności właśnie w naszym duecie, ten film jest też wypowiedzią o niepełnosprawności z pozycji właśnie osób z niepełnosprawnością, że to jest film o tym, że te osoby z niepełnosprawnością wreszcie zaczynają same tworzyć te reprezentacje. Wcześniej to osoby tymczasowo sprawne, artyści, wykorzystywali często osoby z niepełnosprawnościami w swojej sztuce i to się kończyło zazwyczaj uprzedmiotowieniem tych osób. U nas, z racji tego, że jest Filip, ta groźba uprzedmiotowienia jest, no myślę, że nie ma jej. Ja z kolei byłem takim strażnikiem w jakimś sensie takiej uniwersalności, żeby ten film też nie ograniczał się do środowiska osób z niepełnosprawnością. Nikogo z nas, Filipa ani mnie, nie interesowało stworzenie takiego filmu, który jest tylko dla osób z niepełnosprawnością, który wypowiada się tylko w ich imieniu, ale chcieliśmy właśnie stworzyć film, w którym dzięki empatii, dzięki kinu ludzie z tymczasowo sprawni, szersza publiczność będzie mogła empatycznie rozpoznać siebie w problemach osób z niepełnosprawnością. Tutaj takie kategorie właśnie jak potrzeba akceptacji, czy właśnie problem, poczucie, że jest się innym, poczucie, że jest się wykluczonym, taka potrzeba właśnie wspólnoty, relacji dla osób, które się czują wykluczone. Myślę, że to jest coś wspólnego tym osobom, o którym opowiadamy i wszystkim ludziom w ogóle. Także Filip z jednej strony pilnował tej tożsamości osób z niepełnosprawnością, a ja pilnowałem uniwersalności poprzez tutaj opowieści.
2: Dobrze, to już na koniec uprzedziłeś moje pytanie. Dla kogo jest Freak Show?
3: Freak Show jest dla wszystkich. I przede wszystkim dla osób, które chcą zobaczyć coś nowego, chcą zobaczyć nowych bohaterów, chcą zobaczyć nowe tematy. Jest wyzwaniem zarazem intelektualnym, a zarazem właśnie bardzo wizualnie jest bardzo interesujące.
0: Freak Show w reżyserii Łukasza Rondudy i Filipa Pawlaka. Za nami światowa premiera właśnie na Millennium Dogs Against Gravity. Trzeba będzie teraz też spoglądać na festiwale, na kina, które zdecydują się również pokazać ten film. Mam nadzieję, że taka jeszcze nie jedna okazja również będzie w Łodzi. Szczególnie, że Łukasz Ronduda bardzo silnie z Łodzią jest związany, chociażby poprzez wykształcenie. Tutaj ukończył studia na Uniwersytecie Łódzkim. Historię sztuki, także kulturoznawstwo studiował, pracował również w Muzeum Sztuki w Łodzi, więc te wątki i drogi prowadzą do Łodzi Łukasza także. A myślę, że Państwo mogą go również doskonale znać z takich tytułów jak Rave. To był film z 2024 roku, też bardzo z łódzkim przecież duchem muzycznym związany, ale także z filmu Wszystkie nasze strachy, który to przecież zwyciężył na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Złote Lwy to było w 2021 roku. Film oparty tak naprawdę na historii życia Daniela Rycharskiego, aktywisty który zakochuje się w chłopcu z sąsiedztwa i który właśnie mierzy się także z wykluczeniem społecznym, w głównej roli Dawid Ogrodnik. W tym filmie także między innymi zaśpiewała Mary Komasa, która zaśpiewa także teraz u nas w programie Agata i Film w Radiu Łódź, ale to będzie duet z Antonim Komasą Łazarkiewiczem z filmu Kajtek, Czarodziej. Teraz dla Państwa.

0: Agata i film Radio Łódź. Przypomnę, drodzy Państwo, że czekają na Was zaproszenia na absolutną nowość, czyli na film Werdykt, który od wczoraj jest dostępny w polskich kinach. Ten taki dramat sądowy inspirowany prawdziwą zbrodnią i prawdziwymi wydarzeniami z Irlandii. Mam zaproszenia do sieci kin Cinema City, tak naprawdę kody do zamiany na właśnie na bilety w kinie. Ale przypominam, że żeby otrzymać takie zaproszenie, trzeba do mnie napisać na a.gwizdała@radiolódź.pl i zarekomendować jakąś nowość, którą Państwo widzieli w ostatnim czasie, czy to w kinie, czy też na platformach streamingowych, uzasadnić właśnie taki, a nie inny wybór i być może właśnie do Państwa powędruje to zaproszenie. Gorąco zachęcam do udziału w naszej zabawie. I do zabawy zachęcają także organizatorzy festiwalu Zerówka. To jest pierwsza odsłona tego właśnie festiwalu, który połączy tak naprawdę różne sztuki, film, muzykę i taniec i studentów, bo to przede wszystkim jest inicjatywa właśnie studentów z różnych szkół wyższych w Łodzi, którzy chcą zaprezentować program całkowicie dostępny dla wszystkich chętnych, od studentów dla studentów, między innymi poprzez projekcję etiud filmowych i to nie tylko ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Zresztą taki pokaz plenerowy, letni, można już powiedzieć, nawet rozpoczął tegoroczny festiwal Wszystko działo się w strefie OFF Piotrkowska i teraz jest kontynuowane głównie jeśli chodzi o wydarzenia muzyczne. Posłuchajmy co o tym festiwalu i o samym przeglądzie filmów etiud studenckich, które bardzo rzadko można zobaczyć gdzieś poza właśnie murami szkół czy uczelni. Opowiada organizator tego festiwalu Krzysztof Kalwas.
1: 14 filmów w trzech blokach. Twórców mamy bardzo różnych. Krótkie etiudy z bardzo różną tematyką. Na przykład o przenikaniu czasu, o przemijaniu czasu. Film o rozprawie sądowej, też o kobietach. Więc bardzo różna tematyka. I to są filmy różnych studentów różnych łódzkich uczelni. I nie tylko łódzkich uczelni. Kolejne dwa bloki godzinne poświęcone filmom przygotowanym przez studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej, które też jestem przekonany, że widzą przypadną do gustu, dlatego że one sięgają tematów codziennych, między innymi dokument przygotowany przez Agnieszkę Kalińską. Część z twórców tych filmów aktualnie znajduje się na festiwalu filmowym w Cannes, więc są to tak naprawdę twórcy, którzy w przyszłości będą tworzyć kierunek polskiego, a może nawet międzynarodowego kina. Wszystkie te tematy w tych filmach, które są poruszane, one dotyczą naszej codzienności. One pokazują, jak widzimy świat oczami młodych, między innymi jak wygląda dorastanie w dobie social mediów i warto zobaczyć, jak wygląda nasza studencka perspektywa, a też warto zobaczyć, jak ta kultura studencka wygląda i się rozwija.
0: Także mnie nie pozostaje nic innego, jak tylko odesłać Państwa do programu. Festiwal od studentów dla studentów, ale przecież otwarty także dla wszystkich. Strefa OFF Piotrkowska, przed nami jeszcze wydarzenia muzyczne, a na zakończenie grupa Hejma prezentująca muzykę alternatywną. Także już za chwilę u nas w Radiu Łódź, a po tej muzycznej krótkiej przerwie pozostaniemy jeszcze w klimacie takiej energii studenckiej. Przeniesiemy się na Festiwal Szkół Teatralnych, który powoli dobiega końca i porozmawiamy z przedstawicielem jurorów, znakomitym aktorem. Andrzej Konopka będzie naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.

0: Agata i film.
1: Jesteśmy tuż obok Teatru Nowego, który jest jedną z przestrzeni Festiwalu Szkół Teatralnych już od wielu, wielu lat. Na kilku scenach spotykają się przez ten tydzień absolwenci praktycznie już szkół teatralnych, wydziałów aktorskich publicznych w Polsce, by zaczynać zupełnie nową drogę. Andrzej Konopka z nami w roli jurora. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, bo jest godzina 21, a myśmy dopiero skończyli obrady po...
1: No właśnie, podglądałam.
2: Po dniu pełnym wrażeń. No tak, jestem tutaj na festiwalu w charakterze jurora. Bardzo jestem przejęty tą funkcją.
1: No podglądałam trochę, chociaż może nie powinnam, ale tam dużo emocji, gestów, gestykulacji.
2: Tak, każdego dnia mamy takie spotkanie podsumowujące dany dzień. No i właśnie dzisiaj też mieliśmy takie spotkanie i zawsze jest dużo emocji, bo jest nas... 5 osób, członków jury, każdy trochę czym innym się zajmuje. Mówię o profesji, którą uprawiamy i nasza perspektywa jest często różna. Ja jestem z zawodu aktorem, więc bronię perspektywy, że tak powiem, aktorów, moich młodszych kolegów.
1: Właśnie, czego aktor szuka u tych młodszych? Pytam też z perspektywy tych doświadczeń teraz na festiwalu, ale w pana tym, w ostatniej filmografii, w ostatnich filmach, sporo miał pan spotkań w tych filmach właśnie z młodymi aktorami. I myślę, że takie zderzenie, taka relacja doświadczenia i tych, którzy dopiero zaczynają albo stawiają pierwsze kroki, to jest bardzo ciekawe. Czego się szuka w takich relacjach?
2: No wie pani co, z racji tego zawodu aktora właśnie, bardzo często tak jest, że muszę pracować, pracuję po prostu z ludźmi w różnym wieku i często są to ludzie młodzi, są to ludzie w wieku mojej starszej córki, w okolicach 20 lat albo nawet i młodsi i muszę powiedzieć, że bardzo sobie cenię te spotkania, ponieważ natura gry aktorskiej polega też na tym, że musimy rozmawiać o rzeczach czasami bardzo intymnych, musimy rozmawiać o tym, jak widzimy świat, czego się boimy, jakie mamy nadzieje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I dzięki tym rozmowom właśnie, takim bardzo dotkliwym rozmowom, mam szansę bardzo często poznać perspektywę tych młodych ludzi. A jak wiadomo, młodzi ludzie zawsze mają rację. Nawet jeżeli jej nie mają, to i tak mają, bo są młodzi.
1: Nie ma też takiej bariery, a co wy wiecie o świecie, co wy wiecie o tym zawodzie, wy żyjecie już w zupełnie innej rzeczywistości, macie platformy streamingowe, social media. Jak my kończyliśmy szkołę, to był inny świat.
2: No na pewno jest takie myślenie gdzieś tam we mnie i wśród moich kolegów, że nasz świat to był na pewno inny świat i to jest trochę jak z piosenki Świetlików chyba. Już polska reprezentacja nigdy nie będzie grała tak pięknie jak kiedyś.
1: Na pewno nie na mistrzostwach świata.
2: Na pewno. A zimna wódka nie będzie taka zimna jak kiedyś. Ale jednak ja uważam, że o współczesnym świecie nie wiem, czy młodzi ludzie nie wiedzą więcej i nie wiedzą lepiej, jak on funkcjonuje, niż ludzie mojego pokolenia.
1: Znalazł pan czas na to jurorowanie w tak zajętym trybie, patrząc też na to wszystko, co wydarzyło się w tych ostatnich sezonach i znając też zapowiedzi tego, co się wydarzy?
2: Wie pani co, ja bardzo poczułem się zaszczycony propozycją w ogóle wzięcia udziału w obradach jury i bycia członkiem tego jury, ponieważ ten festiwal jest naprawdę bardzo ważnym festiwalem naszego środowiska, jest wręcz legendarnym jakimś takim festiwalem formującym. Ja sam będąc studentem byłem na tym festiwalu i pamiętam, co dla mnie to znaczyło. Dziekan Wydziału Aktorskiego w Łodzi zadzwonił do mnie z odpowiednim wyprzedzeniem, więc nie ukrywam, że mój kalendarz też był pod ten festiwal ustawiony. A i tak nie uniknąłem takiej sytuacji, kiedy to wczoraj w nocy właściwie po ostatnim spektaklu i takich obradach jak dzisiaj musiałem jechać do Warszawy, przespać się 4 godziny, iść na plan, odbić zdjęcia do serialu i wrócić tutaj na 2 spektakle, które oglądaliśmy dzisiaj. No i dzisiaj właśnie powolutku ten mój dzień kończy się właśnie w ten sposób.
1: A nie jest też trochę tak, że czeka się na takie czasy w tym zawodzie, które w ogóle jest znany z tego, że się czeka na propozycje, jak ten u pana ostatnio. Wymienimy przynajmniej kilka tytułów pełnometrażowych, fabularnych. Nagrodę oczywiście, no i w Gdyni, Orły, Heweliusz serial. Wiemy, czekamy na zapowiedź kolejnej rodzinnej, powiem tak, tak produkcji. Hotspot, tak?
2: Tak, Hotspot to jest. Film Agnieszki Smoczyńskiej. Tak,
1: prywatnie, małżonki. Tak. Pozdrawiamy serdecznie. Czeka się na taki moment? Czerpie się z niego?
2: Wiem co, to znaczy, gdybyś tak tylko czekało, no to pewnie ten moment nigdy by nie nadszedł. Ja usłyszałem kiedyś takie słowa, jeżeli chcesz zrobić karierę, to jej po prostu nie rób. Chyba parę dziesiąt lat temu nie rozumiałem do końca tych słów, ale teraz myślę sobie, że każdy, kto idzie do tego zawodu, a nie ma pasji, nie kocha tego trudnego zawodu, to prędzej czy później po prostu przepadnie w tym zawodzie, bo ten sukces może przyjść natychmiast, a może przyjść później, bo po kilkunastu, kilkudziesięciu latach może też w ogóle nie przyjść, tak zwany sukces. Jeżeli się nie ma pasji, to człowiek szybko się zniechęca. Natomiast jeżeli jest pasja, to nie czeka się na ten sukces, tylko po prostu robi się to, co się kocha. A wiadomo, że jak się robi to, co się lubi, to się nic nie robi. Więc tak chyba było w moim przypadku. Ja nie liczyłem nigdy na... Proszę mi wierzyć, że nie mówię teraz ze fałszywą skromnością, ale nie liczyłem na jakieś laury na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni. Nie liczyłem, że Radio Łódź będzie ze mną przeprowadzać wywiad i tak dalej, i tak dalej.
1: A ja nie liczyłam, że usłyszę takie słowa.
2: A jednak to się zdarza, ale proszę mi wierzyć, że ja na to nie czekałem. Nie czekałem, tylko po prostu robiłem swoje i robiłem to między innymi w tym miejscu, gdzie teraz jesteśmy, bo 4 czy 5 sezonów byłem
1: w
2: Teatrze Nowym. Tutaj poznałem też moją żonę Agnieszkę Smoczyńską.
1: Ach, czyli Łódź ma jeszcze takie źródła?
2: Absolutnie, ma ta historia tutaj to miejsce dla mnie taki romantyczny bardzo wymiar.
1: Ale spotykaliście się właśnie tutaj? Po raz pierwszy? Pamięta pan to spotkanie? No, miałam nie pytać o takie szczegóły rodzinne, ale skoro sam pan już ten temat wywołał.
2: No więc, proszę pani, to była taka historia, moja żona jej nie lubi, ale ja opowiem po raz drugi chyba czy trzeci tą historię. Tutaj za ścianą jest bufet teatralny i królową bufetu była wtedy pani Danusia wspaniała, która fundowała nam wspaniałe obiady. Ja wtedy byłem na etacie właśnie w Teatrze Nowym i robiliśmy Szekspira jakiegoś, chyba ja już nie pamiętam, chyba to był Król Lir w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. I pewnego dnia właśnie przed próbą chyba w porze obiadowej weszła do bufetu dziewczyna, która miała być asystentką Mikołaja Grabowskiego i to była właśnie Agnieszka Smoczyńska. Zwróciła moją uwagę na siebie od razu, a to z tego powodu, że miała prawy but z odpadającą podeszwą. I to mnie zaskoczyło, że taka wspaniała dziewczyna, ładna, a ten but taki rozwalony. I pomyślałem sobie, to musi być ktoś niebanalny. No i tak to się skończyło, jak to się skończyło.
1: Ile lat jesteście małżeństwem?
2: To ich pozostanie tajemnicą.
1: Dobrze, to nie dopytuję w takim razie, ale dopytam jeszcze o jedną rzecz filmową. Bo patrząc też na tę pana filmografię, widzimy, że wraca pan, albo oni wracają do pana. Mówię, myślę sobie o reżyserach. Jan Holubek pojawiał się nieraz. Koszałka pojawiał się nieraz. No, Smoczyńska wiadomo. Ale to wynika z czego? Z takiego budowania jakiejś szczególnej relacji z reżyserem? Z dobrej współpracy? Z propozycji, które wracają?
2: No to pewnie trzeba by pytać tych reżyserów i reżyserek, bo to zawsze jest tak, że jakby propozycja współpracy musi wyjść od głowy, czyli od reżysera, reżyserki. Ale myślę, że jest coś takiego, że jeżeli się nam dobrze współpracowało, jeżeli ja dałem im to, czego oni ode mnie oczekiwali, no to potem wracają do mnie i nie tylko do mnie, bo jest wielu aktorów, którzy grają po kilka razy u tych samych reżyserów, no bo tworzy się jakaś taka pozazawodowa sytuacja, relacja, ale też doświadczenie z pierwszego spotkania pozwala na pewien skrót podczas kolejnych spotkań. Już nie musimy sobie pewnych rzeczy tłumaczyć od początku, tylko możemy od razu przejść do sedna i chwytamy, że tak powiem, swoje myśli w lot, a to bardzo pomaga czasami.
1: No, Smarzowski to też jest na tej liście, prawda?
2: Tak,
1: pan reżyserów.
2: No tak, ja tam u Wojtka zawsze gram jakiś tam drugi albo trzeci plan, ale zawsze to są bardzo istotne spotkania, bo jego filmy są istotne. No,
1: no co pokazał też ogromny społeczny skutek ostatniego jego filmu, ale też frekwencja, o którą inni tak. reżyserzy mogą, o której mogą tylko pomarzyć. Aktor drugiego planu dla pana brzmi... No właśnie, jak brzmi? Nie będę nic sugerować.
2: Wie pani co, dla mnie to dobrze brzmi. Znaczy, ja wiem, że jakby jest coś takiego w jakiejś takiej konstrukcji, że aktor drugoplanowy, czy tam mistrz drugiego planu, jest coś takiego dezawuującego, drugi plan. Ale ja grając te drugoplanowe role, chociaż oczywiście nie tylko. I też nie mówię, że nie tęsknię za rolami głównymi, pierwszoplanowymi, ale chwalę sobie to. I mało tego, jeżeli dostaję nagrodę na festiwalu w Gdyni, no to znaczy, że jakieś takie dostaję potwierdzenie, że w tym drugim planie jakimś coś takim skrótem i taką kondensacją pewnych cech postaci, której gram, udaje mi się zwrócić jakby uwagę widzów.
1: Nagroda w Gdyni, a potem na Orłach w tej kategorii dwie nominacje z pięciu. Czy z czterech?
2: Tam
1: z pięciu.
2: Pięć nominacji w kategorii drugoplanowa rola i ja tak się złożyło akurat, że miałem dwie.
1: I jeszcze mistrz ceremonii przy okazji.
2: No tak, kontrowersyjny dodajmy mistrz ceremonii, jak się okazało.
1: Ale przyznam szczerze, że się podzielę prywatą, że ja się ubawiłam. Mąż też, który jest tu obok, się ubawił podczas tej ceremonii wręczenia orłów bardzo. To już teraz zupełnie na koniec zapytam o ten projekt, który z tego co wiem, chyba amerykańska premiera już jest wyznaczona pod koniec sierpnia.
2: Tak, 21 sierpnia chyba
1: a
2: będzie
1: w Polsce?
2: W Stanach. W Polsce film jeszcze nie ma ustalonego dystrybutora, trudno mi powiedzieć, nie chcę obiecywać, natomiast taka polska szansa na zobaczenie tego filmu prawdopodobnie będzie w lipcu na Nowych Horyzontach we Wrocławiu. No i być może, jeżeli film się dostanie na festiwal, to na festiwalu w Gdyni we wrześniu.
1: To jest taka jakaś bardzo chyba taka futurystyczna opowieść, chociaż mam wrażenie, że też bardzo bliska tej rzeczywistości, coraz bliższa, której żyjemy, czyli sztucznej inteligencji, prawda? Ona przejmuje władzę.
2: Tak. No ostatnio jest to temat, który zaprząta nam głowy, naszą wyobraźnię. Nie wiemy do końca, co to znaczy to AI dla nas. Podejrzewam, że to trochę tak jak z rozszczepieniem jądra atomowego. Że można tę energię wykorzystać dobrze na elektryczność, a można też ją wykorzystać w zbrodniczych celach. Tak może być i z AI. Ten film Hotspot opowiada o takiej pewnej dystopii dziejącej się, mającej miejsce w nie tak dalekiej znowu i odległej przyszłości, którą to przyszłością zarządza właśnie sztuczna inteligencja.
1: Czego by pan życzył, albo jakie rady dałby pan tym młodym ludziom, którzy za chwilę skończą szkołę, jak to się mówi, wyjdą spod tego parasola ochronnego i trafią na bardzo trudny rynek. No, kilkadziesiąt osób na jednym roku, kilka publicznych, mówimy tylko o publicznych uczelniach. No, a ten rynek nie jest z gumy, prawda?
2: Wie pani co, ja chyba jak najdalszy jestem od dawania rad. Nie chciałbym być takim właśnie wujem dobrą radą. Uważam, że każdy z nas ma swoją drogę do przejścia. Te drogi są czasami bardzo, bardzo oczywiste, bardzo łatwe, bardzo z górki, ale są też drogi właśnie pod górkę, bardzo czasami wbrew, w poprzek wszelkim nurtom. Jedno jest pewne, no właśnie trzeba mieć tą pasję chyba, o której mówiłem, bo taka pasja naprawdę pomaga w szarpaniu się z tym wszystkim. No i odrobinę szczęścia.
1: Andrzej Konopka był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo państwu dziękuję i pozdrawiam Radio Łódź i słuchaczy.

Young and Beautiful. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy biorą udział w Festiwalu Szkół Teatralnych. Jutro werdykt jury, a potem mamy nadzieję podziwiać ich i na scenach w Polsce, scenach teatralnych, i na wielkim i małym ekranie. I to takie życzenia już praktycznie na koniec naszego dzisiejszego filmowego spotkania w Radiu Łódź. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny, a już tak naprawdę na zakończenie, no to coś dla fanów Gwiezdnych Wojen. W końcu nowa odsłona tego spektakularnego uniwersum. Nowa produkcja pojawiła się w kinach. Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Różnie oceniany, ale myślę, że dla tych fanów najwierniejszych każde spotkanie z tym uniwersum jest na pewno wyjątkowe. Kłaniam się Państwu i niech moc będzie z Wami. Do usłyszenia za tydzień. Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: Muzeum Tradycji Niepodległościowych i Radio Łódź prezentują historię sensacyjną z rewolucją 1905 roku w tle. Kulisy zamachu na łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunicera. Kim był naprawdę?
2: Panie Lipkin, jest pan łachudra i złodziej i tyle pan powie. O,
3: panie Kunicer, łachudra i złodziej to sprzedałby panu za 4 ruble. A ja jestem prosty handlarz i mnie nie stać na takie tytuły.
1: Zamach. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 16:05 w Radiu Łódź.
4: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
5: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
4: W każdy poniedziałek po 21:00.
1: Okolice jazzu.
4: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
7: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort tobie i twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
8: 8 dekad historii, tysiące spektakli, pokolenia artystów i wiernych widzów. 13 i 14 czerwca Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na galę jubileuszową i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
9: Na zegarze jest 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie początek meczu Widzewa z Piastem Gliwice. Duże zmiany w ruchu z powodu biegu Piotrkowską i koncertu w Atlas Arenie, a także kara dla Ukraińca, który autem dojechał do Morskiego Oka. W regionie do wieczora pogodnie, na termometrze mamy teraz 23 stopnie. Piłkarze łódzkiego Widzewa grają dzisiaj bardzo ważny mecz, którego stawką jest utrzymanie się w Ekstraklasie. W ostatnim spotkaniu kolejki łodzianie podejmują u siebie Piasta Gliwice. To spotkanie rozpoczęło się prawie pół godziny temu na stadionie przy Alei Piłsudskiego, gdzie jest nasz reporter Michał Malinowski, z którym teraz się łączymy. Jaka sytuacja na boisku?
10: Po niemal pół godzinie gry Widzew prowadzi z Piastem 1-0. Wszystko to świetnie rozpoczęło się dla gospodarzy, bowiem już w 11 minucie Angel Baena wykorzystał ładną akcję. Zagranie Sebastiana Bergiera z lewej strony. Hiszpan z kilku metrów umieścił piłkę pod poprzeczką bramki Piasta. Później jednak trzeba przyznać, że goście zaczęli dochodzić do głosu. Lokilo trafił w poprzeczkę, a później strzał piłkarza z Demokratycznej Republiki Konga na słupek sparował Bartłomiej Drągowski, jednak jakiegoś drobnego urazu doznał reprezentacyjny golkiper przy tej interwencji. Przed chwilą był on opatrywany, no i zobaczymy, czy będzie w stanie kontynuować grę. Natomiast po 30 niemal 1 minutach Widzew wciąż prowadzi 1-0 z Piastem Gliwice.
9: Dziękuję bardzo. Jeżeli ktoś nie może oglądać, to jest transmisja z tego spotkania dostępna na kanale Radio Łódź Ekstra w DAB+, a także na naszym Facebooku i YouTubie. Relacja tekstowa także na radiołódź.pl. A wieczorem spore utrudnienia w ruchu w centrum. Łodzi to ze względu na bieg ulicami centrum, w którym weźmie udział aż 13 tysięcy uczestników. Zamknięte dla ruchu są odcinki ulic Kilińskiego od Narutowicza do Tuwima, Aleja Poznańskich od POW do Alei Szajblerów, Aleja Szajblerów od Narutowicza do Alei Gromanów. Do dworca można dojechać tunelem od strony ulicy Uniwersyteckiej i Alei Rodziny Gromanów. Już zmienione zostały trasy niektórych autobusów i tramwaju numer 4. Kolejne zmiany będą wprowadzone stopniowo. Wszystkie utrudnienia zakończą się około północy. No ale to nie wszystko, bo w związku z koncertem w Atlas Arenie inaczej pojadą teraz niektóre autobusy kursujące w jej okolicy. Tam zmiany obowiązują od teraz do 19.30, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Drogi Transportu.
11: Zmiana w kursowaniu autobusów linii 67, 80, 86, 97, 99 i Zgierskiej 6. Autobusy nie zatrzymają się przy przystanku Bandurskiego Dworzec Łódź Kaliska. Będziemy mogli skorzystać z przystanku przy Alei Włókniarzy.
9: Na więcej informacji, a także mapki zmienionej organizacji na czas biegu ulicą Piotrkowską można znaleźć na naszej stronie internetowej.
0: Więcej na radiołódź.pl.
9: Ukraiński influencer, który wjechał samochodem na drogę prowadzącą do Morskiego Oka, ma trafić na listę osób niepożądanych w Polsce. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśla, że resort i policja podjęło już takie działania i to zaraz po publikacji zdjęć z rajdu do Morskiego Oka w internecie.
12: Morskie Oko jest terenem chronionym pod kątem przyrodniczym. Tutaj policja zawnioskowała o wpisanie obywatela Ukrainy na listę osób niepożądanych w Polsce z 5-letnim zakazem wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
9: W czwartek wieczorem na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego kierowca sportowego auta przejechał drogą objętą zakazem ruchu aż nad Morskie Oko i wrócił tą samą trasą. Policjanci zatrzymali go przy wyjeździe z parku. Dostał mandat w wysokości 100 zł i 8 punktów karnych. Grupa demonstrantów próbowała przebić się przez bariery wokół rezydencji premiera Hiszpanii Pedra Sancheza podczas protestów w Madrycie. Manifestanci domagali się dymisji szefa hiszpańskiego rządu w związku z kolejnymi aferami korupcyjnymi dotyczącymi polityków związanych z lewicowym obozem władzy. Według organizatorów w proteście uczestniczyło około 80 tysięcy osób. Protest odbył się kilka dni po informacji hiszpańskiego sądu o śledztwie wobec byłego premiera José Luisa Rodrígueza Zapatero, który jest podejrzewany m.in. o handel wpływami i pranie pieniędzy. Były premier zaprzecza wszystkim oskarżeniom. A u nas w serwisie za godzinę start wielkiego biegu ulicą Piotrkowską. W regionie do wieczora pogodnie i ciepło. Na termometrze mamy teraz 23 stopnie. Na barometrze wysokie ciśnienie 1006 hektopaskali. W nocy nieco się obniży. Najbliższa noc będzie pogodna z niewielkim zachmurzeniem i spadkiem temperatury do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia więcej chmur i też możliwe nawet słabe opady deszczu, ale wciąż bardzo ciepło, maksymalnie do 27 stopni Celsjusza.

0: I to już 5 minut po godzinie 18. Czas na sobotnie spotkanie ze sportem w Radiu Łódź. Dzisiejsza strefa kibica tylko godzinna. No tylko, bo duże emocje piłkarskie. Oczywiście ostatnia kolejka PKO Ekstraklasy. To na pewno będziemy śledzić. No przede wszystkim będziemy na stadionie przy Alei Piłsudskiego, gdzie Widzew gra z Piastem Gliwice. Ale poza tym też szczególnie w przerwie wykorzystamy czas. No i powiemy o świętowaniu. Świętowaniu sukcesów piłkarek Piotrkowi w tym sezonie. No i też piłkarzy Unii Skierniewice i oczywiście zapowiemy to, co jutro będzie się działo również w Łodzi, no bo ŁKS zakończy sezon, czy jeszcze nie zakończy? To jest pytanie, które nurtuje piłkarzy i kibiców ŁKS Łódź. Ostatnia kolejka, no ale jeszcze później będą baraże. Czy zagra w nich ŁKS? To już się wyjaśni jutro, a dzisiaj wyjaśni się, czy Widzew Łódź pozostanie w piłkarskiej ekstraklasie. Tomasz Ferliński program realizuje, Robert Dzwoniński przed mikrofonem. No a Michał Malinowski na stadionie przy Alei Piłsudskiego, gdzie Widzew Łódź podejmuje Piasta Gliwice. No to przenosimy się na Piłsudskiego. Halo Michał.
1: 36. minuta już meczu przy Alei Piłsudskiego. Za chwilę Widzew będzie miał drugi z rzędu rzut rożny po tym, jak Holec wybił dośrodkowanie Frana Alvareza. Hiszpan teraz zmierza w kierunku przeciwległego narożnika boiska. No ale najważniejsza informacja jest taka, że od 11. minuty po trafieniu Angela Baeny Widzew prowadzi 1-0. Mieli później łodzianie trochę szczęścia, bo Lokilo trafił najpierw w poprzeczkę, później w słupek, choć po świetnej interwencji Drągowskiego. No ale 1-0 wciąż prowadzą łodzianie. Fran Alvarez, prawa noga odchodząca, piłka od bramki. Kapuadi, nie, to był Wiśniewski. Milimetrów, naprawdę, no może centymetrów zabrakło, by ta piłka zmieściła się koło słupka, przeleciała od zewnętrznej jego strony. Nie zareagował nawet Holec, nie miał szans. Piłka skierowana z kilku metrów jeszcze w stronę ziemi. No ale nie może cieszyć się Wiśniewski.

Bramką rozpoczyna grę Patryk Dziczek. Holec. Juande, znowu Holec. Słowak teraz na lewo do Drapińskiego. Drapiński odegrał z powrotem do własnego bramkarza. No, Piastowie jakoś tak bardzo się nie spieszy, ale być może znają piłkarze wynik meczów Niecieczy i wiedzą, że tak źle ten rezultat ich meczu z Widzewem wcale nie wygląda. Berger przejął teraz piłkę, wypuszcza Alvareza, ten jest sam na sam, odgrywa w prawą stronę, ale nie zdążył Baena, szybszy był Tomasiewicz. Dobry przechwyt, ładna akcja, no troszeczkę za lekko zagrał Alvarez. Bardzo szybko połapał się w tym wszystkim Tomasiewicz i zażegnał niebezpieczeństwo. No, mogło być 2-0, a teraz na boisku leży jeden z piłkarzy Piasta. Będzie chyba potrzebna pomoc medyczna, choć pokazuje, że dostał gdzieś chyba w okolice brzucha, to Igor Drapiński zderzył się tam chyba z Mariuszem Fornalczykiem. Wcześniej właśnie po tej sytuacji Berger przejął piłkę i uruchomił Alvareza. 39. minuta meczu. Widzę, za chwilę wznowi grę za linii bocznej boiska na połowie Piasta. Ma piłkę w rękach Krajewski do Alvareza. Alvarez do Szechu i wycofanie w szeregi obronne Widzewa. Wiśniewski do Kapładiego. Mówiłem o tym, że Daniel Myśliwiec zawsze podkreślał, że pressing to jest rzecz kluczowa w grze jego drużyny. No a tak dzisiaj, szczerze mówiąc, Piast chyba tego nie pokazuje. Może ze 2-3 takie skoki pressingowe, ale tak raczej dosyć nisko, może w takiej średniej obronie Piast głównie czeka na ataki Widzewa. No a teraz faulowany był Fornalczyk. Zwija się z bólu, musiał gdzieś tam być w jakieś czułe miejsce kopnięty, ale podniósł się już z murawy, to chyba kolano nieco ucierpiało w zderzeniu z rywalem, ale już zmierza w kierunku pola karnego Piasta skrzydłowy Widzewa, a przy piłce ustawieni Fran Alvarez i Samuel Kozłowski. Kozłowski lewą nogą, bardzo blisko linii końcowej, no, zbyt głęboko i Holec bez problemów przejął tę piłkę i uruchomił Tomasiewicza, który wychodzi sam na sam, ale świetnie wrócił za nim Mariusz Fornalczyk i mniej więcej 20 kilka metrów, 20-25 metrów przed własną bramką dziubnął tę piłkę w stronę Bartłomieja Drągowskiego i zażegnał niebezpieczeństwo. No, świetnie Holec rozpoczął akcję. Kapitalnie też do piłki ruszył Tomasiewicz, ale ostatecznie szybszy od niego był Fornalczyk. Drągowski już wznawia grę dalekim wykopem, ale wprost na nogę Borowskiego, tyle że ten nieudanie, no to raczej nie było przyjęcie, to było zdecydowanie wybicie. Nieudane jednak i piłka wylądowała poza boiskiem. Kozłowski ma piłkę w rękach niedaleko linii środkowej boiska. Zagrał do Bergiera, ten zgrał z pierwszej piłki do Selakiego, niedokładnie jednak. Tomasiewicz, Lokilo, ale nie zdecydował się Tomasiewicz na zagranie. Teraz dopiero zakręcił Kozłowskim, zagrał lewą nogą w pole karne, ale tam dobrze ustawiono Wiśniewski. Wybił tę piłkę, pojedynek dwóch dziesiątek, Alvarez lepszy od Dziczka. No ale źle zagrał do Bergiera, tyle że źle też Lewicki. Berger jeszcze przy piłce, wzięty w kleszcze przez dwóch zawodników, próbował się obrócić z piłką i został sfaulowany na początku 42 minuty, a teraz szybko rozpoczęta akcja, Krajewski, słupek, ajej, jaka szkoda. Szybko rozpoczęli Widzewiacy ten rzut wolny, prostopadłe zagranie w pole karne. Tam był z piłką Krajewski, nawinął sobie rywala na lewą nogę i przymierzył w kierunku dalszego słupka. Szkoda jednak, że futbolówka zatrzymała się na słupku bramki Piasta Gliwice. Wciąż zatem 1-0 w 42 minucie spotkania. Na ten, który przed chwilą mógł podwyższyć prowadzenie, będzie rozpoczynał za linii bocznej. No trzeba przyznać, że dosyć ciekawy mecz, bo oprócz bramki 3 razy już piłka zatrzymywała się na słupku lub poprzeczce. Faul teraz, tak, faulowany Baena, chociaż no te gwizdki sędziego Arysa tak nie zawsze są chyba dobrze słyszalne.

0: Już namalowana linia, za której będzie rozpoczynał grę Fran Alvarez. Hiszpan ustawił sobie piłkę. Teraz kilka kroków, pewnie około 10. Karola Arysa, odmierzone 9 metrów i 15 centymetrów. I tam ustawionych w murze dwóch piłkarzy Piasta. Tam jest Lokilo i bodajże Vallejo. No i to oni będą asekurować ewentualny strzał Alvareza, chociaż wydaje się, że Hiszpan będzie jednak centrował. Tak jest. Piłka na głowę Capuadiego. Nie doskoczył do niej piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga, ale na linii pola karnego piłka trafiła do Selahiego. Ten uderzył z woleja nad poprzeczką jednak, choć mógł się ten strzał podobać, to do celu było jednak dosyć daleko. Dziczek, który tutaj rozprowadza większość akcji, właściwie nie ma takiej, w której nie brałby on udziału, dosyć głęboko zawsze cofnięty, kiedy Piast ma piłkę, ale teraz nieudane zagranie gości w kierunku bramki Widzewa i piłka pod nogami Drągowskiego. Ten poczekasz dobiegnie do niego Jorge Felix, wziął piłkę w ręce i będzie rozpoczynał kolejną akcję Widzewa, oczywiście niespiesznie, bo teraz już warto poczekać.
1: No, warto poczekać, zatem będziemy czekać na to, żeby Michał Maniowski powrócił. No, przelej Piłsudskiego takie emocje, że widać problemy tym razem z internetem. No, ale słyszę, że już mamy ponownie Michała na łączach. No to jeszcze raz Michał Malinowski, Widzew Łódź, Piast Gliwice, końcówka pierwszej połowy.
0: Głową do Baeny, 44. minuta meczu dobiega końca, przejęli jednak piłkę zawodnicy Piasta, Felix, Dziczek, Juande, Holec teraz naciskany przez Bergiera, piłka przez Dziczka, znów pod nogami Juande, ten prawą nogą w kierunku Lokilo z pierwszej piłki, ale Capuadi przeciął zagranie Barkowskiego. Baena, faulowany Hiszpan, a jednak nie, inne zdanie ma sędzia Karol Arys, nie zgadza się oczywiście z tą decyzją Hiszpan, no ale cóż może począć. Dziczek już ustawił piłkę na linii mniej więcej 40 metrów, może nieco więcej od bramki drużyny gości. Lokilo próbował uruchomić Borowskiego, dobrze Capuadi, ale ostatecznie przegrał, stracił piłkę w polu karnym. Vallejo, był tam Baena, piłka zagrana do tyłu, Lewicki lewą nogą w pole karne. No i naprawdę mogło być groźnie, ale nie udało się ani Felixowi, ani Barkowskiemu uderzyć piłki dobrze głową. I od bramki rozpocznie za chwilę Drągowski, a sędzia techniczny Grzegorz Kawałko pokazał przed chwilą czerwoną dwójkę na tablicy, a to oznacza, że co najmniej 120 sekund dłużej piłkarze pograją w tej pierwszej połowie spotkania Widzewa z Piastem. Po podstawowym czasie gry Widzew prowadzi 1-0. Przypomnę, bramka Baeny w 11 minucie. Dziczek, a nie trafił w piłkę, nie trafił też Bergier i Vallejo, ale to połowa Piasta, nie trzeba więc się niepokoić. Niedokładne zagranie Drapińskiego, wyrzucił piłkę, wykopał piłkę poza plac gry i zmierza do niej Marcel Krajewski w okolice linii środkowej boiska. Pewnie kilka kroków jeszcze w kierunku bramki Piasta obrońca Widzewa zrobi, no ale ostatecznie tak zagrał rękoma do Wiśniewskiego, ten odegrał Krajewskiemu. Ładnie teraz Alvarez do Bergiera, no szkoda, że napastnik nie zabrał się z tą piłką, próbował tak trochę piętką sobie ją zagarnąć, ale to się nie udało. Kozlowski dobrze ustawiony, zagrał głową. Tutaj Selahi faulował Borowskiego, no ale to też ważne, bo nie mogą szybko grać piłkarze Piasta, więc będzie chwilka spokoju. Borowski pokazuje, że dostał w głowę. No, rywala mogło to boleć. Już 90 sekund mniej więcej za nami tego doliczonego czasu gry i Dziczek rozpoczyna z własnej połowy dalekim zagraniem, no bo to już ostatnie sekundy tej pierwszej części gry, ale dobrze Capuadi blokował Borowskiego. i od własnej bramki będzie rozpoczynał Drągowski, bo piłka opuściła boisko za linią końcową. Przypomnę jeszcze, że no tuż przed upływem pół godziny gry po interwencji po strzale Lokilo Drągowski miał jakieś problemy mięśniowe, jakieś naciągnięcie, no ale póki co jest w stanie kontynuować grę. Zobaczymy, czy wróci również na boisko po przerwie. Karol Arys zagwizdał po raz ostatni. 47 minut gry w tej pierwszej połowie za nami. Od 11 minuty gospodarze prowadzą po trafieniu Angela Baeny, później poprzeczka i słupek po strzałach Lokilo, więc dwie okazje Piasta. Krajewski mógł podwyższyć, trafił w słupek, no ale po pierwszej połowie Widzew Łódź prowadzi z Piastem Gliwice 1-0.
1: I tyle. Michał Malinowski, do którego wrócimy oczywiście w drugiej połowie. Natomiast no też ważna informacja, że ten mecz w całości jest transmitowany w kanale Radio Łódź Ekstra i DAB+. Można też kanału Radio Łódź Ekstra słuchać i w aplikacji mobilnej Radio Łódź i na stronie radioloc.pl. Na stronie również relacja tekstowa, natomiast transmisja także w naszych mediach społecznościowych, na profilach Radia Łódź na Facebooku i YouTubie. No ja teraz, korzystając z chwili przerwy, powiem jeszcze o tym, jakie wyniki w innych spotkaniach, w tym najważniejszym dla i Widzewa, i Piasta. Lechia Gdańsk przegrywa w Niecieczy z Termaliką 0-2 i ten wynik oznacza, że spadają Lechia, Arka, no i Termalika. Oczywiście Arka i Termalika już są tego pewne. Lechia jeszcze dzisiaj walczy o utrzymanie, ale musi wygrać z Niecieczą, żeby właśnie to utrzymanie sobie zapewnić. Natomiast w pozostałych meczach też ważny mecz dla układu dolnego. Krakowia remisuje z Koroną Kielce 1-1. Krakowia dzięki temu punktowi no to jest na bezpiecznym miejscu i już nikt jej nie przegoni ze strefy spadkowej. No ale ciekawie też w górze tabeli Lech Poznań, który jest pewien mistrzostwa, prowadzi 1-0 z Wisłą Płock. Górnik Zabrze 5-0 z Radomiakiem Radom. No i to sprawia, że Górnik no, jest wicemistrzem Polski teraz w tabeli wirtualnej. Trudno, żeby się tam coś zmieniło. Na trzeciej pozycji Jagiellonia Białystok, która 1-0 prowadzi u siebie w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. I uwaga, czwarty Raków Częstochowa prowadzi z Arką Gdynia 1-0. A do pucharów na ten moment wskakuje Legia Warszawa, która prowadzi u siebie z Motorem Lublin 2-0. GKS Katowice, który przed tą kolejką zajmował piąte miejsce, przegrywa w Szczecinie z Pogonią 0-1. Na siódmej pozycji Zagłębie Lubin, na ósmej Pogoń Szczecin, dziewiąta Wisła Płock, dziesiąty Radomiak Radom, jedenasta Korona Kielce, dwunasty Motor Lublin, trzynasta Krakowia, czternasty w tym momencie w tabeli wirtualnej Widzew Łódź, piętnasty Piast Gliwice, no i ta strefa spadkowa, jak mówiłem, Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Brukbet, Termalika, Nieciecza. To wyniki w tej kolejce ostatniej piłkarskiej PKO Ekstraklasy do przerwy. Co będzie w drugich 46 minutach w poszczególnych spotkaniach, przekonamy się później. No a my za kilka minut o sukcesach łódzkich sportowców, sportowców z regionu łódzkiego, tak to powinienem powiedzieć, bo zajrzymy niebawem i do Piotrkowa, i do Skierniewic, gdzie wczoraj były dwie fety z okazji dużych sukcesów i piłkarek ręcznych Piotrkowi, i piłkarzy Unii Skierniewice.

0: No dobrze, to w tym sezonie było na pewno w Piotrkowie Trybunalskim, jeśli chodzi o piłkarki Piotrkowi, które zdobyły brązowy medal Mistrzostw Polski, przypieczętowały ten sukces, wygrywając w ostatnim meczu sezonu przed własną publicznością nad piłką ręczną, z piłką ręczną Koszalin 29-23. A ostatni mecz w hali Relax oglądał nad komplet publiczności. Puchar za trzecie miejsce odebrała później kapitan piotrkowskiej drużyny Karolina Sernecka, która podziękowała też kibicom za gorący doping.
1: Oni byli z nami przez cały sezon, na każdym meczu wspierali nas, czy to był zły mecz, czy to był dobry mecz. Jeździli z nami przez całą Polskę, bo byli w Koszalinie, byli w Kobierzycach. Na każdym meczu zawsze, chociaż ta garść kibiców była, ale no wiadomo, że u nas w domu szapoba. To co oni robią, jak oni są ósmym zawodnikiem dla nas, super.
2: Nie był łatwy sezon, bo miałyście też trudne momenty, ale ostatecznie to się bardzo dobrze kończy, bo jest brązowy medal po 17 latach przerwy, no i srebrny medal. Naprawdę niewiele brakło, aby wywalczyć Puchar Polski.
1: Dokładnie tak. Nie wiem, czy zaważyło może brak sił czy coś. Myślę, że jesteśmy na kolejny sezon może inaczej już nastawione mentalnie. Dało nam to na pewno więcej gdzieś na duchu. Udało się po 17 latach ciężkiej pracy, bo była bardzo ciężka praca, żeby to wywalczyć. Cieszymy się z tego, będziemy to dzisiaj celebrować. A co będzie w przyszłym sezonie, to jeszcze przyjdzie czas na to.
2: No właśnie, bo teraz czas na świętowanie.
1: Tak, myślę, że tutaj każda potrzebuje odpoczynku. Czy to fizycznej, czy od strony mentalnej, czy od siebie po prostu odpocząć, bo tak dzień w dzień. Jest fajnie, ale no niestety tyle czasu ze sobą, to człowiek no potrzebuje, że tak powiem, odetchnąć w innym kraju. Dziewczyny dały z siebie 100%, nawet można powiedzieć, że 150% w tym sezonie. Zasłużone, bardzo się cieszymy. Ja jestem z nich dumna, jestem z całego zespołu dumna, bo przez ten sezon zrobiłyśmy coś niemożliwego.
0: Z Karoliną Sernecką rozmawiał Michał Ostafiejczuk, a najlepszą środkową rozgrywającą całego sezonu została wybrana Romana Roszak z Piotrkowi i z nią też po ostatnim meczu w sezonie rozmawiał Michał Ostafiejczuk.
2: O mecz nie pytam, bo tak naprawdę wiadomo było, że to jest taki mecz, żeby tylko się odbył, ale chciałem zapytać najpierw o to, co dzisiaj zrobili kibice, bo to chyba przeszło wszelkie oczekiwania.
3: Spodziewałyśmy się fety, ale nie wiedziałyśmy, że to tak będzie wyglądało. Oni nam pokazali, że warto dla nich grać, więc bardzo się cieszymy, że są z nami, jest ich tak dużo i dla nich to poniekąd też jest ten medal.
2: To był perfekcyjny sezon dla Piotrkowi. Brąz Mistrzostw Polski po 17 latach, srebro Pucharu Polski. No naprawdę coś, czego tutaj długo ludzie nie zapomną.
3: Ja się cieszę, że piszemy tę historię, że jestem w tej historii. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj w szatni, że kto by powiedział we wrześniu, że tyle osiągniemy, więc naprawdę każda z nas może być zadowolona, może być z siebie dumna i dobrze, że to wszystko tak, to super dzisiaj się skumulowało i możemy świętować.
2: No właśnie, bo to nie był łatwy sezon, były różne zawirowania, już nie chcę tutaj mówić o szczegółach, ale naprawdę pokazałeś się w pewnym momencie wielki charakter. Ja mówię o tym, wrócę jeszcze do tego zwycięstwa w Lubinie, gdzie myślę, że to była najlepsza Piotrkowia, którą oglądaliśmy od lat.
3: Tak i my byśmy chciały zawsze tak grać jak w Lubinie, ale tam jak już wcześniej mówiłam w wywiadach, tam zadziałało coś innego, tam była Lucia z nami, więc naprawdę ja to czułam i zawsze to będę wspominać, bo 18 marca będzie w mojej głowie. Jestem bardzo szczęśliwa, że ten sezon dograłam cały, rozegrałam każdy mecz, a w ostatnich latach u mnie to było ciężko, ale to też się wiąże z okresem przygotowawczym, stałym przygotowaniem i mogę sobie pogratulować, jestem z siebie dumna, mogę to powiedzieć.
2: No i teraz czas na wyluzowanie się. Ja wiem, że profesjonalnego sportowca nie powinienem o to pytać, no ale chyba trzeba trochę odetchnąć i się wyluzować.
3: Na pewno, ja przez 2-3 tygodnie nie chcę widzieć piłki, nie będę jej dotykać, chcę odpocząć i za 6 tygodni chyba spotykamy się na nowo, więc mamy trochę czasu, żeby się zresetować.
0: I tyle Romana Roszak. Warto jeszcze dodać, że prestiżowe gladiatory trafiły także do trenera Piotrkowi Horaciu Paski, skrzydłowej Joanny Gadziny, kołowej Patrycji Nogi, a także bramkarki Piotrkowi Antoniny Cieślak w kategorii Odkrycie Sezonu. A to wszystko obserwował, no i też brał udział wczoraj w fecie. Zdjęcia do obejrzenia na radioloc.pl, także można posłuchać, jak kibice się cieszyli. To wszystko obserwował Michał Ostafiejczuk, a z kolei inna feta była wczoraj w Skierniewicach, a tam z mikrofonem udał się Michał Malinowski.
4: 5, 4, 3, 2.

0: tego okrętu pierwszy trener Kamil Socha!
1: Ukrywam, że to powoli dopiero do mnie dociera. Ciężko było to zrozumieć, co się stało nawet po tym meczu w Bełchatowie, kiedy tam postawiliśmy tą kropkę. I szczerze mówiąc, nie wiem, kiedy to do mnie dotrze, ale myślę, że muszę się z tym po prostu teraz trochę tak oswoić, przespać, bo rzeczywiście przed sezonem nikt nie stawiał na nas i myślę, że ten, kto by postawił u bukmacherów, zarobiłby ogromne pieniądze w tym momencie. Może ktoś tak zrobił, to mu gratuluję, bo kwota na pewno jest solidna. No ale takie jest życie piłkarskie. Pamiętam, jak spadałem z Bytowią z drugiej ligi, a w tej chwili awansuję z Unią do pierwszej. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwy i zapamiętam te rzeczy na pewno do końca życia, bo te 3 lata, które tutaj jestem, są po prostu wręcz fenomenalne.
0: Pierwsza liga! Pierwsza liga!
2: MKS!
0: Pierwsza liga! Pierwsza liga!
2: MKS! Pierwsza liga! Pierwsza liga! MKS!
0: Jeden z kreatorów akcji ofensywnych, czyli Bartosz Bida!
3: Tylko połowa sezonu, ale cieszę się tak, jakbym był cały i cieszę się z tego sukcesu, z tego awansu. Wiadomo, chłopacy pracowali na to cały sezon, ale tak jak powiedziałem, mnie cieszy, myślę, że tak samo jak ich, a może jeszcze bardziej. Bo był to dla mnie kluczowy moment w tej przygodzie, karierze, żeby się odbudować i żeby wrócić na właściwe tory, więc na pewno bardzo ważny moment dla mnie, nie tylko jeśli chodzi o awans, ale jeśli chodzi o powrót do jakiejś dobrej dyspozycji.
4: To od razu pytanie, czy zostaje pan w Skierniewicach?
3: Kontrakt jest do czerwca, wszystko po stronie prezesa, więc ciężko mi odpowiedzieć.
0: Przechodzimy do zarządu klubu. Zapraszamy Sebastiana Pazurka!
5: To niesamowite, tym bardziej, że to 2 awanse pod rząd. Awans, którego się na początku chyba tych rozgrywek nie spodziewaliśmy. Oczywiście w przerwie zimowej przyszła nam taka myśl do głowy, że jest szansa i trzeba ją wykorzystać, bo krótko mówiąc, ona się może drugi raz nie trafić. No i poszliśmy za ciosem, udało się i wygraliśmy tę ligę.
0: Drodzy kibice, jeszcze raz! Gospodarza miasta Skierniewice, pana prezydenta Krzysztofa Jaszczyka!
6: Historyczna chwila, nigdy w historii się to nie wydarzyło, a dzisiaj to jest. No i wielka duma, radość, myślę, wszystkich. Marzyliśmy wszyscy o tym i kibice, i zawodnicy ciężko tutaj walczyli w tych wszystkich meczach w całej rundzie, żeby otrzymać tą paterę i żeby być w pierwszej lidze.
2: Dziękujemy!
7: Tak, dziękowali kibice piłkarzom, trenerom, no i też działaczom Unii Skierniewice. Unia w przyszłym sezonie zagra w pierwszej lidze piłkarskiej. No, czy będą jakieś derby regionu? To wszystko jeszcze przed nami. Na pewno póki co Widzew Łódź utrzymuje się w PKO Ekstraklasie, choć to na razie rezultat do przerwy. Widzewiacy prowadzą z Piastem Gliwice 1-0, a poza tym przegrywa Lechia Gdańsk 0-2 w Niecieczy, no i to też daje spokojne utrzymanie i Widzewowi, i Piastowi, i też Krakowi, ale Krakowia póki co ma cenny punkt, bo remisuje do przerwy z Koroną Kielce 1-1. Do Ekstraklasy powrócimy niebawem, natomiast teraz jeszcze o pierwszej lidze, bo tak jak powiedziałem, może jakieś derby regionu w pierwszej lidze w przyszłym sezonie będą, choć oczywiście ciekawie jakby były derby Łodzi w Ekstraklasie. Na to jest szansa, Widzew po pierwszej połowie ostatniej kolejki blisko utrzymania, natomiast ŁKS Łódź jutro zagra o to, żeby znaleźć się w strefie barażów o awans. No i żeby to zrobić, trzeba na pewno wygrać z Górnikiem Łęczna. Wówczas nie trzeba się na nikogo oglądać. A jakie są na to szanse, jakie są też oczekiwania i nastroje w ŁKS-ie, to sprawdzał Piotr Andrzejczak.
8: Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego w ostatniej kolejce pierwszej ligi podejmować będą na stadionie Króla Górnika Łęczna. Chcą walczyć w barażach o ekstraklasę, a Sebastian Rudol liczy na to, że mecz z zespołem z Lubelszczyzny nie będzie ostatnim w tym sezonie.
9: Na pewno jest koncentracja w drużynie. Każdy wie, o co gramy w niedzielę i myślę, że nie możemy się już doczekać tego dnia i zrobimy wszystko, żeby ten sezon potrwał jeszcze tydzień dłużej.
8: Trener Grzegorz Szoka podkreśla, że nie będzie to łatwe spotkanie, bo choć Górnik Łęczna teoretycznie jest już spadkowiczem, to jednak przyjedzie do Łodzi, aby powalczyć o punkty.
10: Paradoksalnie ta cała sytuacja z Wieczystą i zamieszanie wokół tego, że miałaby się wycofać, wpłynęła na to, że tak naprawdę Może dzisiaj już jest zespół, który nie może spaść i nie może powalczyć o baraże, ale jeszcze tydzień temu tak naprawdę cała liga, kolokwialnie mówiąc, była podpięta pod prąd i dzisiaj patrząc na Łęczną i na Znicz Pruszków, myślę, że tam nikt nie pozwoli sobie na odpuszczenie ostatniego meczu, bo gdyby ten scenariusz się sprawdził, że Wieczysta by nie przystąpiła do rozgrywek, to ten zespół może zachować miejsce w lidze, więc szykujemy się na to, że przyjedzie zespół, który będzie zmotywowany i który będzie grał jeszcze o swoje marzenia i o to, żeby zostać w tej lidze. Co do przygotowania, staramy się od momentu, kiedy przyszedłem tutaj, tak prowadzić mikrocykli, tak rozmawiać z piłkarzami i analizować poprzednie i następne mecze, że po prostu skupiamy się na zadaniu, na rozliczeniu tego meczu w kontekście naszych założeń, tego, co się wydarzyło. Z każdego meczu chcemy wyciągnąć lekcje i poprawić elementy, które nie funkcjonowały tak, jakbyśmy sobie zakładali czy życzyli. I tak samo podejdziemy do tego spotkania. A jeżeli chodzi o jakieś tam względy mentalne, no to na pewno to będzie mecz obciążony trochę większym ciężarem, ale ja jako trener nie mogę oceniać swojej pracy na podstawie jednego meczu. Więc to, co powiedziałem na jednej z ostatnich konferencji po jednym z ostatnich meczów, dużo zrobiliśmy jako zespół, żeby być w tym miejscu. Dwa ostatnie mecze zagraliśmy na dobrym poziomie. Nie zakończyły się one takim wynikiem, jakbyśmy chcieli, ale to nie oznacza, że my dzisiaj mamy totalnie inaczej oceniać to, co się wydarzyło, no bo i mamy liczby i statystyki, które bierzemy z platform, które się tym zajmują i sztab liczy też wiele rzeczy. Po prostu przez ten pryzmat chcemy, oczywiście dokładając analizę jakościową, którą wykonujemy po każdym meczu, chcemy oceniać mecz przez pryzmat procesu i tego, co zakładaliśmy, a nie tylko i wyłącznie efektu. I tak samo dzisiaj mogę powiedzieć, że ten mikrocykl będzie normalny pod tym kątem, a po meczu zobaczymy, czy będziemy, tak jak tutaj Sebastian powiedział, grać tydzień dłużej, czy usiądziemy do podsumowań.
8: Natomiast Sebastian Rudol ma nadzieję, że nie powtórzy się mecz, jaki odbył się tydzień temu w Niepołomicach, gdzie więcej było przerw niż gry w piłkę.
9: No tak, na pewno na to liczymy. Wczoraj mieliśmy trening na głównej płycie i myślę, że to boisko może być naszym atutem. Łęczna też jest drużyną, która notabene lubi grać w piłkę i się lubi przy niej utrzymywać, więc myślę, że dla kibiców to może być ciekawy mecz, ale jesteśmy na takim etapie, że dla nas najistotniejszy będzie wynik. Wiemy, o co gramy, wiemy, w jakim jesteśmy momencie. Myślę, że każdy z nas w styczniu wziąłby w ciemno ten moment, w którym teraz jesteśmy i o co możemy grać w tej ostatniej kolejce. Także tak do tego podchodzimy i cieszymy się, że możemy taki mecz zagrać przy własnej publiczności i mam nadzieję, że tego efektywnego czasu gry będzie dużo więcej niż w meczu w Niepołomicach.
7: No też mamy na to nadzieję, też na to liczymy. Początek meczu UKS-u Łódź z Górnikiem Łęczna o 16:30 jutro. No to cała kolejka też o tej godzinie po prostu będzie grała wszystkie spotkania, walka o tę strefę barażów. No może będzie ciekawa, to wszystko się wyjaśni jutro po południu. Relacja tekstowa z meczu UKS-u z Górnikiem Łęczna na radioloc.pl od 16:30. No a końcówka meczu, transmisja tych ostatnich minut będzie także w jutrzejszej strefie kibica, na którą zapraszam już teraz po godzinie 18. No a jeśli chodzi o to, co dzisiaj, no to trwa spotkanie UKS-u 2 Łódź ze Śląskiem Wrocław w przedostatniej kolejce drugiej ligi. Wrocławianie prowadzą 4-1, 78 minuta w tym meczu. W grupie pierwszej, trzeciej ligi ważny wynik dla Warty Sieradz. UKS Łomża wygrywa dzisiaj z KSC Katroszyn 2-0 na wyjeździe. No i Łomża powraca na fotel wicelidera tabeli. Przed ostatnią kolejką jednak UKS i Warta mają po tyle samo punktów. Jeśli UKS nie zdobędzie 3 punktów w ostatniej kolejce z Mławianką Mława w Mławie, u siebie, no to wtedy Warta będzie miała szansę zająć drugie miejsce na koniec sezonu, ale będzie musiała wygrać w Radomiu z Bronią, a Broń dzisiaj wygrała z KS-em Wasilków 4-1, walcząc jeszcze o utrzymanie GKS Bełchatów. Ale bełchatowianie, choć prowadzili z Jagiellonią 2 Białystok 1-0, to w 78 minucie remisują 1-1. No to nie jest na pewno dobry wynik dla bełchatowian, jednak Olimpia Elbląg przegrywa ze Zniczem Biała Piska 2-3. To na pewno duża niespodzianka, żeby nie powiedzieć sensacja, 80 minuta w tym meczu. A w Ząbkach Ząbkowia GKS Wikielec, w 37 minucie Wikielec trafia do siatki i jest remis 1-1. No to jeszcze jeden wynik meczu, który dzisiaj się odbył. UK Grot SMS Łódź GKS Katowice w Ekstralidze Kobiet 1-2. Łodzianki powalczyły, no ale nie dały rady. GKS jest w tym momencie wiceliderem, nie, na trzecim miejscu w tabeli, a mistrzem Polski zostały już na pewno Czarne Sosnowiec i to właśnie na boisku Czarnych Sosnowiec SMS zakończy sezon za tydzień w niedzielę 30 maja. No to takie będzie ukoronowanie naprawdę dobrego sezonu w wykonaniu łódzkich piłkarek. Więcej o tym w jutrzejszej strefie kibica Radia Łódź, a my za kilka minut wrócimy do piłkarskiej ekstraklasy, bo w końcu rozpoczęły się drugie połowy we wszystkich 9 spotkaniach.

0: I to już nieco ponad 16 minut do godziny 19. No to najwyższy czas powrócić na stadion przy Alei Piłsudskiego. Widzew Łódź w ostatniej kolejce piłkarskiej PKO Ekstraklasy podejmuje Piasta Gliwice. Dodam tylko, że w niecieczy Brookbet Termalika prowadzi z Lechią Gdańsk, ale już tylko 2-1. A jak jest w Łodzi, o tym już Michał Malinowski.
1: Szutem. 53. minuta, teraz daleki wrzut Dziczka w pole karne i składał się do strzału Vallejo, no ale nic z tego nie wyszło. Widzew wciąż prowadzi 1-0, już w 11. minucie, ale teraz Jorge Felix, no gdyby nie przekładał, a uderzył z pierwszej piłki, to mogło być naprawdę groźnie. Zagrał jednak do Dziczka, a ten zatrzymany i Piast musi budować akcję ponownie z własnej połowy. Przypomnę, dwie zmiany w przerwie meczu. Zeszli z boiska Grzegorz Tomasiewicz i Filip Borowski, to oczywiście piłkarze Piasta, w ich miejsce Oskar Leśniak i Emanuel Tfumasi. Oni teraz będą próbowali gonić wynik razem z 8, z 9 innymi swoimi kolegami. Vallejo na lewej stronie do Leśniaka, no ale ten próbował chyba do Barkowskiego zagrać, tyle że nie zrozumieli się i piłka w polu karnym Widzewa w rękach Bartłomieja Drągowskiego. No były pewne obiekcje, czy reprezentant Polski będzie w stanie grać dalej. Okazuje się jednak, że udało się go medykom Widzewa postawić na nogi mimo jakichś tam problemów, które nastąpiły po tym, jak Drągowski świetnie sparował na słupek strzał Lokilo. Może grać dalej Drągowski. Teraz była wrzutka w kierunku Bergiera. Piłka jeszcze pod nogami Kozlowskiego. Słowak jednak do tyłu. Tutaj jest Szechu. Ładnie nawinął sobie rywala. Teraz Krajewski z prawej strony ruszył w kierunku bramki. Dośrodkowanie, ale tam znowu dobrze ustawiony Juande. Leśniak do Dziczka. Ten zrobił kółeczko, ale to pole karne Piasta dosyć niebezpiecznie. Dobrze jednak Lewicki do Vallejo. Przejęli piłkę Widzewiacy. Alvarez, Selachi chyba odepchnięty, no ale ani sędzia liniowy, ani arbiter główny nie podzielają zdania Albańczyka i pozwalają grać dalej. Teraz Berger próbował pociągnąć za koszulkę Lewickiego, który pobiegł środkiem. Nie udało się jednak napastnikowi Widzewa złapać rywala. No i chyba dobrze, bo obejrzałby najprawdopodobniej za to żółtą kartkę. Felix, 25 metrów od bramki Widzewa do Tfumasiego, przepraszam, do Lokilo, a ten próbował zagrywać do Tfumasiego, no ale wmieszali się w to wszystko piłkarze gospodarzy i wybili piłkę na połowę rywali. Drapiński będą teraz od własnego pola karnego budować akcję piłkarze Piasta. Robią to lewą stroną. Vallejo z bardzo aktywnym Leśniakiem. No, ożywił trochę grę Piasta po wejściu na boisko, ale fatalnie zagrał wprost w nogi Selachiego, który na raty odzyskał piłkę. Kozlowski teraz do Fornalczyka. Ten będzie miał trochę miejsca, by się rozpędzić. Goni go Fumasi. Jest tam jeszcze Juande. Fornalczyk w polu karnym, na prawą nogę strzał, gol! 56. minuta, Mariusz Fornalczyk. Ileż on czekał na tę bramkę, jaka radość zawodnika Widzewa. Pobiegł tam pod sektor zajmowany przez najzagorzalszych kibiców Widzewa. Mariusz Fornalczyk wreszcie miał trochę przestrzeni, biegł w pole karne, zatańczył w lewo, w prawo, wreszcie pobiegł w kierunku środka boiska, no i z około 13, może 14 metrów uderzył w kierunku dalszego słupka i piłka zatrzepotała w siatce bramki Piasta Gliwice. Widzew prowadzi zatem 2-0. No i biorąc pod uwagę też wyniki innych meczów, no chyba można mówić o tym, że to zadanie, które było postawione przed drużyną, przed nie tylko tą kolejką, ale też przed rundą rewanżową, czyli utrzymanie w Ekstraklasie, powoli staje się faktem. Radość oczywiście na trybunach, no trudno się dziwić, trudno się też dziwić radości Mariusza Fornalczyka, ale trzeba przyznać, że dobry moment wybrał sobie na to, by wreszcie pokonać bramkarza rywali. Natomiast Jaszcze zmiana teraz będzie. Opuszcza boisko Herman Barkowski, a w jego miejsce z numerem 11 Leandro Sanka, to Portugalczyk. Zatem trzecia zmiana w ekipie Piasta Gliwice w tym spotkaniu. Holec od własnej bramki w 58 minucie przy prowadzeniu Widzewa 2-0. Faulowany teraz Baena. A można by tak nieco powiedzieć, że szczęśliwe siódemki dzisiaj dla Widzewa, bo Baena, który strzelił pierwszego gola, gra z numerem 77, a Mariusz Fornalczyk z numerem 7. Wiśniewski teraz przy piłce. Dalekie zagranie z rzutu wolnego z okolic linii środkowej boiska na Mariusza Fornalczyka. Ten jednak przegrał walkę o piłkę z Tłumasim. Dziczek, no właśnie w kierunku piłkarza z Gany, ale niedokładne to zagranie. I za linii bocznej boiska rozpoczynać będą gospodarze. Kozłowski, bo to oczywiście jego miejsce, jego pozycja. On będzie wznawiał grę od rzutu z autu. Można by powiedzieć, że tutaj już powoli trwa świętowanie na trybunach, ale jeszcze trzeba troszeczkę pograć, jeszcze nieco ponad pół godziny gry, bo 59 minuta spotkania w tej chwili. Faule w środku boiska, faulowali Widzewiacy i Dziczek będzie wznawiał grę od rzutu wolnego. No szczerze mówiąc, jestem ciekawy, czy piłkarze Piasta znają wynik z Niecieczy, czy wiedzą o tym, że tam Termalika prowadzi. W tej chwili to już jest 3-1. No ale może nie znają, może to tylko sztab szkoleniowy wie. Ciężko mi stwierdzić, jaką politykę w tej kwestii przyjął Daniel Myśliwiec wraz ze wspierającymi go trenerami. Dziczek, Sanka. Zagrał ładnie z pierwszej piłki do Lewickiego, ten już na wysokości pola karnego, odegranie Sanka ponownie, ale nie zabrał się z piłką i odgrywa na środek do Leśniaka, ten już na prawą stronę, natomiast Lokilo jeszcze do środka uderzył lewą nogą z 17 metrów, ale nie był to mocny strzał. Drągowski pewnie chwycił tę piłkę, podniósł się już i niemal po godzinie gry będzie za chwilę wybijał piłkę z własnego pola karnego. Już to uczynił, bo oczywiście Karol Arys liczył już na palcach te sekundy, które upływały, pokazując, ile czasu jeszcze golkiper Widzewa ma na wznowienie gry. Holec będzie zaczynał od bramki, chociaż przekazał piłkę Trapińskiemu i to on wznowi grę. Zagrał jednak do własnego bramkarza. No, patrząc na poczyniana piłkarzy Piasta, mam jednak wrażenie, że oni wiedzą, co się dzieje w Niecieczy, bo jakoś wybitnie im się nie spieszy. Nie chcę powiedzieć, że grają na czas, ale tak dosyć spokojnie rozgrywają piłkę od własnej bramki. Wybili teraz na aut niedokładne zagranie w kierunku Portugalczyka. Leandro Sanki i Marcel Krajewski będzie wznawiał grę z odrzutu z autu mniej więcej 20 metrów od linii końcowej boiska. Krótko do Frana Alvareza, ten odegrał Krajewskiemu. Krajewski do Szechu, no ale niezbyt dokładnie musi Albańczyk biec w kierunku własnej bramki. Zagrał do Drągowskiego i Drągowski dalekim kopnięciem, no omal uruchomił Kapuadiego, ten się przewrócił w polu karnym, tam doszło do starcia z Drapińskim. Widzewiacy domagali się rzutu karnego, ale oczywiście Karol Arys pokazuje, że nic takiego nie miało miejsca, nic takiego, czyli faul piłkarza Piasta, natomiast Drapiński tam ucierpiał w tym starciu. Leży teraz na boisku, już wstał na stety albo niestety, ale jednym z pierwszych, który tam próbował podbiec do zawodnika z drużyny gości, był Sebastian Berger. No, pamiętamy te jego takie niezbyt na miejscu zachowania w meczu z Koroną Kielce. Można się chyba cieszyć, że on w ogóle tamto spotkanie dokończył. A tymczasem Widzew będzie zaczynał w 63 już minucie od rzutu rożnego. Fran Alvarez na bliższy słupek. Tam Lewicki przerzucił piłkę głową. Jeszcze jedna akcja i będzie za chwilę kolejny rzut rożny. Po 63 minutach Widzew prowadzi w Łodzi z Piastem Gliwice 2-0.
0: No i tyle. Michał Malinowski, który transmituje cały czas to spotkanie w kanale Radio Uciekstra i DAP+, relacja tekstowa na radioloc.pl i transmisja także w naszych mediach społecznościowych na Facebooku i YouTubie. A my kończymy dzisiejszą strefę kibica. Tomasz Ferliński, Robert Zwoliński. Do usłyszenia, a mecz Widzewa jeszcze w naszych serwisach informacyjnych.

0: Autopromocja. Czasem jest tak?
1: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
2: Psyk 7, Brainrot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fyry.
2: Fyry.
3: Mamo, no, to mamo, no.
2: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
2: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
2: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Już 25 maja po godzinie 21 zapraszamy na wyjątkowe okolice jazzu Piotra Bielawskiego. Gościem audycji będzie Maciek Kądziela, saksofonista i twórca projektu Luname. Porozmawiamy o debiutanckiej płycie łączącej improwizację, elektronikę i opoczyńskie oberki, a także o nowym albumie zespołu, który ukaże się już tej jesieni. W audycji także opowieści o muzycznych inspiracjach i współpracy z wyjątkowymi gośćmi. Okolice jazzu. 25 maja po 21.
7: Zaprasza Piotr Bielawski.
8: Partnerem technicznym audycji jest Salon Q21.
9: Bezpłatny piknik rodzinny na stadionie Widzewa Łódź. Już 24 maja o godzinie 12 Fundacja Widzewa Łódź zaprasza seniorów i ich rodziny na wydarzenie Serce Łodzi bije dla seniorów. W programie treningi z Mariolą Bojarską-Ferenc, panel z Jolantą Kwaśniewską, bezpłatne badania, występy muzyczne i międzypokoleniowa potańcówka. Nie może was zabraknąć! 24 maja, stadion Widzewa Łódź. Wstęp wolny.
10: Gdy dni stają się dłuższe, czas na Getta Regatta. Niezależnie od tego, czy planujesz dzień na plaży, city break czy piknik, Regatta ma wszystko, czego potrzebujesz na lato. Lekkie warstwy, wygodne t-shirty, shorty i stroje kąpielowe zapewnią komfort Tobie i Twojej rodzinie. Sprawdzona jakość i ceny, które cieszą. Tego lata wybór jest prosty. Getta Regatta. Odwiedź nasze sklepy lub kupuj online na regatta.pl.
11: Teatr Wielki w Łodzi. Modernizujemy największą łódzką scenę, by dalej grać dla Was wielkie sztuki operowe i baletowe. Projekt Adaptacja i modernizacja przestrzeni Teatru Wielkiego w Łodzi wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
12: Na zegarze jest 19:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź w serwisie start wielotysięcznego biegu ulicą Piotrkowską. Szanse polskich filmów na festiwalu w Cannes. I oczywiście na koniec wrócimy na stadion przy Piłsudskiego. W regionie do wieczora pogodnie, teraz cały czas ciepło, 23 stopnie na termometrze. Wystartował bieg ulicą Piotrkowską. Około 13 tysięcy biegaczy mierzy się ze sobą i z trasą na dystansie 10 km. Start odbył się na dworcu Łódź Fabryczna, a trasa prowadzi przez Aleję Gromanów, Tuwima, Sienkiewicza, Piotrkowską i fragment trasy WZ. Biegacze, z którymi wcześniej rozmawialiśmy, czują się dobrze przygotowani.
13: Myślę, że jestem dobrze przygotowana.
14: A jak wyglądają takie przygotowania?
13: Trzeba biegać. 3 razy w tygodniu, jakaś siłownia, a raz w tygodniu wystarczy.
14: I liczymy dzisiaj na życiówkę?
13: Liczę na 51 minut.
15: Katowaliśmy się tak mniej więcej po 2 godziny treningów dziennie.
16: Ja raczej jestem z tych mniej biegających, ale tutaj jest moje wsparcie, więc biegamy razem.
17: Biegam średnio 2 razy w miesiącu, więc nie ma jakiegoś szczególnego przygotowania.
14: No i na ile pan dzisiaj liczy?
17: Do 55 minut zmieści się.
12: Dla zwycięzców w klasyfikacji kobiet i mężczyzn przewidziano nagrody w wysokości 6000 zł. Dodatkowo organizatorzy przygotowali bonus w wysokości 2000 zł za ustanowienie rekordu trasy. No i przypominamy, że w związku z biegiem ścisłe centrum Łodzi jest teraz wyłączone z ruchu. Kwadrans po 20:00 rozpocznie się finałowa gala festiwalu filmowego w Cannes. Dwie polskie produkcje mają szansę na prestiżowe nagrody. Krótkometrażowy Spiritus Sanctus Michała Toczka i Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego wymieniona w gronie kandydatów nawet do Złotej Palmy. Reżyser Korek Bojanowski mówi, że premiera Ojczyzny została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność w Cannes.
18: A na sali była ogromna ilość członków ekipy, ale też polskich twórców. Reakcje były bardzo żywe, było chyba 9 minut owacji na stojąco. I film oczywiście zestawiany jest, porównywany do Zimnej Wojny i Idy. Jest dużo bardziej taki kontemplacyjny, dużo bardziej intelektualny.
12: Zdobywcę Złotej Palmy poznamy około 21. Jeśli ojczyzna wygra konkurs, to Paweł Pawlikowski byłby wtedy trzecim Polakiem w historii nagrodzonym w Cannes najwyższym festiwalowym trofeum. Jutro w Krakowie referendum. Mieszkańcy zdecydują, czy prezydent Aleksander Miszalski i radni zachowają swoje stanowiska. Głosowanie w referendum rozpocznie się o 7:00, potrwa do 21:00, a głosujący otrzymają od Komisji Wyborczej dwie karty, mówi Barbara Golonko z krakowskiej delegatury Krajowej Biura Wyborczego.
19: Będzie tam wskazane pytanie, czy jest pan, panie, za odwołaniem prezydenta Aleksandra Jana Miszalskiego z funkcji prezydenta miasta Krakowa przed upływem kadencji, i dwie odpowiedzi, tak albo nie. Druga karta będzie formatu A4 i znowu pytanie, czy jest pan, pani za odwołaniem Rady Miasta Krakowa przed upływem kadencji.
12: W związku z referendum w Krakowie od północy obowiązuje cisza wyborcza. No nie, na koniec wracamy do meczu łódzkiego Widzewa z Piastem Gliwice, w którym łodzianie walczą o pozostanie w ekstraklasie. Łączymy się ponownie z Michałem Malinowskim. Jaka jest sytuacja teraz na boisku?
20: 72. minuta, 2-1 Widzew prowadzi z Piastem Gliwice. Do przerwy, przypomnę, było 1-0 po bramce Angela Baeny, a w 56. minucie prowadzenie podwyższył Mariusz Fornalczyk. Ładna akcja, świetne zachowanie pomocnika skrzydłowego Widzewa, no i piękny gol, uderzenie w kierunku dalszego słupka, było zatem 2-0, no ale w 64. minucie centra z rzutu rożnego i kontaktowego gola strzelił głową Hugo Vallejo. Piast w ostatnich minutach po zmianach mocno się rozpędził, teraz Sanka zagrał pod pole karne Widzewa, no ale przeciął to podanie Capuadi. Rozpoczęła się 73. minuta spotkania w Łodzi. Widzew prowadzi z Piastem 2-1.
12: Dziękuję bardzo. No to w serwisie za godzinę już dowiemy się, jaki jest wynik tego spotkania. A jeśli ktoś nie może oglądać, to transmisja z meczu jest dostępna na kanale Radio Łódź Ekstra w DAB+, a także na naszym Facebooku i YouTubie. Relacja tekstowa także na radiołódź.pl. W regionie do wieczora pogodnie, no i ciepło, cały czas 23 stopnie na termometrze. Ciśnienie dość wysokie, 1005 hektopaskali, w nocy nieco się obniży. Najbliższa noc będzie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i spadkiem temperatury do 13 stopni. Jutro, czyli w niedzielę, nieco więcej chmur, no i w ciągu dnia możliwe słabe opady deszczu, ale wciąż bardzo ciepło, maksymalnie 27 stopni Celsjusza.
21: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Kings and Queens, Ava Max z czerwca 2020 roku. Dobry wieczór, prawdziwie po królewsku. Wszystkich słuchaczy Radia Łódź witają Tomasz Ferliński za konsoletą i Piotr Stańczyk przed mikrofonem. Na naszym zegarze 8 minut po 19, w sobotni wieczór to oznacza tylko jedno, przebojową, wolną sobotę w Radiu Łódź.

W połowie lat 80. hiszpański wokalista Ivan w roku 2005 ona, czyli Malú i jej interpretacja hitu Fotonovela. W naszym dzisiejszym programie trzy muzyczne premiery. Oto pierwsza z nich, bracia Golcowie, czyli Golec Orkiestra i Masz jak ja.

Pod sam już Kichtater, masz jak ja nowość radiowa i Golec Orkiestra. A my oczywiście wędrujemy po dekadach, ale także po rejonach geograficznych, po krajach. Jesteśmy teraz troszkę we Włoszech, troszkę we Francji, bo to włosko-francuski projekt Szanghaj. Je compris comme je t'aime.

Magia języka francuskiego w piosence Je compris, comme je t'aime, Shanghai z kwietnia zeszłego roku. A teraz cover znanego hitu duetu Suzy Quatro i Chris Norman, czyli Cyril Reilly. Nagraniu?

I momentalnie przypomniał się słuchaczom rok 1978. Suzy Quatro, Chris Norman tak się potykali, że wylądowali na 4. miejscu amerykańskiej listy przebojów. W listopadzie roku 2023 australijski DJ i producent muzyczny Serial.

Piosenka, która podbiła listy przebojów w roku 1983. W roku 91 ukazała się w specjalnym remiksie, którego właśnie słuchaliśmy. Ellie Robert David, czyli FR David E. Words. A przed nami przedstawiciele Kanady, czyli The Weeknd.

Kilka lat temu podbił listę przebojów i serca słuchaczek nagraniem In Your Eyes, The Weeknd, Save Your Tears. I przebojowa wolna sobota, przed nami znów będzie dynamiczny utwór Ina i Matoma, Dream Out Loud.

Roztańczona Ina i Matoma, Dream Out Loud, a witamy teraz znaną postać muzyki klubowej. Już słychać. Andre Tannenberger. Popularny ATB, Hold You w specjalnym remiksie.

0: Hi, this is ATB and you're listening to your favorite radio station.
1: Bardzo nam miło, ATB, niemiecki DJ i producent. Po raz pierwszy w roku 2005 my słuchaliśmy w wersji z roku 2023 nagrania Hold You, ATB.

prościutko z maxi singla Bad Boys Blue i Jungle in My Heart, piosenka, która znalazła się na krążku Game of Love w roku 1990. Płyta przyniosła kilka hitów i została wyróżniona m.in. statusem złotej w Finlandii. A ja mam złotą wiadomość dla wszystkich sympatyków piłki nożnej, a zwłaszcza dla kibiców Widzewa, który pokonał ostatecznie Piast Gliwice 2-1 i tym samym utrzymał się w Ekstraklasie. Na stadionie przy Piłsudskiego prawdziwa feta, prawdziwe święto, a my także świętujemy, grając dzisiaj wakacyjnie, co zauważył jeden z naszych słuchaczy. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dzisiejszy początek audycji w iście wakacyjnych rytmach, co w sumie cieszy, bo do tego upragnionego okresu zostało już naprawdę niewiele. Domyślam się, że dzisiaj również pan zaskoczy, jak co tydzień, i pojawią się jakieś utwory w wersji maxi singlowej, które przynajmniej dla mnie przywołują najlepsze wspomnienia. Tak będzie. Serdeczne pozdrowienia dla pana i realizatora dzisiejszego wydania przebojowej Wolnej Soboty, pana Tomasza, stały słuchacz Dominik. Bardzo nam miło, pozdrawiamy pana Dominika, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki. Tak, remiksów maxi singlowych nie zabraknie. Nie zabraknie również rytmów typowo wakacyjnych. Już teraz mogę poinformować, że przede mną urlop, a zatem będzie mała przerwa, jeśli chodzi o przebojową Wolną Sobotę, ale powrócę spokojnie w czerwcu. Proszę słuchać, proszę się cieszyć i proszę pisać. studio@radio.pl. Jestem wdzięczny za każdą wiadomość, za każdą ocenę, za każde wasze wspomnienie. Pet Shop Boys, Pani Nero, w wersji zremiksowanej.

0: Finezyjnie i przebojowo po raz pierwszy w roku 1986 na krążku Please. Po raz drugi na superalbumie disco Paninero Extended Remix i Pet Shop Boys. Powracamy nad Wisłę, listopad 2016 roku i piosenka zatytułowana Cud, a w roli głównej dawno niesłyszany także na naszej antenie Antek Smykiewicz. Posłuchajmy.
1: Pośród szarych chmur, w środku morza łez, czasem ciężko znaleźć siebie. Jak zatrzymać to, jak nie odejść w cień, jak uwierzyć, że nadejdzie.

0: Cześć, z tej strony Antek Smykiewicz. Pozdrawiam słuchaczy Radia Łódź.
1: Cześć Antku, pozdrawiamy Ciebie również bardzo ciepło i bardzo, bardzo serdecznie. Cud, Antek Smykiewicz. A przed nami motyw, który wprowadzi nas znów w typowo wakacyjny, urlopowy nastrój. To rumuński duet Tamiga and Too Bad w kompozycji Amor, Amor, Amor.

O wakacyjnej miłości duet Tamiga and Too Bad. Brawa dla Widzewa, brawa dla Piotra i Tomasza, bo dobrze nam grają w ten sobotni majowy, piękny również pogodowo wieczór. Kłaniam się nisko, stały słuchacz Jakub. Bardzo, bardzo nam miło, panie Jakubie. W takim razie kontynuujemy. Przed nami STR FKR.

6 literek w nazwie. STRFKR Armatron z roku 2023. Dobry wieczór, Piotrze. Jak zwykle z największą przyjemnością spędzamy czas z przebojową wolną sobotą w Radiu Łódź. Śpiewamy, tańczymy, rozkoszujemy się wspaniałą muzyką. Przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia, życząc miłego wieczoru. Kasia i Staś. Wierzymy, wiemy, że tak jest, a zatem także przesyłamy wam uśmiechy, życzymy fantastycznego, roztańczonego wieczoru. W finale tej godziny przebojowej wolnej soboty Billie Jean i oczywiście Michael Jackson.

0: Nie sposób przejść obojętnie obok takiej piosenki, prawda? Billie Jean, Michael Jackson z albumu Thriller, który w Anglii na tamtejszej liście przebojów przebywał przez 201 tygodni, osiągnął oczywiście pozycję numer 1. Spotykamy się w dalszej muzycznej podróży tuż po wiadomościach.
1: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
3: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
2: Tak wcześnie?
3: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
2: I co powiedzieli?
3: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
2: Bezcenne.
3: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie wygrana łódzkiego Widzewa z Piastem Gliwice. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego z Barcą i kolejna ogólnopolska zbiórka youtubera Łatwoganga. W regionie cały czas pogodnie i w miarę ciepło. Na termometrze mamy 22 stopnie. Zakończył się mecz łódzkiego Widzewa z Piastem Gliwice, który miał zdecydować o szansach Łodzian na pozostanie w ekstraklasie. No i udało się. Łodzianie wygrali 2-1, a ten mecz podsumowuje nasz reporter Michał Malinowski.
5: Piłkarze Widzewa Łódź utrzymali się w ekstraklasie i to najważniejsza informacja po dzisiejszym spotkaniu, które Łodzianie wygrali 2-1. W pierwszej połowie bramkę zdobył Angel Baena i to dało dużo spokoju. Jeszcze więcej dawały wieści napływające z Niecieczy, gdzie Termalika prowadziła z Lechią Gdańsk. Po przerwie prowadzenie podwyższył Mariusz Fornalczyk. Na bramkę na 1-2 dla Piasta Gliwice strzelił Ugo Vallejo. To nie miało już jednak większego znaczenia, bo wciąż utrzymywał się w Niecieczy korzystny dla obydwu drużyn wynik. Piast próbował gonić, no ale to mu się nie udało. Widzew wygrywa zatem 2-1 i wciąż będzie grał w elicie.
4: Michał Malinowski, bardzo dziękuję. To dodajmy, że Piast Gliwice również pozostał w ekstraklasie dzięki temu, że Lechia Gdańsk przegrała. A my pozostańmy jeszcze przy piłce, bo Robert Lewandowski za godzinę po raz ostatni wybiegnie na boisko w barwach Barcy. Dla polskiego napastnika będzie to oficjalne zakończenie 4-letniej przygody z jednym z najlepszych hiszpańskich klubów, a więcej o tym mówi Mariusz Pieśniewski.
6: Przez 4 lata Robert Lewandowski mocno nadwyrężył gardła kibiców i hiszpańskich komentatorów telewizyjnych.
7: Lewandowski, Frenta Orozabe, gol! Gol!
6: Od 2022 roku kapitan reprezentacji Polski zdobył z klubem m.in. 3 mistrzostwa Hiszpanii i strzelił 119 goli, a w jego rodzinnej miejscowości pod warszawskim Lesznie krajanie liczą, że Lewy jeszcze pogra.
8: A niech kopie jak najdłużej, tak? Póki ma siłę, to niech kopie, no. Mieliśmy Bońka, Dejne, był Lubański objawienie, ale takiego sukcesu jak zrobił Robert Lewandowski, to taki piłkarzy to nie będzie za 200 lat.
6: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: A Barcelona z Lewandowskim dzisiaj na koniec sezonu zagra z Walencją. Łatwogang coraz bliżej celu. Influencer przemierza Polskę na rowerze i równocześnie zbiera pieniądze dla chorego 8-letniego Maxa. Celem jest 12 milionów złotych na leczenie chłopca. Do tej pory zebrano już 3/4 zamierzonej kwoty, a podróż youtubera transmitowana jest w internecie.
9: Mamy 8 200 000. Brawo dla wszystkich, ciśniemy. Działam i czat, widzę was, co piszecie, co tam? Rower mam zwykły, klasyczny, nie elektryczny. Pędzimy. Słuchajcie, 8,5 miliona już niedługo.
4: W poprzedniej akcji Łatwogang zebrał ponad 280 milionów złotych dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters. To pozostajmy jeszcze przy akcjach charytatywnych, bo dziedziniec aresztu śledczego w Lublinie zamienił się dzisiaj w stadion lekkoatletyczny. Na terenie jednostki odbył się bieg dla hospicjum. W sportowej rywalizacji wzięli udział osadzeni, ale także przedstawiciele służb mundurowych i społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczególnie chętnie w akcję zaangażowali się właśnie osadzeni, mówi rektor KUL-u profesor Mirosław Kalinowski.
10: Pociąga ich ta idea, że chcą pomóc osobom, które przebywają w hospicjum Dobrego Samarytanina. Więc myślę, że to jest takie dowartościowanie siebie, samoakceptacji tego, że coś można zrobić nawet za kratami.
11: W tym miejscu nie mamy na co dzień kontaktu z innymi ludźmi, a jednak możemy pomóc. No i zawsze coś innego to jest dla nas, tak jakby nagroda.
12: Dla sportu, dla zdrowia.
13: Oczywiście, że warto. To jeden z filarów resocjalizacji.
4: No, najważniejszym celem biegu była zbiórka pieniędzy na renowację ogrodu hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. U nas w serwisie za godzinę podsumowanie wydarzeń sportowych. Cały czas jest ciepło, 22 stopnie mamy w Łodzi, temperatura powoli będzie teraz spadać, na barometrze 1004 hektopaskale, ciśnienie wysokie, ale w nocy też nieco się obniży. Najbliższa noc pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i ochłodzeniem do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia już będzie więcej chmur i nawet możliwe słabe opady deszczu w ciągu dnia, ale cały czas ciepło, maksymalnie 27 stopni Celsjusza.
14: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.
0: Pięć minut po godzinie 20. Wszystko się zgadza. Radio Łódź i oczywiście sobotni wieczór, a zatem przebojowa wolna sobota. Taneczne, ale nie tylko, nagrania z kilku dekad, muzyczna podróż przez całe lata, ale także przez kontynenty, kraje, narodowości. No i oczywiście niezapomniane wspomnienia, na które liczymy wspólnie z Tomaszem Ferlińskim, realizującym nasze dzisiejsze radiowe spotkanie. Można dzielić się swoimi wspomnieniami, wrażeniami, odnosić się do letnich przebojów, bo przecież wakacje tuż, tuż. To już kilka tygodni do lata, do tego właśnie wymarzonego czasu. Na początku drugiej godziny Bolero, Hold Me In Your Arms i Soraya.

Hiszpanii w 54. konkursie piosenki Eurowizji Soraya. W ten sposób rozpoczęliśmy drugą godzinę przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Love Society w roli głównej Thomas Anders.

Ten wokalista od lat wie, jak zaprosić do tańca, jak rozgrzać parkiet. Thomas Anders i Love Society. Uwaga słuchacze, przed nami kolejna radiowa, gorąca premiera. Piosenkę otrzymałem przed weekendem. Justyna Steczkowska i Skolim, Mamacita.

0: to czekałaś.
1: Elektryzujący duet Justyna Steczkowska i Skolim, Rama Yama Masita. A oto w podobnym rytmie nagranie z 2018 roku. Dan Balan.

Mołdawski muzyczny akcent w naszym dzisiejszym programie. Dan Balan, który występował kiedyś w triu Ozone, Dragosta Dintei, na pewno pamiętacie. Dziś Allegro Ventigo z kwietnia 2018 roku. I przebojowa wolna sobota, dzisiaj rozśpiewana, melodyjna, roztańczona, prawie letnia, prawie wakacyjna. Studio Małpa, radio.pl. Jeszcze raz dziękuję wszystkim internautkom, za serdeczności, za miłe słowa. Czekam na wasze wrażenia, na wasze wspomnienia, także na propozycje letnich hitów, bo przecież wakacje się zbliżają milowymi krokami. Może ośmieli was ta piosenka, którą w roku 1990 wylansował Charlie Lewis, Georgie Dunn, Soca Dance.

Taniec Soka, czyli Soka Dance. Pierwotnie Charles D. Lewis, inżynier i producent muzyczny, artysta pochodzący z Barbadosu. To był rok 1990, 12 miesięcy później pozazdrościł mu prezentowany dzisiaj przeze mnie Georgie Dunn i także zaproponował swoją interpretację słynnej Soki Dance. Nie zwalniamy, drodzy słuchacze, wprost przeciwnie, jesteśmy u naszych zachodnich sąsiadów. To był pewien epizod, ale zapamiętany. Tako w nagraniu Let's Face the Music and Dance.

Nieco zapomniany już niemiecki wokalista, rewiowy Taco Let's Face the Music z 1984 roku and Dance oczywiście. Przenosimy się nad Tamizę. Najwyższa pozycja, pierwsza, wszystko działo się w czerwcu roku 1989, w roku 89 właśnie. 13 tygodni na UK. Sonia.

To było kolejne odkrycie tria Stoke Aitken Waterman. Sonia, You'll Never Stop Me Loving You. Pierwszego, można powiedzieć, pierwszy singiel, pierwszy numer jeden w jej karierze 24 czerwca 1989 roku. 13 tygodni na UK Top 75. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich. Rok 1990, wiosna. Sukcesy także przez całe lato. Dirty Cash, Money Talks, Adventures of Stevie Lee.

Najwyższa pozycja druga, 13 tygodni na UK Top 75. Wszystko działo się w kwietniu 1990 roku. Dirty Cash, Money Talks, brytyjski projekt Adventures of Stevie V. Gramy dalej po angielsku. Samantha Fox, rok 1989, czerwiec i piosenka zapraszająca do zabawy. I Wanna Have Some Fun.

chcę się trochę zabawić, czyli I Wanna Have Some Fun z roku 89, Samantha Fox, a przed nami Urszula Dudziak, niezapomniany Michał Urbaniak, Kaja i Race, czyli piosenka hit, która była rzeczywiście radiowym hitem na krajowych listach przebojów w roku 1998 i do dzisiaj może się podobać. No to posłuchajmy, dodam jeszcze, że autorami tekstu są Jacek Pszenicki i Maciej Kieszkowski. Michał Urbaniak, Kaja i Race, hit.

trzeba uczciwie powiedzieć, pozostają w naszych sercach, pozostają w naszych głowach do dziś. Michał Urbaniak, Kaja Reis i piosenka zatytułowana Hit na listach przebojów w Polsce w roku 1998. Into the disco scene. A dziś, czyli 23 maja 2026 roku w Radiu Łódź przebojowa Wolna Sobota, jak zwykle przez 3 godziny od 19.05 do 22.00. Przeboje, nagrania i niezapomniane hity. I'll Be There, Chic i Nile Rodgers.

Dwie amerykańskie legendy, Chic i Nile Rodgers, I'll Be There. Wracamy do Europy, wracamy na stary kontynent. Przedstawiciele niemieckiego Eurodance'u, formacja Masterboy, jeden z ich największych hitów, piosenka zatytułowana Mr. Feeling.

Mister Film, Mister Hicie napisała nasza słuchaczka Anna. Pozdrawiam serdecznie. No właśnie, fan w wykonaniu grupy Master Boys 1996 roku. Przedstawiciele gatunku Eurodance. Oczywiście pamiętam o sympatykach tego nurtu. Nie odchodźcie od głośników, bo w trzeciej godzinie będzie naprawdę dynamicznie, bardzo, bardzo gorąco i oczywiście tanecznie. Teraz cover utworu wylansowanego pierwotnie przez formację Casey and the Sunshine Band w roku 1983. Give It Up i Cut and Move.

4 tygodnie na samym szczycie w Australii oraz w Danii. Duńska grupa taneczno-hip-hopowa Cut & Move w nagraniu Give It Up w wersji maxi-singlowej. Przebój za przebojem, przebój goni przebój, to się teraz będzie działo. Rozgrzali do czerwoności parkiety w roku 1999. Real McCoy.

0: Jeden z muzyków projektu Eiffel 65, Blue Dabba Dee z końca lat 90. Gabry Ponte, Easy on My Heart, tak naprawdę cover piosenki Every Time We Touch z repertuaru Maggie Reilly. A my wracamy po serwisie informacyjnym.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
4: I tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Minęła 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości, a w serwisie wygrana piłkarzy Widzewa na wagę Ekstraklasy, program pomocy psychologicznej w regionie i oskarżenie księdza, który wyrządził parafii szkodę na prawie 3 miliony złotych. W regionie będzie pogodna noc z niewielkim ochłodzeniem do 13 stopni Celsjusza. Widzew Łódź pozostaje w Ekstraklasie. Drużyna z Alei Piłsudskiego pokonała dzisiaj na swoim stadionie Piasta Gliwice 2-1, a kibice Widzewa nie kryją radości z utrzymania, chociaż nie takich emocji się spodziewali na koniec ligowej kolejki.
7: Jest się z czego cieszyć, ale oczekiwania były zupełnie inne, no nie oszukujmy się.
8: Ale była nerwówka w ogóle dzisiaj przed spotkaniem? Czy byliście pewni, że Widzew się dzisiaj utrzyma?
9: No, była tam nerwowo, ale jest już dobrze.
10: Udało się, to jest najważniejsze i cieszymy się, że jesteśmy w elicie. Najważniejsze.
11: RTS! Tylko Widzew! RTS!
6: Tak się cieszyli z wygranej. Widzew Łódź zgromadził 42 punkty i zakończył rozgrywki na 14 miejscu w tabeli. Pełną relację z meczu można znaleźć na naszej stronie radio.łódź.pl. Bezpłatna pomoc psychologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego. Urząd Marszałkowski uruchomił program dla osób zmagających się ze stresem, presją i trudnościami w codziennym życiu, skierowany do dorosłych, dzieci i młodzieży. Można skorzystać z 6 bezpłatnych godzinnych konsultacji psychologicznych. Dla młodzieży zaplanowano warsztaty o emocjach, relacjach, komunikacji i radzeniu sobie ze stresem, mówi Małgorzata Lefler z Urzędu Marszałkowskiego.
12: Programy realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego obejmuje dwa działania. Pierwsze to indywidualne konsultacje psychologiczne oraz warsztaty edukacyjno-rozwojowe. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji i profesjonalnych porad.
6: Na listę placówek, gdzie można się zgłosić po pomoc, dostępna jest na stronie łódzkie.pl. Prokuratura w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie byłego proboszcza z Kozienic, który jest podejrzewany o wyrządzenie parafii szkody majątkowej w wysokości prawie 3 milionów złotych. Ksiądz Kazimierz H. od listopada 2017 do lutego 2023 roku przekazał znajomemu ponad 500 000 złotych z pieniędzy parafialnych. Oskarżono go też o to, że w celu osiągnięcia korzyści materialnej pożyczał od parafian pieniądze rzekomo na cele inwestycyjne, nie mając na to zgody przełożonych z kurii diecezjalnej. W sumie proboszcz pożyczył od kilkudziesięciu osób ponad 1,5 miliona złotych. Łączna szkoda, jaką ksiądz H. wyrządził parafii, wynosi ponad 2 700 000 złotych. Ksiądz nie przyznaje się do winy i odmawia odpowiedzi na pytania śledczych, a grozi mu do 10 lat więzienia. Tysiące protestujących zgromadziło się na antyrządowym proteście w Belgradzie zorganizowanym przez serbskich studentów. Z kolei w pobliżu Pałacu Prezydenckiego na otaczanym przez policję terenie zebrali się też zwolennicy władz. Studenci noszą antyrządowe plakaty. Organizowane od ponad roku protesty są odpowiedzią na tragedię na dworcu kolejowym w Nowym Sadzie z 1 listopada 2024 roku. W wyniku zawalenia się części dachu budynku zginęło wtedy 16 osób. Studenci popierający ich obywatele oskarżają władze o korupcję i zaniedbania, które miały doprowadzić do tego wypadku. A teraz przed nami już wiadomości sportowe. I te informacje przekazuje Robert Zwoliński.
13: Tak jak już mogliśmy usłyszeć w serwisie, piłkarze Widzewa wygrali w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy. Przed własną publicznością łodzianie pokonali Piasta Gliwice 2-1 i dzięki temu utrzymali się na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a postawę gospodarzy chwali dziennikarz TVP Sport Bartosz Wieczorek.
14: Oni znów pokazali, że potrafią grać niesamowicie przy własnych trybunach. Widzieliśmy to w meczu z Motorem, widzieliśmy to w meczu z Lechią. Tutaj także od samego początku spotkania było widać, jak ta drużyna jest natchniona, żeby po prostu wygrać ten mecz.
13: Dla Widzewiaków było to piąte zwycięstwo w szóstym domowym meczu pod wodzą trenera Aleksandra Vukovicia, a gole dla Widzewa strzelili dzisiaj Hiszpan Angel Baena w 11 minucie i Mariusz Fornalczyk w 56. Dla tego zawodnika było to premierowe trafienie w Widzewie. Bramkę honorową dla gości zdobył Hugo Vallejo w 64. minucie. Na najwyższym szczeblu rozgrywkowym pozostaje także Piast Gliwice, bowiem Brookbet Termalika Nieciecza wygrała 3-2 z Lechią Gdański. To klub z Trójmiasta opuszcza elitę. Mistrzem już wcześniej został Lech Poznań. Wicemistrzostwo zapewnił sobie dzisiaj Górnik Zabrze, a w europejskich pucharach zagrają także Jagiellonia Białystok, Kraków Częstochowa i GKS Katowice, który cenny remis zapewnił sobie w doliczonym czasie gry, spychając z piątej pozycji Legię Warszawa. Ewa Pajor, triumfatorką piłkarskiej Ligi Mistrzyń, reprezentantka Polski, zdobyła z Barceloną najważniejsze trofeum klubowe Starego Kontynentu. W rozegranym w Oslo finale pochodząca spod Uniejowa w Łódzkiem Pajor i jej koleżanki pokonały Lyon 4-0. Polka strzeliła 2 gole i to pierwszy triumf Pajor w Lidze Mistrzyń, która do tej pory na koncie miała 5 porażek w finałowych meczach. Koszykarze UKS-u Kulpa Kłódź w trzecim meczu finału pierwszej ligi podejmują Astorię Bydgoszcz. W Łódź Sport Arenie to spotkanie ogląda Piotr Andrzejczak, z którym spróbujemy się teraz połączyć.
15: To ostatnie minuta i 26 sekund tego spotkania. UKS przegrywa 71-76. Fatalna pierwsza kwarta w wykonaniu łódzkich koszykarzy. Druga zdecydowanie lepsza i był praktycznie remis po 20 minutach. Trzecia wyrównana, ale fatalny początek tej czwartej kwarty. UKS-iacy przegrywali już 0-8, ale potem wzięli się do pracy i ta przewaga została zniwelowana do 4 punktów. Teraz 71-76, ale rzuty osobiste będzie wykonywać jeden z koszykarzy drużyny z Bydgoszczy, a więc to będą kolejne punkty dla zespołu gości, ale do końca pozostanie jeszcze minuta i kilkanaście sekund, a jak wiemy w koszykówce wszystko jest w tym czasie możliwe. Na razie jednak bliżej drugiego zwycięstwa w finale pierwszej ligi koszykarzy jest drużyna Astorii Bydgoszcz, prowadzi w tej chwili 77-71.
13: A w rywalizacji jest remis 1-1. Ta rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Jak poszło UKS-iakom w tym trzecim miejscu? Sprawdzimy w serwisie sportowym o 22:00, a czwarty mecz już jutro też o 19:00 i też w Łódź Sport Arenie. Natomiast w serwisie sportowym za godzinę oprócz informacji o meczu koszykarzy powiem też o ostatnim domowym spotkaniu piłkarek Grot SMS Łódź w tym sezonie. Serdecznie zapraszam.
6: Temperatura powoli zaczyna spadać. Teraz mamy 19 stopni na barometrze, 1005 hektopaskali. Ciśnienie wysokie, w nocy również nieco się obniży. Obniży się temperatura nad ranem do 13 stopni, ale to będzie pogodna noc z niewielkim zachmurzeniem. Jutro za to w ciągu dnia chmur będzie więcej i możliwe słabe opady deszczu, ale będzie cały czas ciepło. W najcieplejszym momencie dnia 27 stopni.
16: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Wprawdzie Don't Start Now zaśpiewała Dua Lipa, ale my już wystartowaliśmy z trzecią godziną dzisiejszego spotkania w audycji Przebojowa Wolna Sobota w Radiu Łódź. Boniem Ma Baker, ale w wersji pochodzącej z roku 2015.

0: Po raz pierwszy w czerwcu 1977 roku na płycie Love for Sale Ma Baker, Bonnie M, Blank & Jones Remix.
1: Tu Radio Łódź 99,2 MHz.
2: Para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

Zalansował takie hity jak Color the World, Adelante, Gambare i oczywiście Ecuador, Sash. Bardzo gorące, wręcz upalnie zrobiło się na tanecznym parkiecie w Radiu Łódź w przebojowej wolnej sobocie. Kontynuujemy ten styl, ten motyw. Keep on moving, wersja na rok 2005, Star Stylers i Mishi. Posłuchajmy.

Star Stylers z roku 2005, Keep On Moving, kontynuujemy to szaleństwo. Przedstawiciele naszych zachodnich sąsiadów, The Underdog Project w nagraniu Remember z 2004 roku.

W roku 2000 zasłynęli utworem Summer Jam, The Underdog Project z Niemiec, Remember Short Version. No i to był rok 2004. Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie serdeczności. Dziękujemy za wasze wiadomości i obecność przy radioodbiornikach. No i przesyłamy, my, to znaczy prowadzący program, a także Tomasz Ferliński, realizator dzisiejszej audycji, najserdeczniejsze radiowe pozdrowienia. Słuchacze troszkę się zmartwili tym, że powiedziałem o urlopie. No tak, tak, moi kochani. Przede mną pewien czas wypoczynku, ale obiecuję, że powrócę i oczywiście będzie nadal dynamicznie, melodyjnie, przebojowo, tanecznie, popowo i nie tylko w sobotnie wieczory w Radiu Łódź między 19.05 a 22.00. A na razie bawmy się. To jest przedstawicielka, w zasadzie to są przedstawiciele Danii, zespół Safri Duo, znany między innymi z takich hitów jak Baja Baja, Elelele, Falling High, Rise, Sweet Freedom czy Lonely Days. Słuchamy specjalnej wersji wydłużonej utworu Rise, Leave Me Alone, która ukazała się na kompaktowym maxi-singlu w roku 2004. Duża energia i oczywiście coś dla tych, którzy uwielbiają takie klimaty. Safri Duo i Clark Anderson.

0: is my favorite music.
1: Uff, za nami prawdziwa taneczna muzyczna lokomotywa. Czas troszkę zwolnić. Jesteśmy ponownie w Polsce. Muzyka Robert Jansson, słowa Anita Lipnicka, rok 1994, piosenka księżycowa i łódzki zespół Various Monks.

Sam raz na wieczór. Piosenka księżycowa z 1994 roku i Various Manx. To teraz przenosimy się za wielką wodę. Jesteśmy po drugiej stronie Atlantyku. Rok 1989. Kolejny wielki sukces Madonny. Płyta Like a Prayer to czwarty krążek studyjny tej amerykańskiej piosenkarki. I troszkę zapomniana, przecież piękna kompozycja Pray for Spanish Eyes. Przed nami Madonna.

Troszeczkę w stylu Live to Tell z albumu True Blue, prawda? Byliśmy w Stanach Zjednoczonych, troszkę w Hiszpanii, Pray for Spanish Eyes i Madonna. To teraz czas na Francję. Wracamy nad Sekwanę, a to za sprawą uroczej, sympatycznej Alize, wielkiej gwiazdy francuskiej estrady na początku lat 2000. Hey Amigo z roku 2003. Alize.

Po piosence Alizy w zasadzie powinienem powiedzieć hej amigos, pozdrawiamy wszystkich przyjaciół Radia Łódź i oczywiście audycji przebojowa Wolna Sobota, która towarzyszy nam w sobotnie wieczory przez 180 minut od 19.05 do 22.00. Przeboje z wielu, wielu okresów muzycznych, począwszy w zasadzie od końca lat 70. przez lata 80. i 90. XX wieku, początek wieku XXI, aż do dziś. Różni artyści, przeboje polskie i zagraniczne, to wszystko właśnie co tydzień w naszym programie. Nie zapominamy o tych, którzy lubią tańczyć. Mieliśmy mini blog utworów do słuchania, utworów do zanucenia, do wzruszenia się. To teraz lato roku 1986, włoski projekt Wishkey. W nim brał udział jeden z producentów i założycieli grupy Scotch, popularnej w latach 80. Wishkey i Last Summer w wersji singlowej.

Wspomnienia z poprzedniego lata, z ostatniego lata i grupa Wish Kay zapachniało pogodą, słońcem, plażą, wakacjami Last Summer z 1986 i troszkę 87 roku projekt Wish Kay. No to pozostańmy na parkietach z muzyką taneczną z lat 80. Przed nami jedna z gwiazd muzyki Italo Disco, Dan Harrow, który także był lubiany swego czasu w Polsce, wylansował kilka znanych piosenek. Dodam, że jego album Day by Day sprzedał się w ponad milionowym nakładzie, zajmując jednocześnie przez 8 miesięcy pierwszą pozycję na liście najlepiej sprzedawanych płyt w Niemczech. Ten album uzyskał status złotej płyty, a także krążka platynowego. No i wśród przebojów Dana Harrowa utwór Bad Boy. Bad Boy, który w wersji podstawowej singlowej miał premierę w roku 1985, ale w latach 90. artysta postanowił powrócić do studia i raz jeszcze zremiksować pewne piosenki. To też słuchamy wersji właśnie nowo zaaranżowanej z 1997 roku. Bad Boy, Dan Harrow.

Bad Boy, Dan Harrow, a tak naprawdę Stefano Zandri i Robert Turati. Byliśmy w Italii, pozostaniemy na Półwyspie Apenińskim, ale zrobi się o wiele szybciej, dynamiczniej, rytmiczniej. To jest piosenka pamiętająca wczesną jesień 2012 roku. Zjednoczone siły Gary Kajos, Rico Bernasconi i znana doskonale w Polsce Ingrid La Trompette.

Nie można spokojnie ustać w miejscu. La Trompette, Gary Chaos, Rico Bernasconi i oczywiście Ingrid z roku 2012. Piotrze, dzisiaj same hity w audycji. Jeszcze raz życzę udanego urlopu, pięknej pogody. Będę tęskniła. Do usłyszenia, a może i do zobaczenia. Stała słuchaczka Kasia. Bardzo Kasiu dziękuję. No wiem, ja sam się zastanawiam, jak wytrzymam przez jakiś czas bez tak zwanego radiowego sitka, czyli bez mikrofonu, no i bez obecności w te sobotnie wieczory w waszych domach, w waszych samochodach, w waszych umysłach, w waszych sercach. Jeszcze raz za wszystkie pozdrowienia bardzo, bardzo dziękujemy. No i gramy dalej, to jest finał, można powiedzieć, dzisiejszego wydania Przebojowej Wolnej Soboty, chociaż jeszcze nie ostatnia piosenka. Doskonale znany utwór, wylansowany w maju 1979 roku przez amerykański zespół Earth, Wind & Fire. W Wielkiej Brytanii singiel czwarty, 13 tygodni na UK Top 75, dzisiaj w nowoczesnym opracowaniu. Boogie Wonderland.

Chciałoby się żart obliwie powiedzieć, tylko dance ma sens. Boogie Wonderland, wersja z marca 2024 roku, a tak jak powiedziałem w oryginale, formacja Earth, Wind & Fire. Ostatnia piosenka dzisiejszego wieczoru należy do włoskiego wokalisty. Był nim Paul Mazzolini, czyli popularny Gazebo, znany przede wszystkim z kompozycji I Like Chopin, a także z utworu Lunatic. Mimo wszystko warto także odnotować ten hit, bo to był prawdziwy przebój. Masterpiece w roli głównej Gazebo.

0: Chciałbym się powiedzieć klasyka gatunku, Gazebo i Masterpiece. W finale dzisiejszego spotkania w przebojowej wolnej sobocie w Radiu Łódź audycję zrealizował Tomasz Ferwiński, przygotował i poprowadził Piotr Stańczyk. Pięknie dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Do usłyszenia w czerwcu.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Na zegarze jest 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie Paweł Pawlikowski z nagrodą za reżyserię na festiwalu Cannes. Eksperci o polskich F-35, które przyleciały do Łasku, i o inwestycjach w kulturę w gminie Żgów. W regionie cały czas pogodnie, chociaż coraz chłodniej, na termometrze już tylko 16 stopni. Paweł Pawlikowski odebrał statuetkę za reżyserię Ojczyzny podczas sobotniej gali zamknięcia 79. festiwalu w Cannes. Sercem tej filmowej opowieści są relacje niemieckiego pisarza Thomasa Manna z jego córką Eriką i synem Klausem. Akcja rozgrywa się w 1949 roku w trakcie podróży z położonego w amerykańskiej strefie wpływu Frankfurtu do kontrolowanego przez Sowietów Weimaru, w którą Mann wyrusza z Eriką. A Ojczyzna to pierwsza pełnometrażowa fabuła Pawlikowskiego od czasu Zimnej Wojny, która w 2018 roku również zapewniła mu w Cannes nagrodę za najlepszą reżyserię. Trzy samoloty F-35 zamówionych dla Wojska Polskiego są już w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku, a eksperci są zgodni. To zaawansowane technologicznie samoloty, które można porównać do ciężko zbrojnego rycerza przełamującego obronę przeciwnika. Mówi o tym Mariusz Pieśniewski.
5: Redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma podkreśla, że F-35 może przełamywać obronę przeciwnika i umożliwiać działanie samolotom starszej generacji, takim jak F-16.
6: F-35 ma być tym naszym frontmanem w tym przełamywaniu obrony powietrznej przeciwnika.
5: Redaktor naczelny Skrzydlatej Polski Bartosz Głowacki dodaje, że nowe maszyny mogą też prowadzić zwiad i koordynować inne wojska.
7: F-35 ma właśnie być mózgiem i oczami na polu walki.
5: Polska zakupiła 32 samoloty F-35. Część z nich stacjonować będzie w Łasku, inne w Świdwinie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Polskie F-35 otrzymały nazwę Husarz, wyłonioną w ogólnopolskim konkursie i zatwierdzoną przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Deportowany z Izraela aktywista wrócił do Polski wcześniej wraz z członkami misji humanitarnej. Został zatrzymany przez izraelskie służby. Łukasz Kozak mówi, że kontakt z funkcjonariuszami izraelskich służb był bardzo trudny, a próba odezwania się mogła się spotkać z agresywną reakcją. Zatrzymani aktywiści najpierw 2 dni byli przetrzymywani na tak zwanym statku więzieniu, a potem przewieziono ich do Izraela.
8: Na tej łodzi więziennej, na której ja byłem, strzelano do nas z plastikowych kul. Byliśmy bici, poniżani, byliśmy trzymani w bardzo dużym ścisku, w jednej warstwie ubrania, w kontenerach.
4: Łukasz Kozak mówi, że od razu po zatrzymaniu aktywista rozpoczął strajk głodowy, a izraelski minister bezpieczeństwa opublikował nagranie, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów z flotylli płynącej do strefy Gazy. Gmina Żgów stawia na rozwój lokalnej społeczności. W najbliższym czasie w 7 miejscowościach przeprowadzone zostaną remonty w świetlicach. Powstaną też nowe miejsca spotkań. Inwestycja ma aktywizować i integrować mieszkańców. Także o gminnych nowościach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda.
9: planach jest doposażenie wiejskich świetlic w Hucie Wiskickiej, Romanowie i Starowej Górze, postawienie nowych altanek i namiotów do spotkań w Bronichnie i Gospodarzu, czy remont dachu budynku OSP w Starej Gatce. Poza tym będą organizowane warsztaty edukacyjne w Guzewie.
10: Mamy w Guzewie bardzo aktywnych działaczy, którzy potrafią z dziećmi na przykład zorganizować zajęcia z budowy robotów, zastosowania robotów.
9: Mówi burmistrz Gowa Mateusz Kamiński. Włodarz dodaje, że inwestycje mają służyć integracji lokalnej społeczności.
10: Ludzie chcą się poznawać w niektórych miejscowościach, to jest bardzo ważne, bo mamy dużo nowych mieszkańców.
9: Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
4: Dodajmy, że prace ruszają w tym roku. Dodatkowo w Hucie Wiskickiej powstanie też mural na budynku świetlicy upamiętniający działającą dawniej w tym miejscu hutę szkła. A teraz przed nami wiadomości sportowe, które przekazuje Robert Zwoliński.
11: Piłkarze Widzewa Łódź wygrali ostatnie spotkanie w sezonie i utrzymali się w PKO Ekstraklasie. Łodzianie pokonali na własnym stadionie Piasta Gliwice 2-1, a bramki zdobyli Angel Baena w pierwszej i Mariusz Fornalczyk w drugiej połowie. To oczywiście gole dla Widzewa. Trener Widzewa Aleksander Wukowicz nie ukrywał po meczu satysfakcji.
12: Duża ulga na pewno. Dla mnie osobiście czułem jakby duży ciężar odpowiedzialności za to, co się zabrałem. Chciałem tego dokonać i cieszę się bardzo, że to się stało po też powiedziałbym bardzo dobrej pracy całego zespołu.
11: Widzew się utrzymał, Piast również, bowiem Lechia Gdańsk przegrała z Brukbet Termaliką Nieciecza 2-3 i to zespół z Trójmiasta spada do pierwszej ligi razem z Arką Gdynia i właśnie Termaliką. W eliminacjach Ligi Mistrzów zagrają mistrz Polski Lech Poznań i wicemistrz Górnik Zabrze, a do eliminacji Ligi Europy i Ligi Konferencji awansowały drużyny Jagiellonii Białystok, Krakowa Częstochowa i GKS-u Katowice. Piłkarki Grotes MS Łódź przegrały z GKS-em Katowice 1-2 w meczu przedostatniej kolejki Ekstraligi. Dla Łodzianek było to zarazem ostatnie domowe spotkanie, w którym zaprezentowały się jednak bardzo dobrze, mówi strzelczyni gola honorowego Paulina Filipczak.
13: Mecz był naprawdę wyrównany i obie drużyny miały i dogodne sytuacje i też niewykorzystane, więc ja uważam, że ten mecz po prostu mógł skończyć się remisem. No ale niestety, no przegrywamy tylko 2-1, ale ja jestem z nas zadowolona, bo co by nie było, to dziewczyny parę dni temu wygrały Puchar Polski, a my dzisiaj grałyśmy z nimi jak równy z równym.
11: SMS sezon zakończy natomiast wyjazdowym meczem z nowymi mistrzyniami Polski, Czarnymi Sosnowiec. To spotkanie w ostatnią niedzielę maja. A w koszykarskim finale pierwszej ligi na prowadzeniu Astoria Bydgoszcz, która dzisiaj w Łódź Sport Arenie pokonała ŁKS Kulpak Łódź. O szczegółach tego meczu Piotr Andrzejczak.
14: Dzisiaj ŁKS przegrał we własnej hali z Eneą Abramczyk Astorią Bydgoszcz 74-81 i to zespół z Bydgoszczy wyszedł na prowadzenie 2-1. ŁKS-jacy fatalnie rozpoczęli to spotkanie, zdecydowanie przegrali pierwszą kwartę, ale w drugiej doprowadzili do remisu, w trzeciej wyrównana walka, ale na początku czwartej rywale odskakują już, ŁKS-jakom nie udało się odrobić strat, ale z drugiej strony no trudno, żeby tak się stało, skoro tylko jeden zawodnik, Juan Carlos zdobyła 35 punktów, a pozostali koszykarze, żaden z nich nie przekracza dwucyfrowej zdobyczy punktowej. Na dodatek jeszcze fatalna sytuacja pod koszem z rzutów wolnych. Statystyka jest nieubłagana. Fatalnie wykonują te elementy gry koszykarze Łódzkiego Klubu Sportowego. No jeżeli to zbierze się wszystko razem, to okazuje się, że raczej dzisiaj drużyny z Bydgoszczy pokonać się nie udało. Koszykarze ŁKS-u przegrywają z Astorią 74-81.
11: W rywalizacji do trzech zwycięstw Astoria prowadzi więc 2-1. Czwarty mecz jutro o 19 w Łódź Sport Arenie. I jeszcze grupa pierwsza piłkarskiej trzeciej ligi, bo GKS Bełchatów przegrał z Jagiellonią 2-Białystok 1-2. No i już jest jedną nogą w czwartej lidze. ŁKS Łomża pokonała z kolei KSC Katroszyn i powróciła na drugie miejsce w tabeli, spychając na trzecią pozycję Wartę Sieradz. W ostatniej kolejce Warta zagra z Bronią Radom. Jeśli wygra, może pomóc GKS-owi Bełchatów, żeby się utrzymać. Ale czy zajmie drugie miejsce, no to będziemy musieli poczekać na wynik meczu ŁKS-u Łomża. I to tyle teraz. Więcej sportu na radioloc.pl.
4: Temperatura zaczyna wyraźnie spadać, bo już tylko 15 stopni na termometrze. Wysokie ciśnienie cały czas 1005 hektopaskali. Najbliższa noc dosyć pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i spadkiem temperatury, ale już niewielkim, bo tylko do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia zdecydowanie więcej chmur i też możliwość słabych opadów deszczu, ale wciąż bardzo ciepło, do 27 stopni Celsjusza.
15: Radio Łódź na noc. Najwięcej muzyki w godzinie.

Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: To jest Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości.